0: Czerwone ma podwiązki pod tą suknią.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus?
1: To dla

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Jest długie lato w Portofino.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Jedziemy!

kwiaciarni wybiorę najdroższy mi kwiat, rodzince niedzielę umilę.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

by zdarzyć. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

0: Najgoręcej, najserdeczniej pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda. Jan Miodek.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam.

O jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Śród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak

serce waży każdą pracę, lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
4: Dziś w Alei Sław, Radia Pogoda, moją i Państwa gościnią jest Anna Rybakiewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Anna Rybakiewicz to pisarka, z którą Państwo już w Radiu Pogoda spotkali się. To kolejne spotkanie w naszej stacji właśnie z panią Anną. Ale tym razem rozmawiamy o nowej książce. Jeszcze pachnącej premierowo. Skąd pomysł na to, żeby tym razem pisać trochę o Polsce i o Łomży, znanej też jej pani czytelnikom, no ale i o dalekich krainach?
5: To wszystko się zaczęło bardzo dawno temu i tak naprawdę to jest wszystko związane z historią moją rodzinną, z historią mojego dziadka, który w wieku 8 lat wraz ze swoją 5-letnią siostrzyczką i swoją mamą zostali w ramach czwartej wywózki w 1945 roku w czerwcu wywiezieni na Syberię, a dokładnie do kraju altajskiego. I ta historia, ta wojenna mojego dziadka, ona zawsze nieustannie krążyła w naszej rodzinie przy okazji każdych świąt, a nawet takiego zwyczajnego dnia. Gdzieś coś dziadkowi się akurat przypomniało, na coś spojrzał albo jakieś słowo usłyszał i on wracał do tej Syberii bardzo długo. Tak naprawdę to miał 70, później 80 lat. On przeżywał ją tak, jakby ona się wydarzyła wczoraj. Bardzo mocno w nim siedziała te 6 lat, które tam spędził razem ze swoją rodziną. Więc jak ja dorastałam w swojej rodzinie, ja chłonęłam te jego opowieści syberyjskie, chłonęłam tą historię wojenną, no jak zostałam pisarką i wydałam pierwszą książkę, to stwierdziłam, że no to skoro ja potrafię opowiedzieć w sposób fajny jakąś historię i mam taki materiał w domu zgromadzony, dlaczego by nie napisać kolejnej, która będzie osadzona właśnie w tych realiach wojennych, ale na Syberii. Właśnie dotknie tych temat wywózek. No i tak powstała Do końca moich dni. A potem czytałam kolejne wspomnienia kolejnych dziewczyn wywiezionych, kolejnych osób i no i kolejne historie w głowie się tworzą. I tak powstała właśnie Przez trudy do gwiazd.
4: Dlaczego taki tytuł, właśnie taka łacińska sentencja?
5: To idealnie pasuje do tej historii. Ja zawsze jak zaczynam książkę, to ja od razu mam tytuł i wiedziałam, jak tak poznawałam wspomnienia tych dziewczyn wywiezionych na Syberię w ramach tych czterech wywózek, to one wszystkie właśnie przeszły taką straszną, tragiczną drogę, która wielokrotnie właśnie zaprowadziła ich do gwiazd, bo one zostawały nauczycielkami albo wyjeżdżały gdzieś za granicę, tam odnosiły jakąś karierę. One prowadziły wbrew temu wszystkiemu, co przeszły, wbrew tym takim trudnym doświadczeniom, później prowadziły szczęśliwe życie. One starały się po prostu odciąć od tamtych tragicznych wydarzeń i czerpały z życia pełnymi garściami, więc dlatego najpierw te trudy, ta ciężka droga, która właśnie zaprowadzi też moich bohaterów prosto do gwiazd.
4: Czy ta sentencja jest w jakiś sposób też bliska pani w życiu?
5: Wydaje mi się, że jak tak wspominam te swoje wcześniejsze młodzieńcze lata, bym powiedziała, to rzeczywiście jako nastolatka miałam tak trochę zawsze pod górkę. Ale to się akurat wiązało się zawsze z taką moją chorobą, którą to jest choroba genetyczna i która bardzo mi mocno doskwierała właśnie w dzieciństwie i w okresie, jak byłam nastolatką. Przez to niejednokrotnie gdzieś tam miałam chwilę zwątpienia. No ale na szczęście wyszłam z tej choroby, wyszłam na prostą, jak miałam lat 19 i tak sobie myślę, że chyba trzeba było trochę się natrudzić w tym wieku właśnie nastoletnim, żeby później w tym dorosłym troszkę mieć lżej. Więc rzeczywiście gdzieś mogłam to sobie do siebie też odnosić.
4: Skąd poznawała pani te historie tych dziewczyn, które właśnie były wywożone na Syberię?
5: Ja uwielbiam czytać pamiętniki, uwielbiam czytać wspomnienia, więc ja sobie gromadzę, gdziekolwiek jestem, czy odwiedzam Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, czy po prostu jestem na targach książki i gdzieś widzę jakieś takie wspomnienia czy pamiętniki, to ja to wszystko skupuję też na różnych platformach internetowych. Czym starsze, tym lepsze, bo wtedy pamięć jest świeższa. No jak tak czytam, to poznaję właśnie wtedy te realia wojenne, realia życia zesłańców, czy to był Altajski kraj, czy to był Kazachstan, czy to jakieś inne regiony Sybiru. To wszystko właśnie dzięki tym wspomnieniom.
6: Chyba jest sporo takich wspólnych punktów w tych wspomnieniach, prawda?
5: Bardzo, bardzo jest dużo takich właśnie wspólnych punktów i ja te punkty jakby zebrałam, sumowałam i tak powstają moi bohaterowie, bo gdziekolwiek nie zostali ci zesłańcy, gdziekolwiek nie trafili, czy to właśnie był bardziej Kazachstan, czy to bardziej była Syberia, to jednak te doświadczenia były podobne, czyli to był głód, chłód i bieda. Więc tak naprawdę tylko się trochę różniły strefy klimatyczne i troszkę inaczej im się żyło, bo inne były realia właśnie tych życia w Kazachstanie, inne realia w Altajskim kraju na przykład. Tutaj moja główna bohaterka trafia tym razem właśnie do Kazachstanu i tutaj Polacy będą bardzo dobrze żyli z tubylcami, czyli z Kazachami, z Kirgizami. Starałam się to właśnie bardzo wiernie odzwierciedlić. Ja czytałam właśnie o życiu w Kazachstanie w tamtych czasach, żeby jakieś takie smaczki z życia tubylców też pokazać czytelnikom. Na przykład będzie taki fajny moment, kiedy Anastazja, ta główna bohaterka, idzie do kazachskiej rodziny i ci Kazachowie, mimo że też żyli bardzo biednie, to jednak starali się każdego gościa przyjąć w taki, tak jakby po prostu do nich sam król przyszedł. No i przychodzi ta Anastazja. No i nie było herbaty, bo była straszna bieda, więc oni pili sobie po prostu wrzątek, gorącą wodę i udawali, że to jest herbata. I Anastazja wypija jedną, drugą, trzecią filiżankę gorącej wody i mówi, że już więcej nie jest w stanie, a oni ciągle ich dolewają. I okazało się, że wystarczyło odwrócić filiżankę do góry nogami. To był znak dla gospodarza, że gość jest najedzony, napity, syty. I to takich właśnie kilka smaczków państwo się właśnie dowiecie z tej najnowszej książki.
6: Nie chcę też za dużo zdradzać. Zawsze właśnie jak rozmawiam z autorem o książce, to tak ważę pytania, żeby też gdzieś tam za mocno nie powiedzieć, nie wejść w tę fabułę. Ale bardzo dużo niedobrych rzeczy spotyka Anastazję, mówiąc tak bardzo ogólnie. Czy rzeczywiście te historie były aż tak tragiczne, czy jednak miała pani taki moment, że tak pomyślała sobie pisząc, że no dobra, jeszcze coś tam jej dołożę?
5: To zależy też właśnie od wspomnień, bo te wspomnienia, które ja mam, te rodzinne wspomnienia od mojego pradziadka, dziadka i mojej prababci, to oni chorowali, oni też swoje przeszli wielki głód i dziadek tak naprawdę ledwo uszedł z życiem, bo chorował przez ponad miesiąc na tyfus, ale wrócili do domu, całą trójką wrócili do domu, im się udało, ale bardzo dużo rodzin, które zostały wywiezione, nie wróciła w komplecie. Jeśli były osoby starsze wywożone, czyli po prostu dziadkowie, to tak naprawdę chyba nie spotkałam historii, że ci dziadkowie wrócili do Polski. Zazwyczaj wracały jednak dzieci.
6: Tak.
5: Bo nawet często było tak, że to wyjeżdżały po prostu matki z dziećmi, bo na przykład ojciec myślał, że jak on ucieknie z domu, to Sowieci rodziny nie wezmą. I on wiedział na przykład, że ktoś już po niego idą, uciekał z domu w ostatnim momencie, a mimo to NKWDziści zabierali jego żonę i dzieci. Albo to były też rodziny oficerów zamordowanych w Katyniu, czyli po prostu się Sowieci pozbywali tych rodzin, więc często na Syberię jednak trafiały matki z dziećmi. I te matki próbowały zrobić wszystko, żeby te dzieci nakarmić, wyżywić, żeby miały ubranie, odmawiając często sobie. Więc bardzo wiele takich historii, których ja dotarłam, to było tak, że na przykład matka jednak nie wróciła, wróciły dzieci najstarsze. Więc to, co się przydarzy Anastazji, to wcale nie jest tak dużo. To są właśnie historie z życia wzięte. To są takie życiorysy, do których ja dotarłam. Żeby tak nie było za smutno, to te trudy się w pewnym momencie kończą. Ja bym powiedziała, że one się kończą w połowie książki, że ta druga połowa to już są te gwiazdy dla tej naszej Anastazji. I też będą takie chwile, kiedy, oczywiście będzie nam smutno i gdzieś tam się wokół zakręci łza, ale też będą chwile, w których wybuchniemy śmiechem.
6: To prawda, zgadzam się absolutnie z tym, chociaż rzeczywiście tych chwil wzruszeń było całkiem sporo. Szczególnie jak tutaj Państwu zdradzę, czytałam fragment książki jadąc autobusem. No ludzie się trochę dziwnie na mnie patrzyli, jak się popłakałam. Ale jakby absolutnie uważam, że to są potrzebne emocje. Czy Pani pisząc tę książkę też miała takie momenty, że jednak, bo zastanawiam się, jak to działa u pisarza. Wzrusza się pisarz pisząc, czy jednak ma to już chłodno wykalkulowane?
5: Bardzo. Ja jestem w ogóle bardzo taką osobą, która się wzrusza, czytając książki, czy oglądając filmy, gdzieś tam jednak te moje serducho się ściska. No i pisząc te swoje powieści, to ja również płaczę i wydaje mi się, że płaczemy i ja jako pisarka i czytelnicy w tych samych momentach. Mhm. I tego najlepszym jakby świadkiem tych moich wzruszeń jest zawsze mój mąż, bo on zawsze mi pyta, co ty tam piszesz, dlaczego ty już płaczesz nad tym laptopem. I rzeczywiście, no te emocje są żywe, ale te emocje muszą być u mnie żywe, żeby później czytelnik tak samo to mógł każdą scenę odebrać w ten sam sposób. Ale też są takie momenty, że ja uśmiecham się do tych moich bohaterów. Ale to też może dlatego, że ja piszę w pierwszej osobie. Ja się wczuwam. Ja w pewnym momencie po prostu jestem już Anastazją, tą główną bohaterką i to ja wszystkiego doświadczam. Później to doświadcza czytelnik.
6: To prawda. Mam takie też właśnie wrażenie, że te niektóre rzeczy się jakoś tam przenosi, trochę się porównuje, a może rzeczywiście gdzieś w mojej rodzinie była taka podobna historia i tak dalej. I to wszystko jest takie mocno żywe. No ale poznajemy Anastazję, nie wiem jakby to powiedzieć, trochę od końca, poznajemy ją już jako dojrzałą kobietę w książce.
5: Tak, bo ja uwielbiam pisać dwutorowo. Ja uwielbiam, kiedy ta przeszłość, ta okres wojenny przeplata się z teraźniejszością. Bo strasznie mnie to interesuje, jak ta właśnie przeszłość determinuje teraźniejszość, determinuje przyszłość. Jak jakieś jedno małe wydarzenie z przeszłości oddziałuje na losy przyszłych pokoleń. I staram się w tych moich książkach właśnie pokazywać tych moich bohaterów, nie tylko w okresie wojennym, kiedy są młodzi, ale także już u schyłku wieku. I tutaj mamy rok 1990. Anastazja ma blisko 70 lat, doznaje udaru, traci pamięć i okazuje się, że wokół niej nie ma nikogo, kto mógłby się nią zaopiekować. Jest tylko starszy sąsiad, Leon Białowąs, który wyciąga do niej pomocną dłoń i będzie jej czytał pożółkłe takie zapiski, które prowadziła w Kazachstanie. Przywracając jej te wspomnienia, ale te wspomnienia mogą się okazać dla niej zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem, bo niestety przypomni sobie nie tylko te dobre chwile, ale przypomni sobie też te wszystkie złe.
6: Ale chyba możemy trochę uspokoić czytelników, że jakaś forma happy endu jest.
5: Tak, ja się staram zawsze, żeby jednak na końcu, żeby czytelnik zakończył historię z uśmiechem na ustach, żeby z chęcią do niej wrócił i nawet jeśli te łezki gdzieś tam na początku się pojawią, to obiecuję, że Anastazja i Leon już u schyłku swojego wieku zafundują nam naprawdę fajne, szczęśliwe zakończenie i będziemy się do nich czule uśmiechać.
6: Debiutowała pani pisarsko w 2023 roku. Mamy rok 26, więc czasu, że tak ujmę, pomiędzy nie było dużo, a jednak tych książek ma pani trochę na koncie. Jak pani to robi, że pani tak szybko pisze tak dopracowane rzeczy?
5: Ja uwielbiam pisać, to chyba to jest ten sekret i jak się coś uwielbia, to ja nie odczuwam tego jako pracy, ja nie odczuwam tego jako obowiązku, ja po prostu to robię dla swojego relaksu. Po gdzieś tam takich sprawach dnia codziennego, albo jak przychodzę też z pracy, bo też trochę jeszcze pracuję zawodowo, to dla mnie to jest po prostu jakbym odpoczywała, tak? Siedzenie przy komputerze i wymyślanie kolejnych scen, to dla mnie jest najlepsza forma relaksu. Ja nie potrzebuję nawet na wakacje iść. Wystarczy, żeby ktoś dał mi tylko taki dzień wolnego i komputer. I dla mnie to już są wakacje.
6: Ale czy to oznacza, że pani jakby tworzy cały czas na bieżąco? To nie są jakieś pomysły, które były powiedzmy zachomikowane i czekały na lepszy moment, żeby się dopiero ukazać?
5: Ojej, komu chciała takie mieć.
6: Okej.
5: Niestety, to jest wszystko na bieżąco, ale to też jest trochę już wprawa. Ja te pierwsze swoje książki to pisałam przez kilka długich miesięcy, a taką pierwszą to rok, a teraz to już ja mam taką wprawę, sprawę, bym powiedziała, ale też już wiem, że muszę sobie tak ustawić dzień, gdzieś tam szukam tego czasu wolnego na pisanie. No i teraz to już dużo szybciej mi idzie. Poza tym te historie ciągle do mnie przychodzą i ja nie mogę czekać, ja nie mogę zwlekać, bo często jest tak, że na spotkaniach autorskich, czy nawet po prostu na tych platformach społecznościowych ktoś się do mnie odzywa i mówi: Pani Aniu, ja mam dla Pani taką historię, którą musi Pani opowiedzieć. Więc to tak teraz wygląda, więc ja nie mogę czekać, bo kolejne historie muszą być opowiedziane i my musimy pewnych bohaterów przypomnieć sobie i tamte czasy.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Czy Przez trudy do gwiazd będzie miało kontynuację? Czy Anastazja wróci?
5: Ja nie lubię sag, ja nie lubię właśnie gdzieś tam kontynuacji, bo sama mam problem z czytaniem takich książek, bo ja taka jestem dosyć w gorącej wodzie kąpana, bym powiedziała, i jak czytam pierwszą część i ona mi się nie kończy, tylko ktoś mi pisze, że ciąg dalszy nastąpi, no to ja już jestem zła, bo ja nie mogę czekać trzech, czterech, a za czasem pół roku, żeby poznać losy mojej bohaterki, więc ja unikam, chyba że już wiem, że ktoś już napisał sagę, zakończył i już więcej nic nie będzie, to wtedy mogę coś takiego przeczytać. Więc ja wolę pisać jednotomówki, ta każda powieść jest inna, ale lubię robić taki myk, że na przykład pojawia się bohaterka, która w innej książce jest główną bohaterką, a teraz po prostu pojawi się w jednej scenie. I jeśli Państwo czytaliście do końca moich dni, to znacie Apolonię Dobkowską i ta Apolonia pojawi się właśnie w jednej scenie tutaj Przez trudy do gwiazd i zapozna się z Anastazją Zielińską.
6: No tak, a jeżeli na przykład ktoś z czytelników będzie tak mocno pisał, bo myślę, że ja mogę być tą osobą, że ja chcę powrotu Anastazji, bardzo polubiłam tę postać. Ugnie się pani w którymś momencie, żeby jednak była saga?
5: To ja dostałam całą masę i nadal dostaję całą masę wiadomości odnośnie lekarki nazistów, właśnie pierwszej książki, z którą u państwa w radio byłam, żeby napisać ciąg dalszy. I ja nawet mam pewien plan w głowie, ale niestety nie mam czasu, bo tak jak wspomniałam wcześniej, ciągle przychodzą do mnie nowe historie, często historie na faktach i troszkę mi jest żal je odpuścić i wrócić do Alicji Sambor, do lekarki nazistów, ale kto wie, może taka przyszłość nastanie kiedyś.
6: Co w takim razie teraz u pani na warsztacie? Jaka historia?
5: Nadal to będzie historia wojenna, bo tak jak wspomniałam, jest ich cała masa w mojej głowie. Nie będzie już tak dużo łez jak przy trudach do gwiazd. Teraz mój główny bohater Tadeusz zostaje wywieziony za brata tak naprawdę na roboty przymusowe na Prusy. I tam będzie pracował w majątku niemieckiej rodziny. I żeby za wiele nie zdradzać, to akcja właśnie będzie się tam rozgrywać, ale mogę tylko Państwa tak zachęcić, że w pierwszym rozdziale, żeby też za dużo nie zdradzić, w pierwszym rozdziale umiera żona Tadeusza. I na łożu śmierci wyznaje mu tajemnicę, którą skrywała przez ponad 50 lat. I gdy Tadeusz się dowiaduje tej tajemnicy, stwierdza, że on na pogrzeb żony się nie wybiera. Co to była za tajemnica? Dlaczego tak się ich drogi na końcu rozeszły? Dowiecie się Państwo, jak zwykle to u mnie bywa, z ostatniego rozdziału.
6: A kiedy pani planuje premierę kolejnej książki?
5: Jeszcze nie wiem, bo jestem w połowie.
6: Okej, rozumiem, ale rozmawiamy tutaj na razie głównie o książce Przez trudy do gwiazd, której premiera była stosunkowo niedawno. Natomiast, jak już słyszę, że tutaj zarys kolejny jest taki bardzo wyrazisty.
5: W mojej głowie jest już cała.
6: Słyszałam, że są dwa typy pisarzy. Tacy, którzy mają pełną historię od A do Z ułożoną i po prostu ją spisują, i tacy, którzy podążają za bohaterem. Czy gdy pani myśli już o jakiejś historii, to rzeczywiście spisuje ją pani tak do końca, czy jednak coś tam się po drodze jeszcze zdąży wydarzyć? Czy jest jeszcze trzeci typ?
5: Ja chyba jestem trzecim typem. Ja mam zawsze początek i koniec.
6: Aha.
5: A ten środek u mnie tak trochę ewoluuje. Gdzieś tam mam jakieś główne wątki, które bym chciała poruszyć, ale takie te sceny pomiędzy to jednak przychodzą do mnie po prostu tak w chwilach niespodziewanych.
6: Pomiędzy.
5: Ale zawsze mam początek i zawsze mam ostatnią scenę.
6: Przez trudy do gwiazd, ta sentencja, już rozmawiałyśmy trochę o niej, ale zastanawiam się, mi na przykład nie była znana, ale oczywiście nie jestem żadnym wyznacznikiem tego, tylko zastanawiam się, czy to gdzieś tam już pani chodziło po głowie wcześniej, czy właśnie pojawiło się na przykład w tych wspomnieniach, pamiętnikach?
5: Nie, to się nie pojawiło właśnie nigdzie, to tak do mnie przyszło niespodziewanie, nagle, i nawet bym nie mogła powiedzieć, w który to był moment dnia czy tygodnia. To tak jak przychodzą te pomysły do głowy, często jest pytanie, skąd pomysł na książkę, i to nie ma czegoś takiego, że ja coś szukam specjalnie, coś chcę znaleźć. Czasem to jest tak, że ja po prostu jadę samochodem, usłyszę piosenkę w radio i ja już mam historię w głowie.
6: I tak było też z tą sentencją.
5: I tak było z tą sentencją. Gdzie ja ją wynalazłam, skąd ona się wzięła, nie jestem w stanie powiedzieć, po prostu pojawiła się w mojej głowie. Idealnie pasowała do historii.
6: Niektórzy twierdzą, że to pani najlepsza książka. Lubi pani, jak tak czytelnicy ważą, że ta może lepsza, ta może gorsza. Czy jednak by wolała pani, żeby tak jednakowo postrzegali wszystkie powieści?
5: Ale to się nie da jednakowo. Ja nawet mam swoje gdzieś tam faworytki, bo ja to myślę bardziej o bohaterkach moich niż o książkach, więc gdzieś tam mam zawsze w głowie moje ulubione bohaterki. I ja często sama się dopytuję moich czytelników, która wam się najbardziej podobała, bo po prostu taki ciekawa. Jestem jako pisarz bardzo ciekawa, jaka historia ich poruszyła. Przy pierwszej mojej syberyjskiej książce, przy do końca moich dni, ja byłam bardzo zestresowana, czy w ogóle temat Syberii, czy w ogóle czytelnicy chcą o tym czytać. Ja chciałam właśnie ten temat poruszyć, no bo jako ta wnuczka Sybiraka, ja chciałam przez tą moją książkę trochę ten temat Syberii poruszyć, bo takie miałam wrażenie, że mówimy bardzo dużo o II wojnie światowej, ale nie mówimy właśnie o zsyłkach na Syberię, a przecież tam blisko 400 tysięcy osób zostało zesłanych. I miałam takie wrażenie, że za mało o tym mówimy, że troszkę to jest gdzieś tam pomijane. I taki miałam taki zamysł, że może jak się pojawi jedna ta do końca moich dni, a teraz ta druga, to że jednak trochę czytelnicy z innych regionów Polski zobaczą, jak ta wojna przebiegała na wschodzie kraju. I że te nasze wrażenia, te nasze tragedie, które przeżywały właśnie rodziny ze wschodu, wyglądały zupełnie inaczej niż w centralnej czy w zachodniej Polsce. Jeżeli ktokolwiek się dowie i będzie drążył ten temat, sięgnie może po prawdziwe wspomnienia, to dla mnie to już będzie taka wartość dodana do tej mojej książki.
6: A te historie, które pojawiają się w książce Przez trudy do gwiazd, oczywiście to jest powieść, to jakby wiemy, ale czy one się wydarzyły naprawdę?
5: Na pewno gdzieś i kogoś to dotknęło, bo czytając te wszystkie wspomnienia, ja brałam od każdej tej dziewczyny, bo to były dziewczyny młode głównie, brałam od każdej dziewczyny jakiś aspekt jej życia, który gdzieś tam ją najbardziej poruszył, albo jakieś po prostu wydarzenie z Kazachstanu czy z innych regionów Sybiru. I po prostu umieszczałam to w życiorysie Anastazji. Pamiętam, że była Ewa, której tata jako kierownik szkoły próbował uciekać i przedostał się przez granicę niemiecką do generalnej guberni, a sąsiedzi donieśli na jej rodzinę i cała rodzina właśnie została tego kierownika szkoły wywieziona na Syberię. I jedno zdanie pamiętam we wspomnieniach Ewy mnie poruszyło, gdy ona napisała, że do tego towarowego wagonu, w którym ich wwożono, na sam koniec także wsadzono tą rodzinę do nosicieli. I w tej jej wspomnieniach na tym to się kończy ten temat. Już ja nawet nie wiem, jak tam się dalej potoczyło ich losy, czy kiedykolwiek się spotkali z tą rodziną donosicieli na Syberii, ale ja w tym momencie taka lampeczka przysłowiowa mi się zapaliła w głowie i ja już widziałam Leona Białowąsa, ja widziałam Anastazję Zielińską, ja widziałam te dwie rodziny skłócone ze sobą, które przejdą całkowitą metamorfozę na Syberii. Tam jednak będą musieli ze sobą współpracować, tam już po prostu wszystkie jakieś takie wzajemne niesnaski muszą odejść w zapomnienie, bo po prostu oni muszą przetrwać, a żeby przetrwać, muszą sobie pomagać.
6: No właśnie, czasem może się okazać, że ktoś, kogo nie lubimy, jednak jest bardzo pomocną osobą albo taką, której my pomagamy w sytuacji wręcz zagrożenia życia. W pani książce, zresztą nie tylko tej, pojawia się sporo okolic Łomży. Jak czytam różne opisy, to mam wrażenie, że z tym regionem jest pani mocno związana. Czy Pani lubi pisać o swoich stronach?
5: Miałam w ogóle taki zamysł, jak zostałam pisarką, żeby przemycić jakieś fakty z życia właśnie tych mieszkańców moich okolic z II wojny światowej. Ja osobiście lubię, czytam dużo o historii regionalnej. Ale takie miałam wrażenie, że ta historia regionalna jest trochę jednak zapominana. Skupiamy się na takiej historii bardziej takiej globalnej, ogólnej, a gdzieś tam nie wiemy, co się wydarzyło na naszej ulicy 80 lat temu. Mhm. Jakie tam były budynki, jacy ludzie mieszkali w nich, jakie mieli problemy. I miałam takie poczucie, że o tym zapominamy, a ja bym chciała o tym wszystkim jeszcze raz nam przypomnieć, bo to jest ważne. Musimy znać swoją historię, musimy znać korzenie, musimy wiedzieć, co się przytrafiło naszym dziadkom czy pradziadkom. I dlatego niejednokrotnie w tych moich książkach gdzieś tam pojawiają się te moje regiony, które bardzo dobrze znam ich historię. Mało książek się pojawia jednak, tak mi się wydaje, z tamtego okresu, jeśli chodzi o tutaj Polskę Wschodnią. Mhm. Więc stwierdziłam, że ja tutaj będę lokalny patriotyzm wspierać Łomży i okolice. I te wszystkie moje bohaterki jednak gdzieś krążą wokół Łomży.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Czy rzeczywiście na przykład te niektóre miejsca opisane, jakiś dom albo jakiś rozstaje dróg, możemy znaleźć jeszcze w okolicy Łomży? Oczywiście. Wystarczy sięgnąć po moją piątą książkę, Ocaleni dla miłości. To jest po prostu cofnięcie się w czasie do Łomży z czasów II wojny światowej. Mamy pięknie pokazaną wszystkie takie właśnie najważniejsze jakieś miejsca, zabytki, ale mamy też ten dwutorowość jest oczywiście w niej, więc mamy Łomżę z 2018 roku i mamy również te zabytki, które przetrwały, które do dnia dzisiejszego stoją i możemy je odnaleźć. Wystarczy nawet iść z książką i szukać na poszczególnych ulicach, gdzie są i gdzie jeszcze są jakieś właśnie fajne miejsca, które nas przeniosą w przeszłość.
7: To trochę jak czytelnicy Dana Brauna, którzy wybierali się na zwiedzanie śladami bohaterów. Co w tej Łomży jest takiego wyjątkowego?
5: Ja pochodzę z bardzo małego miasteczka tak naprawdę pod Łomżą i mi zawsze jakoś było bliżej do tych małych miasteczek niż do tych większych miast i ja się tam po prostu tam lepiej czuję. Ja w ogóle bym chciała jeszcze kilka lat może w Łomży pobyć, no ze względu na dzieci, na bliskość szkół, ale potem to już w ogóle do jakiegoś lasu się przenieść, do jakiejś drewnianej chatki i tam siedzieć i pisać tylko książki, więc ja się czuję po prostu lepiej w mniejszych miejscowościach, gdzie każdy się zna. Naprawdę to jest fajna taka społeczność, która się wspiera. I tych ulic, no jest trochę, ale tak jak się na każdej jest, to się czuje, że się jest u siebie po prostu. Mhm.
7: Gdy tworzy pani bohaterów, skąd inspiracje w ich imionach, nazwiskach?
5: To jest zawsze wielki problem, jeśli chodzi o nazwiska. Wbrew pozorom, bardzo mało jest fajnych nazwisk, które gdzieś tam fajnie się przekładają potem na czytanie, na audiobooki. I mam taki jeden sposób, bo ja mam taką w ogóle taką starą duszę. Lubię otaczać się starymi przedmiotami. Lubię gdzieś tam na targi staroci jeździć i wygrzebywać jeszcze jakieś takie fajne pamiątki, ale też lubię, jak gdzieś tam jesteśmy zawsze na wakacjach z mężem, to ja zawsze gdzieś tam punkt obowiązkowy to cmentarz. Tak jakieś fajne, stare, zabytkowe cmentarze. I jak tak już chodzę po tych cmentarzach i zwiedzam, to patrzę na napisy po prostu, które są wyryte i ściągam, no niejednokrotnie ściągam po prostu imię i nazwisko gdzieś wyryte na jakimś nagrobku. I tak powstają ci moi bohaterowie, ale też bardzo dużo osób się do mnie zgłasza z taką prośbą, pani Aniu, a czy mogłaby pani umieścić moją mamę w książce, nazywała się tak i tak. I ja mówię, dobrze, nie mam problemu. I rzeczywiście staram się, jeśli ktokolwiek do mnie przyjdzie, staram się gdzieś tam albo nazwisko, albo imię, albo chociaż jakiś taki zarys postaci umieścić, żeby, bo dlaczego nie? Skoro mi brakuje pomysłów, a czytelnicy podsyłają mi takie pomysły fajne, zawsze umieszczam.
7: Mhm. Ale to też w sumie taki pomysł przeniesienia imienia i nazwiska z nagrobku do książki. No to też jest w jakiś taki sposób utrwalanie pamięci. Może nie o tej konkretnej osobie, ale jednak, ale może kiedyś, że ktoś taki był.
5: Tak, może ktoś kiedyś przeczyta i ojejku, a ja miałem pradziadka, który tak się nazywał. To by było fajne, gdzieś tam jakiś zbieg okoliczności. Ale rzeczywiście no, są problemy, szczególnie z imionami też dla tych moich dziewczyn. One wszystkie są na A. To się wszystko wiąże z moim imieniem, bo ja jak byłam właśnie mniejsza, to ja zawsze miałam taką wielką pretensję do mamy. Dlaczego nazwała mnie Ania? Tych Ani jest tyle. Ja byłam w klasie, mieliśmy 5 Ań i wychowawczyni była Anią. I ktoś krzyczy Ania, ja się oglądam zawsze na ulicy, a to nie jestem ja. I stwierdziłam, że jak ja już zaczęłam pisać i wymyślam imiona dla moich bohaterek, to ja wymyślę takie fajne, oryginalne, wyjątkowe imiona i one wszystkie będą na A. Żeby pokazać, że jest, mamy większy wybór, nie tylko Ania. Chociaż teraz mi się podoba, teraz jak gdzieś widzę małą Anię, to tak ojejku, mała Ania.
7: To też jest takie ciekawe, że są te mody na imiona, prawda? Tak. I że co jednak co jakiś czas albo wracają imiona, albo na chwilę jednak idą w odstawkę. Tak. Chyba trochę też tak czytając, pomyślałam sobie, że właśnie Anastazja jest takim imieniem no typowo z tego okresu takiego wojennego. Czy się trochę jednak mylę?
5: No teraz żadnej małej Anastazji nie znam, ale Apolonia to już jest takie wróciło. Wróciło tak. Kilka lat temu. Ale to tak rzeczywiście, te imiona, które ja używam, to jednak są takie dosyć rzadkie i się nie spotyka. Jeśli ktoś nazywa się Astrid, tak jak złodziei Kalistów, to proszę się do mnie zgłosić, bo ja jeszcze żadnej nie poznałam Astrid.
7: Czy Anastazja Zielińska też jest osobą z cmentarza?
5: Anastazja Zielińska, jejku, nie potrafię sobie przypomnieć, czy ją gdzieś tam wyczytałam, ale moja poprzednia bohaterka, Adolfina, to ona z kolei padła, że tak powiem, w kościele na wypominkach. Aha. Pamiętam jak dziś, że byłam i ksiądz się modlimy się za Adolfina i ja mówię, jejku, biorę. Biorę te imię i idealnie po prostu pasuje do tej mojej Adolfiny, jeśli chodzi, to jest główna bohaterka Wyjednych Sióstr. Mhm. Więc te imiona przychodzą do mnie w bardzo różnych, nieoczekiwanych miejscach.
7: No tak, ale skoro jednak kluczem jest to, że imię jest na literę A, to chyba w końcu ten katalog się może skończyć.
5: Ja się też tego obawiam, ale jeszcze pewnie z 10 bym mogła stworzyć.
7: Obstawić.
5: Tak, a potem może na B przejdę, no nie wiem. Staram się gdzieś tam wyszukiwać tych A i sobie zapisywać, żeby mieć z czego wybierać.
7: No ale to będzie w końcu jakaś Anna, czy jednak Anna się nie doczeka?
5: Oj, bym nie, bo miałam wrażenie, że piszę już całkowicie o sobie. Aha. Ja już nawet miałam takie wrażenie przy Ocalenie dla miłości. Tam Agata jest prawnikiem, tak jak ja. Ja już miałam takie właśnie w sobie, że jakbym trochę o sobie pisała. A później nawet moja teściowa, moja kochana teściowa, czyta wszystkie moje książki i ona mówi, czytając właśnie o Agacie, a Agata tam zakochuje się w Benjaminie, mówi, Ania, ale jak ty tak mogłaś z tym Benjaminem? Ja mówię, mamo, ale to nie ja. Ale rzeczywiście jest takie w odczuciach, że ta Agata to już jestem ja, bo jest prawniczką. Więc tym bardziej, gdybym nazwała bohaterkę Anna, to już w ogóle to by było na pewno, że to na pewno jestem ja i o sobie piszą. Więc nie. Przed tym bym się bardzo broniła.
7: Rozumiem. Powiedziała pani, że jakby pisze pani... Odpoczywa pani pisząc. No ale mimo wszystko myślę sobie o tym, że chyba trudno jest połączyć pracę prawnika, która jest jednak bardzo wymagającym zawodem, z tym, żeby, nie wiem, popołudniami sobie pisać, wieczorami?
5: Trudno było połączyć rzeczywiście, ale jak na początku tak gdzieś pisałam tylko hobbystycznie, tylko gdzieś tam dla siebie, no to rzeczywiście wieczorami, nocami pisałam i dlatego tak pierwsza książka to rok powstawała. Później stwierdziłam, że no tak się nie da jednak, bo jeszcze życie rodzinne, są dzieci małe, więc to trzeba gdzieś tam jeszcze ten czas dzielić pomiędzy wszystkich, więc przeszłam na pół etatu.
7: Okay.
5: Teraz jeszcze ograniczyłam, teraz już jestem na mniej jeszcze niż pół etatu i te wolne dni przeznaczam na pisanie, żeby jednak wieczorami to już gdzieś tam całkowicie się poświęcać rodzinie, ale weekendy też są dla książki, tak? Gdzieś tam staram się jeszcze chociaż kilka godzin do tych moich bohaterów wrócić, bo to jest wciągające. Ja naprawdę, jak gdzieś tam już jestem w połowie, tak jak teraz, to ja już się nie mogę doczekać, kiedy ja wrócę do domu, do tej mojej Łomży i ja gdzieś tam jeszcze dwie sceny może dzisiaj napiszę.
6: A jak to wygląda? Zamyka się pani w pokoju i w ogóle na zasadzie nie mówcie do mnie, ja teraz piszę?
5: No niestety nie, to tak się nie da, bo gdzieś tam, a to trzeba w pranie pomiędzy wstawić, a to trzeba suszarkę opróżnić i to tak wygląda takie życie, takie normalne życie.
6: Jak na pracy zdalnej.
5: Jak na pracy zdalnej. Wykorzystuję te momenty, w których dzieci są w szkole i wtedy tak się bardziej skupiam na pisaniu. I szczególnie końcówka, kiedy ja już po prostu... trzy ostatnie rozdziały, kiedy ja już chcę skończyć, ja już bardzo pragnę tą ostatnią kropeczkę postawić, to już wtedy wszyscy domownicy wiedzą w domu, że teraz już mamie nie przeszkadzamy, że teraz to już tylko przez dwa tygodnie jemy naleśniki, bo mama kończy książkę, tak, więc to rzeczywiście tylko taka końcówka jest bardzo dla mnie taka ważna i wtedy potrzebuję maksymalnego skupienia i ciszy, a tak to nie, tak to się staram po prostu odrywać, kiedy muszę.
6: To udaje się jednak znaleźć to skupienie i ciszę nawet w tej końcówce, jak skoro tu słyszę, są dzieci w domu.
5: Udaje się, bo ja zakładam słuchawki.
6: Okej.
5: Okay. Ja piszę moje książki słuchając muzyki. Nie wyobrażam sobie pisać w takiej totalnej ciszy, gdy nic się nie dzieje. Ja potrzebuję jednak takiej... I to zawsze jest jakaś muzyka, która odpowiada tematyce książki. Czyli ja słucham bardzo starych piosenek. Gdzieś tam właśnie im starsza, tym lepsza. Często są takie bardziej sentymentalne, czasem melodyjne. I zawsze gdzieś te słuchawki na uszach siedzą, więc no, czasem nie słyszę tego pukania. Mamo.
6: Ale to skoro tutaj pani mówi o tym, że to są starsze piosenki, to mała autopromocja, włącza się, polecam oczywiście Radio Pogoda.
5: Oczywiście, tak, ja was oczywiście, że tak słucham.
6: Bardzo miło mi to słyszeć.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Pomyślałam sobie, czytając książkę, że... z tą Syberią i z tym właśnie, z tymi zsyłkami, to te opowieści były bardzo żywe u pani w domu, czy to jednak

0: Beria, żeby już odpuścił ten temat. I tutaj jednak z pomocą przyszła mi bardziej jego siostra, ta Wicie, która miała 5 lat, gdy została wywieziona, 11, gdy wróciła, to ona okazała się taką bardziej twardszą osobą i przez 3 godziny opowiadała mi, ja ją nagrywałam na dyktafon, jak to wszystko wyglądało, jak to zapamiętała, ale też to, co jej później opowiedział brat i mama. I rzeczywiście to wszystko, co napisałam w tej pierwszej książce Do końca moich dni, to bardziej bazowało na wspomnieniach mojej rodziny. Przy tej książce, przez Trudy do gwiazd, no tutaj mieliśmy ten Kazachstan, więc to jest, była całkiem inna zsyłka, bo to była zsyłka w 13 kwietnia 40 roku, więc trochę inne warunki były w kwietniu, aniżeli w czerwcu, rok później. No i inny kraj, do którego trafili. Tak jak powiedziałam, były pewne elementy, które są wspólne dla tych ludzi, czyli ta nieustająca nadzieja na powrót do kraju, nieustająca tęsknota, no ale jednak były inne, całkowicie inne problemy, inne zmagania, no tak jak mówię, ta kultura była kazachska całkiem inna, troszkę tam się inaczej im żyło, więc tutaj bardziej bazowałam na wspomnieniach tych dziewczyn, tych książkach, ale a propos jeszcze wspomnień, ja wczoraj miałam okazję, tak przypadkiem całkiem, chociaż ja mówię, że nigdy nie ma przypadku w moim życiu, zawsze wszystko jest celowo i ja wczoraj dostałam w swoje ręce tak z 15, może 20 listów, które były pisane właśnie w latach 43-44 z Altajskiego kraju przez młodego chłopaka, który miał 19 lat, nazywał się Stach. I jak ja czytałam wczoraj te jego listy, które pisał do swojej kochanej mamusi, zawsze było kochana mamusiu, to w każdym liście powtarzało się jedno zdanie, że tęskni, że po prostu ta tęsknota, że ciągle w sercu jego jest tęsknota, albo że ciągle ma nadzieję, że wróci. I w miarę upływu miesięcy czy lat, on pisał, że już jestem coraz bliżej ojczyzny. Więc te jego listy by po prostu mnie wczoraj tak ścisnęły, że już też się nad nimi popłakałam. I odezwałam się oczywiście, jak to ja, już do córki Stacha, żeby się z nią spotkać na kawę i może będzie kolejna książka. Teraz może z męskiej perspektywy.
1: No właśnie, o to też chciałam zapytać, bo tutaj bohaterki, tu bohaterka, tam bohaterka, no a może właśnie teraz czas na to, żeby głównym bohaterem był mężczyzna.
0: To ja się zawsze gdzieś tam broniłam przed mężczyznami, jeśli chodzi o głównych bohaterów, bo zawsze myślałam, ale co ja wiem o męskiej psychice? Bo trzeba się jednak wczuć w tę postać, którą się pisze. I przełamałam się przy książce Ostatni z listy. I tam spotkałam przy okazji tej książki, bo ta książka jest oparta na prawdziwych wydarzeniach i ja się spotkałam z panem Jerzym. Pan Jerzy będzie w maju obchodził 98 lat. Ja go pozdrawiam bardzo serdecznie z tego miejsca. I on, pan Jerzy mi opowiedział właśnie swoją historię rodzinną, bardzo tragiczną historię rodzinną, na której wylałam może też łez. Ubraliśmy to razem. Ja zawsze mówię, że pan Jerzy jest współautorem tej książki Ostatni z listy i no i tam myślałam, żeby poprowadzić też, stworzyć jakąś inną bohaterkę główną, może panią Bronkę, może Irenę Chojak, ale stwierdziłam, no nie mogę tego zrobić. Tu musi być jednak Jerzy, musi być ta historia Jerzego opowiedziana męską perspektywą, męskim głosem. No i rzeczywiście tu w tej jednej książce się przełamałam i był mężczyzna. Nawet nie wyszło tak źle, jak się spodziewałam. Aczkolwiek ten mój główny bohater Władysław trochę taki romantyk wyszedł, ale pasuje Władysławowi taka dusza też romantyka. I teraz też dostałam w swoje ręce pamiętnik pisany przez Adama w czasie II wojny światowej w Łomży, w okolicach Łomży, który przez 80 lat ten pamiętnik przeleżał na strychu w Czechach. Ten pamiętnik przeszedł niesamowitą drogę. Ta droga tego pamiętnika, ona nadaje się właśnie nawet na film, tym bardziej właśnie na książkę obyczajową. I mam ten pamiętnik, więc no, jak powstanie książka na bazie tego pamiętnika, to też oczywiście będzie opowiedziana z męskiej perspektywy, no to musi być Adam tym bohaterem.
1: Mhm. Czy pani wyszukuje sama te wszystkie pamiątki? Czy to jest tak, że na przykład ktoś, nie wiem, przeczyta pani książki i powie, o, mam coś, co zainteresuje autorkę?
0: To tak wygląda.
1: Naprawdę?
0: Tak, to teraz tak wygląda. Ja na początku to tak musiałam szukać, a teraz to tak wygląda, że po spotkaniach autorskich, wczoraj miałam spotkanie autorskie właśnie w Łomży, mhm. i podeszła do mnie pani po autograf do książki,

0: przyniosła mi wielką kopertę taką pożółkłą i mówi, zapisałam tutaj swoje wszystkie wojenne wspomnienia. Niech pani robi z tym, co uważa. Więc ja jeszcze tej koperty nie zdążyłam otworzyć, ale no to tak wygląda właśnie, że ja dostaję zapiski, dostaję pamiętniki, wspomnienia, nagrania. Jeśli ktoś jest z daleka, to dostaję właśnie nagrania przesyłane gdzieś tam właśnie na moje media społecznościowe. I ja to bardzo lubię, bardzo proszę mi przesyłać, tylko ja ostrzegam, ja to wszystko wykorzystam prędzej czy później. Ale to jest niesamowite, bo tych historii, tych wojennych jest tak dużo i każda powinna moim zdaniem być opowiedziana, bo to są szalenie istotne życiorysy, postacie, które nie powinny odejść w zapomnienie, tak jak ci wszyscy bohaterowie z ostatniego listy. Dla mnie ta książka to jest takim żywym pomnikiem dla nich. Oni zostali ci bohaterowie, no większa część ich została jednak w sposób okrutny zamordowana w 1943 roku. I ta książka to jest taki sposób na przywrócenie ich życia. Takiego życia, które zostało w jakiś sposób bezprawny i okrutny przerwane przedwcześnie. A dzięki tej książce będą żyli nadal przez bardzo długi czas. Póki ta książka istnieje, żyje Irena, żyje jej mąż, żyją wszyscy bohaterowie z tamtej książki. Więc rzeczywiście te książki powinny powstawać. Nie zawsze to będą książki na faktach, bo tak się nie da, tak? Mhm. Tak się nie da. Te książki na faktach ja na przykład bardzo mocno przeżywam. Mhm. Ja ogólnie przeżywam swoje książki, ale te na faktach w sposób no, bardzo taki mocny, bo ja wiem, jak to się wszystko skończy, że ci ludzie kiedyś żyli. Ja mam ich zdjęcia. Wiem o nich bardzo dużo. I rzeczywiście dla mnie emocjonalnie po napisaniu takiej książki na faktach to muszę tak z miesiąc po prostu wracać do życia, do normalności, żeby ochłonąć.
1: To nie tylko czytelnicy potem przeżywają książkę, ale też i sam pisarz. Tak. A pani czyta książki obyczajowe? Ma pani jeszcze na to czas?
0: Ja jestem uzależniona od czytania książek. Ja się oficjalnie do tego przyznaję. Staram się z tym walczyć, uzależnieniem, bo ja już mam bardzo dużą wadę wzroku.
1: Od czytania.
0: Nie wiem, czy od czytania zawsze miałam, ale na pewno to czytanie nie polepsza tej mojej wady wzroku. Ale ja bardzo lubię, sobie nie wyobrażam, że ja jakiś dzień spędzę i nie przeczytam chociaż kilku stron. Mhm. Więc mam taki zwyczaj, że jak gdzieś już jestem, no prawie gdzieś tam śpię, to jeszcze jednym okiem, jeszcze jeden rozdziałik. To tak to u mnie wygląda.
1: To co pani czyta?
0: Wszystko. Ja przygotowując się do książki, czyli pisząc jakąś książkę, to mam całą masę, dosłownie pół stołu mam w wspomnieniach, pamiętnikach, takich pożółkłych książkach, im starsza, tym lepsza. Mhm. I to są książki już bardziej historyczne, takie bardziej fakty, ale ten taki jeden rozdziałik przed pójściem spać, no to bardziej czytam obyczajówkę. I to czasem jest współczesne, czasem jest właśnie z historią w tle, a mam też taki zwyczaj, że jak kończę pisać książkę i potrzebuję takiego resetu, takiego całkowitego zmiany otoczenia, to ja nie dość, że słucham całkowicie innej muzyki niż tą, którą
1: do pracy.
0: Niż tą do pracy. Słucham całkiem innej muzyki i przez 2 tygodnie czytam książki fantasy.
1: O!
0: Tak, przenoszę się w inne światy, całkiem po prostu inna literatura i przez 2 tygodnie wyszukuję coś takiego bardziej, no, fantastycznego. A po tych 2 tygodniach, no, wracam z powrotem do swoich obyczajowych, do swoich książek właśnie historycznych.
1: No właśnie, bo tak sobie myślę o tym, że to czytanie pamiętników czy historycznych książek, to jednak nadal jest przygotowywanie się chyba do pisania. Czy taka, znaczy no inaczej pewnie też, jak pisanie sprawia po prostu przyjemność, to i czyta się dla przyjemności.
0: Ale fajne wspomnienia to właśnie się czyta tak, może nieprzyjemnie, bo to są trudne wspomnienia, ale naprawdę czytam je z zapartym tchem i to mi też sprawia gdzieś tam jakąś, no takie zadowolenie, że to nie jest książka po prostu, którą odłożę, przeczytam i zapomnę, tylko te niektóre wspomnienia we mnie mocno siedzą i nad niektórymi wspomnieniami ja też płaczę. To są ciężkie książki, ale to nigdy nie jest zmarnowany czas, bo nie dość, że ja się czegoś dowiaduję, to jednak wydaje mi się, że czasem ja po prostu poznaję te dziewczyny, tak? Poznaję te dziewczyny i gdzieś coś jednak w mojej głowie zostaje. Jeśli nie do tej książki, to jednak coś może wykorzystam na przyszłość.
1: Czy te bohaterki, które tworzy pani w swoich książkach, one też w pewnym sensie stają się pani przyjaciółkami?
0: Tak, tak. To jest właśnie coś takiego, że jak się kilka takich dobrych miesięcy spędzi z jakąś dziewczyną, z jakąś taką bohaterką, która przypadnie mi do gustu, to później ja do niej często wracam. Ja tak właśnie wracam czasem do Alicji Sambor, do Astrid Rosenthal. Gdzieś tam są blisko mojemu sercu i pisząc ostatniego z listy, właśnie tą książkę opartą na faktach, no to ja się tak zżyłam z Ireną Hojak, z tą postacią, która żyła naprawdę. I to była bardzo młoda dziewczyna, miała 29 lat i ja pamiętam, jak wpadło mi w ręce jej pierwsze zdjęcie. I to było takie zdjęcie bardzo oficjalne, ona była taka poważna bardzo na tym zdjęciu, wyglądała jak jakaś gwiazda przedwojennego kina, czarno-białe, przepiękne zdjęcie. I tak sobie ją wyobrażałam, jako taką dostojną, inteligentkę, a później poznałam rodzinę potomków Ireny Hojak i dostałam od nich całą masę zdjęć, a tam ona uśmiechnięta, jakieś takie dziwne pozy, szalona dziewczyna po prostu. I ja już pod koniec wyobrażałam ją sobie zupełnie inaczej, jaką taką właśnie bardziej duszę towarzystwa, jakąś taką pełną życia, szaloną dziewczynę. Z górą taką pomysłów, czasem zabawnych, czasem śmiesznych. I tak się zżyłam z Ireną, że ja na koniec zawsze gdzieś tam, nawet w posłowie napisałam w tej książce, że ja mam wrażenie, że ja i Irena Hojak jesteśmy przyjaciółkami, tylko żyjemy w innych czasach. Bo naprawdę się z nią zżyłam i tak mi było przykro, tak do tej pory często do niej wracam i... No i może jeszcze kiedyś coś z tą Ireną jeszcze będę miała wspólnego. Ja w ogóle bardzo blisko jestem teraz z rodziną Ireny Hojak, więc to gdzieś tam się, to nie zakończyła się nasza przyjaźń na tej jednej książce, tylko kontynuujemy, tylko już po prostu z dalszymi członkami jej rodziny. Mhm.
1: Miałam trochę tak, że dość szybko zżyłam się z Anastazją, czyli bohaterką Przez trudy do gwiazd i... Poznajemy Anastazję w chorobie. Wspomniałyśmy już o tym, że ona jest po udarze. Czy ten udar i to, co się może wydarzyć po takim stanie, to też jakaś historia bliska pani w rzeczywistości? Czy to już było stworzone na potrzeby książki?
0: To już było stworzone na potrzeby książki, ale oczywiście musiałam zakupić 3 książki o udarach i afazji i takich właśnie stricte medycznych. I już nawet mój mąż jak widzi, że przychodzą jakieś dziwne książki, nawet się nie pyta, po co mi książka o udarze. On już wie, że coś, jakiś szalony pomysł mi do głowy przyszedł i zanim właśnie w ogóle podeszłam do tematu, a jednak o tym udarze tam nie ma dużo, tak? A mimo to musiałam 3 książki przeczytać deski do deski, żeby coś jednak tym czytelnikom opowiedzieć, żeby to wyglądało realistycznie. I tutaj nie. Tutaj wszystko było na potrzeby tej jednej książki, ale właśnie, jak pani wspomniała, że Anastazja jest taka postacią bardzo fajną. Ja bym tutaj powiedziała, że Leon Białowąs jest jeszcze fajniejszy. I nie jest on takim łobuzem, jak go uważała Anastazja na początku, gdy miała 17 lat i to jest pierwsze zdanie w jej zeszycie, w jej pamiętniku, że Leon Białowąs to największy łobuz na świecie.
1: Tak.
0: I proszę mi wierzyć, to będzie tak sympatyczna postać i tak wiele tutaj się zmieni w ich relacji, żeby za wiele nie zdradzać, ale na wspomnienie Leona i Anastazji będziecie się państwo naprawdę szczerze i czule uśmiechać, przypominając sobie historię.
1: Czyli jednak w tym przypadku wyczuwam delikatnie, że to Leon jest bliższym pani przyjacielem niż Anastazja.
0: Ja polubiłam tego Leona po prostu. Ja bym chciała mieć takiego dziadka. Takiego po prostu do serca przyłóż i taki po prostu, żeby za wiele nie zdradzić, no ale tak wiele był w stanie zrobić dla kogoś, kogo kocha, żeby sobie nawet tego nie zdajemy sprawy. Jak wiele musiał poświęcić, jak wiele musiał znieść i na co był gotowy jeszcze poświęcić. Na szczęście no nie musiał aż tak wiele poświęcać, ale to też wszystko się dowiecie państwo z ostatnich rozdziałów.
1: Mhm. Czy Leon Białowąs również ma jakieś cechy kogoś prawdziwego?
0: Może nie tyle co cechy, ale wyobrażając sobie relacje pomiędzy 70-letnim Leonem i 70-letnią Anastazją. Ja widziałam swoich dziadków. Ich domek rodzinny, taki malutki, ceglany i moi dziadkowie zawsze uwielbiali grać w tysiąca. Zapadał wieczór, siadali sobie przy grzejniku, przy stoliczku i w tysiąca grali. I mnie nauczyli, ja miałam, byłam nastolatką, jest bardzo dobrze grałam w tysiące, bo mi dziadkowie nauczyli, więc ja sobie takich wyobrażałam, jak sobie właśnie te pączki razem pieką, jak Leon wyrabia te ciasta, bo mój dziadek pomagał babci te ciasto wyrabiać, więc gdzieś te ich wzajemna relacja, to jest właśnie oparta na relacji moich dziadków.
1: Czy ma pani swoją ulubioną książkę?
0: To jest bardzo trudne pytanie. Ja zawsze twierdzę, że ulubiona to jest ta ostatnia. Aha. No bo jest tak na bardzo na świeżo, jeszcze gdzieś tam w sercu ta Anastazja
1: rezonuje
0: właśnie ich historia, więc zawsze to jest ta ostatnia. I ja się powtórzę, ale tak, Alicja Sambor, czyli Lekarka Nazistów, bo to był debiut, więc ona zawsze będzie blisko mojego serca i gdzieś tam będzie bardzo wysoko, ale też lubię Astrid Rosenthal, Złodziejki Listów, za to, że była taką duszą romantyczki i to właśnie gdzieś mamy wspólnego. Mhm. Oczywiście Apolonia Dobkowska, bo ona tak wiele w życiu przeszła i tak jej wszyscy kibicowaliśmy, że ona chociaż na koniec odnalazła osobę, którą przez całe życie szukała, czyli do końca moich dni. No i oczywiście ostatni z listy, bo historia prawdziwa, jest pan Jerzy, jest Irena Hojak, więc gdzieś tam też bardzo blisko. No i oczywiście ta ostatnia, Przez trudy do gwiazd, bo wciąż rezonuje.
1: Gdy wydała pani pierwszą książkę, spodziewała się pani tak ciepłego przyjęcia i że w taką stronę pójdzie pani życie, że teraz będzie pani pisać i dzielić się tymi historiami z innymi?
0: Kompletnie się tego nie spodziewałam. Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, z czym to się jest, z czym to się wiąże wydawanie książek, bo mi się wydawało, że ja po prostu napiszę.
1: I kropka.
0: Okej. I to będzie tyle. Później się okazało, że można jednak książkę wydać. Jak ten proces wydawniczy wygląda, że to wcale nie jest takie proste i łatwe i przyjemne. I że to się trzeba się trochę napracować przy tym. I pamiętam, że przy tej pierwszej ja sobie gdzieś tam patrzyłam. To takie statystyki, że ile tych książek mniej więcej tak się... Taki przeciętny pisarz sprzedaje, wydaje, no i tam chyba wyszło kilka tysięcy, nie za wiele właśnie gdzieś tam wyszło. I ja się później dowiedziałam, że pierwszy nakład Lekarki Nazistów to będzie 10 tysięcy egzemplarzy. Ja sobie tak pomyślałam, ojejku, ile tych książek moja mama będzie musiała wykupić, żeby wstydu we wsi nie było, bo z takiej małej wioski pochodzimy. I później się okazało, że nic nie musiała wykupywać. Nakład się rozszedł bardzo szybko i ja zaczęłam dostawać na mediach społecznościowych bardzo wiele wiadomości od obcych ludzi z całej Polski. Ja sobie myślę, ale o co chodzi? Dlaczego ci ludzie do mnie piszą i tak się dzielą swoimi wrażeniami właśnie świeżo po lekturze? I ja sobie myślę, a może to są jacyś fanatycy po prostu, albo im ktoś zapłacił za to, żeby do mnie pisali? Nie wiem. A później się okazało, że po prostu tak społeczność czytelników wygląda. Dla mnie teraz już jest normalne, że ja jadąc do was 2 godziny, to ja chyba na 30 wiadomości odpisałam, bo każdy gdzieś tam do mnie pisze, o właśnie przeczytałem, albo coś tam, albo jakieś swoje wrażenia na świeżo po przeczytaniu. Ja to uwielbiam, ja to wszystko czytam i każdemu odpisuję, chociaż po prostu cokolwiek, aby jednak podziękować za to, że ktoś chciał w ogóle taki trud podjąć i wyszukać mnie na tych mediach i do mnie napisać. To jest bardzo miłe. Czasem zaskakujące są te wiadomości i jeżeli państwo jeszcze nie wiecie, czy można, to ja od razu mówię, można. Można, nawet trzeba do mnie pisać, ja zawsze odpiszę.
1: No właśnie, to tutaj już też powiedziałam, że sporo łez wywołała u mnie pani książka i zresztą to też już wspomniałam, napisałam o tym do pani, ale chyba sporo takich właśnie wiadomości, że dużo wzruszeń wywołała ta najnowsza książka, pani dostaje.
0: Rzeczywiście ta jest mocno wzruszająca i dostaje bardzo wiele takich wiadomości, że polały się łzy. Często jest tak, że ja w ogóle nie płaczę na książkach. Nigdy gdzieś tam jestem bardzo twarda, a tu mi się łza zakręciła. Więc dla mnie to jest tylko znak, że po prostu ta historia jest prawdziwa. Że udało się tak narysować postać czy Anastazji, czy Leona, tak pokazać te trudy, to co przeżyli na tym Sybirze, że to się po prostu przełożyło na emocje, czyli tu nic nie ma zakłamania, wszystko jest tak jak było i to czytelnik jednak czuje te emocje, czuje to wszystko, ten głód, ten chłód, po prostu te wszystkie trudy, które spotykają głównych bohaterów. I to jest bardzo fajne. Ja jeszcze będąc wczoraj na tym spotkaniu autorskim, to po raz pierwszy wszyscy płakali na spotkaniu autorskim. Jak zaczęliśmy właśnie gdzieś tam każdy gdzieś opowiadać właśnie swoje jakieś wspomnienia wojenne. Ja też nawiązałam do powrotu, jak wyglądał powrót mojego dziadka i jego mamy z tej Syberii po tych 6 latach, jak przez 6 lat się nie widzieli ze swoim tatą. Jak opowiadałam to właśnie na tym spotkaniu, jak wyglądał ich powrót, to nie dość, że ja się rozpłakałam, to jeszcze wszyscy na widowni się rozpłakali. Więc pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło i rzeczywiście ta książka jest mocno wzruszająca. Ale tak jak mówię, do pierwszej połowy, ta druga połowa to już są tylko te gwiazdy.
1: Czy ta kolejna książka również sporo łez wymusi w czytelnikach?
0: Nie. Od razu mówię, że gdzieś tam ta przyszła książka to będzie bardziej zaskakująca, będzie dużo zwrotów akcji, ale nie będzie takim na pewno wyciskaczem łez jak ta. Już tego oszczędzę swoim czytelnikom.
1: Ale na razie bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby Państwo sięgnęli po książkę Przez trudy do gwiazd. Moją gościnią dzisiaj była Anna Rybakiewicz. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również dziękuję bardzo.
1: I mam nadzieję, że widzimy się niebawem przy kolejnej książce.
0: Do zobaczenia.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Została ostatnia reklama.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: A jak się postara, się postara, zajedziemy. A jak się postara, się postara, zajedziemy. A jak się postara, się postara, zajedziemy. A jak się postara, się postara, zajedziemy.

0: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 88,4 i 99,5 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Panna Florentyna, skończywszy list, nie śmiała oderwać od niego oczu. Wreszcie odważyła się i spojrzała. Panna Izabela siedziała na szeslągu blada, z zaciśniętymi rękami. Cóż ty na to, Florciu? Spytała po chwili. Myślę, odparła cicho zapytana, że pani Karolowa na początku listu najtrafniej osądziła swoje stanowisko w tej sprawie. Co za upokorzenie, szepnęła panna Izabela, nerwowo bijąc ręką w szezlong. Upokorzeniem jest proponować komuś 3000 rubli na zastaw sreber i to wówczas, gdy obcy ofiarowują 5000. Innego nie widzę. Jak ona nas traktuje? My chyba naprawdę jesteśmy zrujnowani. Ależ Belciu, przerwała ożywiając się panna Florentyna. Właśnie ten cierpki list dowodzi, że nie jesteście zrujnowani. Ciotka lubi być cierpką, ale umie oszczędzać nieszczęście. Gdyby wam groziła ruina, znaleźlibyście w niej tkliwą i delikatną pocieszycielkę. Dziękuję za to. I nie potrzebujesz obawiać się tego. Jutro wpłynie nam 5000 rubli, za które można prowadzić dom przez pół roku, choćby przez kwartał. Za parę miesięcy zlicytują nam kamienicę. Prosta forma i nic więcej, owszem, możecie zyskać, podczas gdy dzisiaj kamienica jest tylko ciężarem. No a po ciotce Hortensji dostaniesz ze 100 000 rubli. Zresztą, dodała po chwili panna Florentyna, podnosząc brwi, ja sama nie jestem pewna, czy i ojciec nie ma jeszcze majątku. Wszyscy są tego zdania. Panna Izabela wychyliła się z szezlonga i ujęła rękę panny Florentyny. Florciu, rzekła zniżając głos, komu ty to mówisz? Więc naprawdę uważasz mnie tylko za pannę na wydaniu, która nic nie widzi i niczego nie pojmuje? Myślisz, że nie wiem? Domówiła jeszcze ciszej. Że już miesiąc, jak pieniądze na utrzymanie domu pożyczasz od Mikołaja? Może właśnie ojciec chce tego? Czy i tego chce, ażebyś mu co rano podkładała kilka rubli do pugilaresu? Panna Florentyna spojrzała jej w oczy i poruszyła głową. Za dużo wiesz, odparła, ale nie wszystko. Już od 2 tygodni, może od 10 dni widzę, że ojciec miewa po kilkanaście rubli. Więc zaciąga długi. Nie, ojciec nigdy nie zaciąga długów w mieście. Każdy wierzyciel przychodzi z pożyczką do domu i w gabinecie ojca dostaje kwit albo procent. Nie znasz go pod tym względem. Więc skądże teraz ma pieniądze? Nie wiem, widzę, że ma i słyszę, że zawsze je miał. Po cóż w takim razie zezwala na sprzedaż sreber? Pytała natarczywie panna Izabela. Może chce zirytować rodzinę. A kto wykupił jego weksle? Panna Florentyna zrobiła rękoma ruch oznaczający rezygnację. Nie wykupiła ich Krzeszowska, rzekła. To wiem na pewno, więc albo ciotka Hortensja, albo... Albo? Albo sam ojciec. Czy nie wiesz, ile rzeczy robi ojciec, ażeby zaniepokoić rodzinę, a potem śmiać się? Za cóż chciałby mnie, nas, niepokoić? Myśli, że ty jesteś spokojna. Córka powinna nieograniczenie ufać ojcu. Ach tak, szepnęła panna Izabela, zamyślając się. Czarno ubrana kuzynka zwolna podniosła się z fotela i cicho wyszła. Panna Izabela znowu poczęła patrzeć na swój pokój, który wydał jej się popielatym, na czarne gałązki, które chwiały się za oknem, na parę wróbli świergoczących morze o budowie gniazda, na niebo, które stało się jednolicie szarym, bez żadnej jaśniejszej prążki. W jej pamięci znowu odżyła sprawa kwesty i nowej toalety, ale obie wydały jej się tak małymi, tak prawie śmiesznymi, że myśląc o nich nieznacznie wzruszyła ramionami. Dręczyły ją inne pytania. Czy by nie oddać serwisu hrabinie Karolowej i skąd ojciec ma pieniądze? Jeżeli miał je dawniej, dlaczego pozwolił na zaciąganie długów u Mikołaja? A jeżeli nie miał, z jakiego źródła czerpie je dziś? Jeżeli ona odda serwis i srebra ciotce, może stracić okazję do korzystnego pozbycia się ich, a jeżeli sprzeda za 5000, pamiątki te naprawdę mogą dostać się w niewłaściwe ręce, jak pisała hrabina. Nagle przerwał się ten bieg myśli. Bystre jej ucho usłyszało w dalszych pokojach szmer. Było to męskie stąpanie, miarowe, spokojne. W salonie stłumił je nieco dywan, w pokoju jadalnym wzmocniło się, w jej sypialni przycichło, jakby ktoś szedł na palcach. Proszę, papo, odezwała się panna Izabela, usłyszawszy pukanie do swych drzwi. Wszedł pan Tomasz. Ona podniosła się z szezlonga, ale ojciec nie pozwolił na to. Objął ją w ramiona, ucałował w głowę i zanim usiadł przy niej, rzucił okiem w duże lustro na ścianie. Zobaczył tam swoją piękną twarz, siwe wąsy, swój ciemny żakiet bez zarzutu, gładkie spodnie, jakby dopiero co wyszły od krawca i uznał, że wszystko jest dobrze. Słyszę, rzekł do córki uśmiechając się, że panienka odbiera korespondencje, które jej psują humor. Ach, papo, gdybyś wiedział, jakim tonem przemawia ciotka, zapewne tonem osoby chorej na nerwy, za to nie możesz mieć do niej żalu. Gdyby tylko żal, ja boję się, że ona ma rację i że nasze srebra mogą naprawdę znaleźć się na jakim bankierskim stole. Przytuliła głowę do ramienia ojca. Pan Tomasz spojrzał niechcący w lusterko na stoliku i przyznał w duchu, że oboje w tej chwili tworzą bardzo piękną grupę. Szczególnie dobrze odbijała obawa rozlana na twarzy córki od jego spokoju. Uśmiechnął się. Bankierskie stoły, powtórzył. Srebra naszych przodków bywały już na stołach Tatarów, Kozaków, zbuntowanych chłopów i nie tylko. Nam to nie uchybiało, ale nawet przynosiło zaszczyt. Kto walczy, naraża się na straty. Tracili przez wojnę i na wojnie, wtrąciła panna Izabela. A dziś nie ma wojny? Zmieniła się tylko broń. Zamiast kosą albo jataganem walczą rublem. Joasia dobrze to rozumiała, sprzedając nie serwis, ale rodzinny majątek, albo rozbierając na wybudowanie spichlerza ruiny zamku. Więc jesteśmy zwyciężeni, szepnęła panna Izabela. Nie, dziecko, odparł pan Tomasz, prostując się. My dopiero zaczniemy triumfować i bodaj czy nie tego boi się moja siostra i jej koteria. Oni tak głęboko zasnęli, że razi ich każdy objaw żywotności, każdy mój śmielszy krok. Dodał jakby do siebie. Twój papo? Tak, myśleli, że poproszę ich o pomoc. Sama Joasia chętnie zrobiłaby mnie swoim plenipotentem. Ja natomiast podziękowałem im za emeryturę i zbliżyłem się do mieszczaństwa. Zyskałem u tych ludzi powagę, która zaczyna trwożyć nasze sfery. Myśleli, że zejdę na drugi plan, a widzą, że mogę wysunąć się na pierwszy. Ty, papo? Ja. Dotychczas milczałem, nie mając odpowiednich wykonawców. Dziś znalazłem takiego, który zrozumiał moje idee i zacznę działać. Któż to jest? Spytała panna Izabela ze zdumieniem patrząc na ojca. Niejaki Wokulski, kupiec, żelazny człowiek. Przy jego pomocy zorganizuję nasze mieszczaństwo, stworzę towarzystwo do handlu ze wschodem, tym sposobem dźwignę przemysł. Ty, papo? I wówczas zobaczymy, kto wysunie się naprzód, choćby przy możliwych wyborach do Rady Miejskiej. Panna Izabela słuchała z szeroko otwartymi oczyma. Czy ten człowiek, szepnęła, o którym mówisz, papo, nie jest jakim aferzystą, awanturnikiem? Nie znasz go więc? Spytał pan Tomasz. On jednak jest jednym z naszych dostawców. Sklep znam, bardzo ładny, mówiła panna Izabela, zamyślając się. Jest tam stary subjekt, który wygląda trochę na dziwaka, ale nadzwyczajnie uprzejmy. Ach, zdaje mi się, że kilka dni temu poznała mi właściciela. Wygląda na gbura. Wokulski? Gbur? Zdziwił się pan Tomasz. Jest on wprawdzie trochę sztywny, ale bardzo grzeczny. Panna Izabela wstrząsnęła głową. Niemiły człowiek, odpowiedziała z ożywieniem. Teraz przypominam go sobie. Będąc we wtorek w sklepie, zapytałam go o cenę wachlarza. Trzeba było widzieć, jak spojrzał na mnie. Nie odpowiedział nic, tylko wyciągnął swoją ogromną, czerwoną rękę do subiekta, nawet dość eleganckiego chłopca, i mruknął głosem, w którym czuć było gniew. Pani Morawski, czy Mraczewski, bo nie pamiętam, pani zapytuje o cenę wachlarza. A, nieciekawego znalazł papo wspólnika. Śmiała się panna Izabela. Szalonej energii człowiek, żelazny człowiek, odparł pan Tomasz. Oni tacy, poznasz ich, bo myślę urządzić w domu parę zebrań. Wszyscy oryginalni, ale ten oryginalniejszy od innych. Papa tych panów chce przyjmować? Muszę naradzać się z niektórymi. A co do naszych, dodał patrząc w oczy córce, zapewniam cię, że gdy usłyszą, kto u mnie bywa, ani jednego nie zabraknie w salonie.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: każdemu wolno.
1: Autopromocja.
2: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
2: Została ostatnia reklama.
7: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
1: Reklama.
8: Zmasowany rosyjski atak na Kijów, najintensywniejszy od początku wojny. Alerty RCB rozesłane w 7 województwach, znów burze. Anglia brązowym medalistą mundialu po wygranej 6-4 z Francją.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
8: Michał Pieszchała. Co minutę jeden pocisk. Z taką intensywnością Rosja atakowała w nocy Kijów. Według Ukraińców to był najpotężniejszy ostrzał stolicy. Grzegorz Kozioł.
9: Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Uszkodzonych zostało też kilka innych budynków i magazynów, obiekty biurowe i samochody. Trwa gaszenie ognia, wciąż pracują jednostki ratunkowe i służby, a najciężej ranni zostali przewiezieni do szpitali. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia tej wojny, ale jedyną reakcją były odmowy.
10: Partnerzy,
9: Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny. Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy.
8: 10 województw z ostrzeżeniami IMGW przed burzami. Z kolei mieszkańcy i turyści w 7 regionach otrzymali SMS-owe alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 11:00. Dotyczą południowej połowy kraju, a w szczególności województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata wysoko zawiesił poprzeczkę przed dzisiejszym finałem. Anglia 6-4 pokonała reprezentację Francji i zdobyła brąz. Na ten medal angielscy kibice czekali bardzo długo, o czym mówi trener ich kadry, Thomas Tuchel.
11: To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy wynik na mundialu rozgrywanym poza Anglią. Mam nadzieję, że zawodnicy po jakimś czasie będą dumni z tego osiągnięcia, choć nasze ambicje były zdecydowanie wyższe. Naszym marzeniem był finał i sięgnięcie po Mistrzostwo Świata.
8: Mecz o brąz już za nami, a dzisiaj finał na stadionie niedaleko Nowego Jorku broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzami Europy, Hiszpanami. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21:00. Polskiego czasu.
12: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
8: Niemal cała południowa połowa Polski z ostrzeżeniami przed burzami. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 stopni w centrum i do 28 stopni na południowym wschodzie. Jutro ochłodzenie będzie o kilka stopni mniej.

0: Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: W tej chwili weszła panna Florentyna, zapraszając na obiad. Pan Tomasz podał rękę córce i przeszli we troje do jadalnego pokoju, gdzie już znajdowała się waza, tudzież Mikołaj, odziany we frak i wielki biały krawat. Śmieje się z Belci, rzekł pan Tomasz do kuzynki, która nalewała rosół z wazy. Wyobraź sobie, Floro, że Wokulski zrobił na niej wrażenie gbura. Czy ty go znasz? Któż by dziś nie znał Wokulskiego? Odpowiedziała panna Florentyna, podając Mikołajowi talerz dla pana. No, elegancki on nie jest, ale robi wrażenie. Pnia z czerwonymi rękoma, wtrąciła ze śmiechem panna Izabela. On mi przypomina Trostiego. Pamiętasz, Belu, tego pułkownika strzelców w Paryżu? Odpowiedział pan Tomasz. A mnie? Posąg triumfującego gladiatora. Melodyjnym głosem dodała panna Florentyna. Pamiętasz, Belu, we Florencji tego z podniesionym mieczem? Twarz surowa, nawet dzika, ale piękna. A czerwone ręce? Zapytała panna Izabela. Odmroził je na Syberii, wtrąciła panna Florentyna z akcentem. Cóż on tam robił? Pokutował za uniesienia młodości, rzekł pan Tomasz. Można mu to przebaczyć. Ach, więc jest i bohaterem. I milionerem, dodała panna Florentyna. I milionerem? Powtórzyła panna Izabela. Zaczynam wierzyć, że papo zrobił dobry wybór, przyjmując go na wspólnika. Chociaż? Spytał ojciec. Co powie świat na tę spółkę? Kto ma siłę w rękach, ma świat u nóg. Właśnie Mikołaj obniósł polędwicę, gdy w przedpokoju zadzwoniono. Stary służący wyszedł i po chwili wrócił z listem na srebrnej, a może platerowanej tacy. Od pani hrabiny, rzekł. Do ciebie, Belu, dodał pan Tomasz, biorąc list do ręki. Pozwolisz, że cię zastąpię w połknięciu tej nowej pigułki? Otworzył list, zaczął go czytać i ze śmiechem podał pannie Izabeli. Oto, zawołał, cała Joasia jest w tym liście. Nerwy, zawsze nerwy. Panna Izabela odsunęła talerz i z niepokojem przebiegła papier oczyma. Lecz stopniowo twarz jej wypogodziła się. Słuchaj, Florciu, rzekła, bo to ciekawe. Droga Belu, pisze ciotka, zapomnij, aniołku, o moim poprzednim liście. W rezultacie twój serwis nic mnie nie obchodzi i znajdziemy inny, gdy będziesz szła za mąż. Ale chodzi mi, ażebyś koniecznie kwestowała tylko ze mną i właśnie o tym miałam zamiar pisać poprzednio, nie o serwisie. Biedne moje nerwy, jeżeli nie chcesz ich do reszty rozstroić, musisz zgodzić się na moją prośbę. Grób w naszym kościele będzie cudowny. Mój poczciwy Wokulski daje fontannę, sztuczne ptaszki śpiewające, pozytywkę, która będzie grała same poważne kawałki i mnóstwo dywanów. Hozer dostarcza kwiatów, a amatorowie urządzają koncert na organ, skrzypce, wiolonczele i głosy. Jestem zachwycona, ale gdyby mi wśród tych cudów zabrakło ciebie, rozchorowałabym się. A więc tak, ściskam cię i całuję po 1000 razy, kochająca ciotka Joanna. Postscriptum. Jutro jedziemy do magazynu zamówić dla ciebie kostium wiosenny. Umarłabym, gdybyś go nie przyjęła. Panna Izabela była rozpromieniona. List ten spełniał wszystkie jej nadzieje. Wokulski jest nieporównany, rzekł śmiejąc się pan Tomasz. Szturmem zdobył Joasię, która nie tylko nie będzie mi wymawiała wspólnika, lecz nawet gotowa o niego walczyć ze mną. Mikołaj podał kurczęta. Musi to być jednakże genialny człowiek, zauważyła panna Florentyna. Wokulski? No nie, mówił pan Tomasz. Jest to człowiek szalonej energii, ale co się tyczy daru kombinowania, nie powiem, ażeby posiadał go w wysokim stopniu. Zdaje mi się, że składa tego dowody. Wszystko to są dowody tylko energii, odpowiedział pan Tomasz. Dar kombinacji, genialny umysł poznaje się w innych rzeczach, choćby w grze. Ja z nim dosyć często grywam w pikietę, gdzie koniecznie trzeba kombinować. Rezultat jest taki, że przegrałem 8 do 10 rubli, a wygrałem około 70, chociaż nie mam pretensji do geniuszu, dodał skromnie. Pannie Izabeli wypadł z ręki widelec. Pobladła i chwyciwszy się za czoło szepnęła: ach, ach! Ojciec i panna Florentyna zerwali się z krzeseł. Co ci jest, Belu? Spytał zatrwożony pan Tomasz. Nic, odpowiedziała wstając od stołu. Migrena, od godziny czułam, że będę ją mieć. To nic, papo. Pocałowała ojca w rękę i wyszła do swego pokoju. Nagła migrena powinna by przejść zaraz, rzekł pan Tomasz. Pójdź do niej, Florciu. Ja na chwilę wyjdę do miasta, bo muszę zobaczyć się z kilkoma osobami, ale wcześniej wrócę. Tymczasem czuwaj nad nią, kochana Florciu. Proszę cię o to. Mówił pan Tomasz ze spokojną fizjognomią człowieka, bez którego poleceń albo prośby nie może być dobrze na świecie. Zaraz do niej pójdę, tylko tu zrobię porządek, odpowiedziała panna Florentyna, dla której ład w domu był sprawą ważniejszą od czyjejkolwiek migreny. Już mrok ogarnął ziemię. Panna Izabela jest znowu sama w swoim gabinecie. Upadła na szezląg i obu rękami zasłoniła oczy. Spod kaskady tkanin, spływających aż na podłogę, wysunął się jej wąski pantofelek i kawałek pończoszki, ale tego nikt nie widzi, ani ona o tym nie myśli. W tej chwili jej duszę znowu targa gniew, żal i wstyd. Ciotka ją przeprosiła, ona sama będzie kwestować przy najładniejszym grobie i będzie miała najpiękniejszy kostium, lecz mimo to jest nieszczęśliwą. Doznaje takich uczuć, jak gdyby wszedłszy do pełnego salonu ujrzała nagle na swym nowym kostiumie ogromną tłustą plamę, obrzydłej formy i koloru, jakby suknię wytarzano gdzieś na kuchennych schodach. Myśl o tym jest dla niej tak wstrętna, że ślina napływa jej do ust. Co za straszne położenie! Już miesiąc zadłużają się u swego lokaja, a od 10 dni jej ojciec na swoje drobne wydatki wygrywa pieniądze w karty. Wygrać można, panowie wygrywają tysiące, ale nie na opędzenie pierwszych potrzeb i przecież nie od kupców. Ach, gdyby można, upadłaby ojcu do nóg i błagała go, ażeby nie grywał z tymi ludźmi, a przynajmniej nie teraz, kiedy ich stan majątkowy jest tak ciężki. Za kilka dni, gdy odbierze pieniądze za swój serwis, sama wręczy ojcu paręset rubli, prosząc, ażeby je przegrał do tego pana Wokulskiego, ażeby wynagrodził go hojniej, niż ona wynagrodzi Mikołaja za zaciągnięte długi. Ale czyż jej wypada zrobić to, a nawet mówić o tym ojcu? Wokulski. Wokulski, szepcze panna Izabela. Któż to jest ten Wokulski, który dziś tak nagle ukazał się jej od razu z kilku stron pod rozmaitymi postaciami? Co on ma do czynienia z jej ciotką, z ojcem? I otóż zdaje się jej, że już od kilku tygodni coś słyszała o tym człowieku. Jakiś kupiec niedawno ofiarował parę tysięcy rubli na dobroczynność, ale nie była pewna, czy to był handlujący strojami damskimi, czy futrami. Potem mówiono, że także jakiś kupiec podczas wojny bułgarskiej dorobił się wielkiego majątku, tylko nie uważała, czy dorobił się szewc, u którego ona bierze buciki, czy jej fryzjer. I dopiero teraz przypomina sobie, że ten kupiec, który dał pieniądze na dobroczynność i ten, który zyskał duży majątek, są jedną osobą. Że to właśnie jest ów Wokulski, który do jej ojca przegrywa w karty, a którego jej ciotka, znana z dumy hrabina Karolowa, nazywa mój poczciwy Wokulski. W tej chwili przypomina sobie nawet fizjognomię tego człowieka, który w sklepie nie chciał z nią mówić, tylko cofnąwszy się za ogromne japońskie wazony, przypatrywał się jej posępnie. Jak on na nią patrzył?
0: Lalka w Radiu Pogoda.

Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Jednego dnia weszła z panną Florentyną na czekoladę do cukierni przez figle. Usiadły przy oknie, za którym zebrało się kilkoro obdartych dzieci. Dzieci spoglądały na nią, na czekoladę i na ciastka z ciekawością i łakomstwem głodnych zwierzątek, a ten kupiec tak samo na nią patrzył. Lekki dreszcz przebiegł pannę Izabelę. I to ma być wspólnik jej ojca? Do czego ten wspólnik? Skąd jej ojcu przyszło do głowy zawiązywać jakieś towarzystwa handlowe, tworzyć jakieś rozległe plany, o których nigdy dawniej nie marzył? Chce przy pomocy mieszczaństwa wysunąć się na czoło arystokracji. Chce zostać wybranym do Rady Miejskiej, której nie było i nie ma? Ależ ten Wokulski to naprawdę jakiś aferzysta, może oszust, który potrzebuje głośnego nazwiska na szyld do swoich przedsiębiorstw. Bywały takie wypadki. Ileż pięknych nazwisk szlachty niemieckiej i węgierskiej unurzało się w operacjach handlowych, których ona nawet nie rozumie, a ojciec chyba nie więcej. Zrobiło się już zupełnie ciemno. Na ulicy zapalono latarnie, których blask wpadał do gabinetu panny Izabeli, malując na suficie ramę okna i zwoje firanki. Wyglądało to jak krzyż na tle jasności, którą powoli zasłania gęsty obłok. Gdzie to ja widziałam taki krzyż, taką chmurę i jasność? Zapytała się panna Izabela. Zaczęła przypominać sobie widziane w życiu okolice i marzyć. Zdawało się jej, że powozem jedzie przez jakąś znaną miejscowość. Krajobraz jest podobny do olbrzymiego pierścienia, utworzonego z lasów i zielonych gór, a jej powóz znajduje się na krawędzi pierścienia i zjeżdża na dół. Czy on zjeżdża? Bo ani zbliża się do niczego, ani do niczego nie oddala, tak jakby stał w miejscu. Ale zjeżdża. Widać to po wizerunku słońca, które odbija się w lakierowanym skrzydle powozu i drgając, zwolna posuwa się w tył. Zresztą słychać turkot. To turkot dorożki na ulicy? Nie, to turkoczą machiny pracujące gdzieś w głębi owego pierścienia gór i lasów. Widać tam nawet na dole jakby jezioro czarnych dymów i białych par ujęte w ramę zieloności. Teraz panna Izabela spostrzega ojca, który siedzi przy niej i z uwagą ogląda sobie paznokcie, od czasu do czasu rzucając okiem na krajobraz. Powóz ciągle stoi na krawędzi pierścienia, niby bez ruchu, a tylko wizerunek słońca, odbitego w lakierowanym skrzydle, wolno posuwa się ku tyłowi. Ten pozorny spoczynek, czy też utajony ruch w wysokim stopniu drażni pannę Izabelę. Czy my jedziemy, czy stoimy? Pyta ojca. Ale ojciec nie odpowiada nic, jakby jej nie widział. Ogląda swoje piękne paznokcie i czasami rzuca okiem na okolice. Wtem powóz ciągle drży i słychać turkot, z głębi jeziora czarnych dymów i białych par wynurza się do pół figury jakiś człowiek. Ma krótko ostrzyżone włosy, śniadą twarz, która przypomina Trostiego, pułkownika strzelców, a może gladiatora z Florencji, i ogromne czerwone dłonie. Odziany jest w zasmoloną koszulę z rękawami zawiniętymi wyżej łokcia. W lewej ręce, tuż przy piersi, trzyma karty ułożone w wachlarz. W prawej, którą podniósł nad głowę, trzyma jedną kartę, widocznie w tym celu, aby ją rzucić naprzód siedzenia powozu. Reszty postaci nie widać spośród dymu. Co on robi, ojcze? Pyta się zalękniona panna Izabela. Gra ze mną w pikietę, odpowiada ojciec, również trzymając w rękach karty. Ależ to straszny człowiek, papo. Nawet tacy nie robią nic złego kobietom, odpowiada pan Tomasz. Teraz dopiero panna Izabela spostrzega, że człowiek w koszuli patrzy na nią jakimś szczególnym wzrokiem, ciągle trzymając kartę nad głową. Dym i para, kotłujące w dolinie, chwilami zasłaniają jego rozpiętą koszulę i surowe oblicze. Tonie wśród nich. Nie ma go. Tylko spoza dymu widać blady połysk jego oczów, a nad dymem obnażoną do łokcia rękę i kartę. Co znaczy ta karta, papo? Zapytuje ojca. Ale ojciec spokojnie patrzy we własne karty i nie powiada nic, jakby jej nie widział. Kiedyż nareszcie wyjedziemy z tego miejsca? Ale choć powóz drży i słońce odbite w skrzydle posuwa się ku tyłowi, ciągle u stopni widać jezioro dymu, a w nim zanurzonego człowieka, jego rękę nad głową i kartę. Pannę Izabelę ogarnia nerwowy niepokój, skupia wszystkie wspomnienia, wszystkie myśli, ażeby odgadnąć, co znaczy karta, którą trzyma ten człowiek. Czy to są pieniądze, które przegrał do ojca w pikietę? Chyba nie. Może ofiara, jaką złożył Towarzystwu Dobroczynności? I to nie. Może 1000 rubli, które dał ciotce na ochronę, a może to jest kwit na fontannę, ptaszki i dywany do ubrania grobu pańskiego? Także nie. To wszystko nie niepokoiłoby jej. Stopniowo pannę Izabelę napełnia wielka bojaźń. Może to są weksle jej ojca, które ktoś niedawno wykupił. W takim razie, wziąwszy pieniądze za srebra i serwis, spłaci ten dług najpierwej i uwolni się od podobnego wierzyciela. Ale człowiek pogrążony w dymie wciąż patrzy jej w oczy i karty nie rzuca. Więc może... Ach! Panna Izabela zrywa się z szezlonga, potrąca w ciemności o taburet i drżącymi rękoma dzwoni. Dzwoni już drugi raz, nie odpowiada nikt, więc wybiega do przedpokoju i we drzwiach spotyka pannę Florentynę, która chwyta ją za rękę i mówi ze zdziwieniem: co tobie, Belciu? Światło w przedpokoju nieco oprzytomnia pannę Izabelę. Uśmiecha się. Weź, Florciu, lampę do mego pokoju. Papa jest? Przed chwilą wyjechał. A Mikołaj? Zaraz wróci, poszedł oddać list posłańcowi. Czy gorzej boli cię głowa? Pyta panna Florentyna. Nie, śmieje się panna Izabela. Tylko zdrzemnęłam się i tak mi się coś majaczyło. Panna Florentyna bierze lampę i obie z kuzynką idą do jej gabinetu. Panna Izabela siada na szeslągu, zasłania ręką oczy przed światłem i mówi: wiesz, Florciu, namyśliłam się. Nie sprzedam moich sreber obcemu. Mogą naprawdę dostać się Bóg wie w jakie ręce. Siądź zaraz, jeżeliś łaskawa, przy moim biurku i napisz do ciotki, że przyjmuję jej propozycję. Niech nam pożyczy 3000 rubli i niech weźmie serwis i srebra. Panna Florentyna patrzy na nią z najwyższym zdumieniem, wreszcie odpowiada: to jest niemożliwe, Belciu. Dlaczego? Przed kwadransem otrzymałam list od pani Meliton, że srebra i serwis już kupione. Już? Kto je kupił? Woła panna Izabela, chwytając kuzynkę za ręce. Panna Florentyna jest zmieszana. Podobno jakiś kupiec z Rosji. Mówi, lecz czuć, że mówi nieprawdę. Ty coś wiesz, Florciu, proszę cię powiedz. Błaga ją panna Izabela. Jej oczy napełniają się łzami. Zresztą tobie powiem, tylko nie zdrać tajemnicy przed ojcem. Prosi kuzynka. Więc kto? No kto kupił? Wokulski, odpowiada panna Florentyna. Pannie Izabeli w jednej chwili obeschły oczy, nabierając przy tym barwy stalowej. Odpycha z gniewem ręce kuzynki, przechodzi tam i na powrót swój gabinet, wreszcie siada na foteliku naprzeciw panny Florentyny. Nie jest już przestraszoną i zdenerwowaną pięknością, ale wielką damą, która ma zamiar kogoś ze służby osądzić, a może wydalić. Powiedz mi, kuzynko, mówi pięknym, kontrastowym głosem, co to za śmieszny spisek knujecie przeciwko mnie? Ja? Spisek? Powtarza panna Florentyna, przyciskając rękoma piersi. Nie rozumiem cię, Belu. Tak, ty, pani Meliton i ten zabawny bohater, Wokulski. Ja? I Wokulski? Powtarza panna Florentyna. Tym razem zdziwienie jej jest tak szczere, że wątpić nie można. Przypuśćmy, że nie spiskujesz, ciągnie dalej panna Izabela, ale coś wiesz. O Wokulskim wiem to, co wszyscy. Ma sklep, w którym kupujemy, zrobił majątek na wojnie. A o tym, że wciąga papę do spółki handlowej, nie słyszałaś? Wyraziste oczy panny Florentyny zrobiły się bardzo dużymi. Ojca twego wciąga do spółki? Rzekła, wzruszając ramionami. Do jakiejże spółki może go wciągnąć? I w tej chwili przestrasza się własnych słów.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Czerwone gitary były znane i popularne już wcześniej, ale ta pierwsza płyta była niezwykle ważna w ich karierze. Myślę, że ważny tutaj jest tytuł To właśnie my, który miał zaprezentować czerwone gitary w taki sposób, żeby wszyscy już

0: Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
4: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
3: Serio? A co tam takiego?
4: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
3: Brzmi jak wydatek.
4: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
3: No to na co jeszcze czekamy?
4: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
3: Sprawdź na www.vt.sk.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
11: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
10: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
11: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
12: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
13: Została ostatnia reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Reklama.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Panna Izabela nie mogła wątpić o jej niewinności. Znowu parę razy przeszła się po gabinecie z ruchami zamkniętej lwicy i nagle zapytała: powiedzże mi przynajmniej, co sądzisz o tym człowieku? Ja? O Wokulskim? Nic o nim nie sądzę, wyjąwszy chyba to, że szuka rozgłosu i stosunków. Więc dla rozgłosu ofiarował 1000 rubli na ochronę? Z pewnością. Dał przecie 2 razy tyle na dobroczynność. A dlaczego kupił mój serwis i srebra? Zapewne dlatego, ażeby je z zyskiem sprzedać, odpowiedziała panna Florentyna. W Anglii za podobne rzeczy dobrze płacą. A dlaczego wykupił wekslet papy? Skąd wiesz, że to on? W tym nie miałby żadnego interesu. Nic nie wiem, pochwyciła gorączkowo panna Izabela, ale wszystko przeczuwam, wszystko rozumiem. Ten człowiek chce zbliżyć się do nas. Już się przecie poznał z ojcem, wtrąciła panna Florentyna. Więc do mnie chce się zbliżyć, zawołała panna Izabela z wybuchem. Poznałam to po... Wstyd jej było dodać, po jego spojrzeniu. Czy nie uprzedzasz się, Belciu? Nie. To, czego doznaję w tej chwili, nie jest uprzedzeniem, ale raczej jasnowidzeniem. Nawet nie domyślasz się, jak ja dawno znam tego człowieka, a raczej od jak dawna on mnie prześladuje. Teraz dopiero przypominam sobie, że przed rokiem nie było przedstawienia w teatrze, nie było koncertu, odczytu, na którym bym go nie spotkała i dopiero dziś ta bezmyślna figura wydaje mi się straszną. Panna Florentyna aż cofnęła się z fotelikiem, szepcząc: więc przypuszczasz, żeby się ośmielił zagustować we mnie? Przerwała ze śmiechem panna Izabela. Tego nawet nie myślałabym mu bronić. Nie jestem aż tak naiwna, ani tak fałszywie skromna, ażeby nie wiedzieć, że się podobam. Mój Boże, nawet służbie. Kiedyś gniewało mnie to jak żebranina, która zastępuje nam drogę na ulicach, dzwoni do mieszkań albo pisuje listy z prośbą o wsparcie. Ale dziś tylko zrozumiałam lepiej słowa Zbawcy. Komu wiele dano, od tego wiele żądać będą. Zresztą, dodała wzruszając ramionami, mężczyźni w tak bezceremonialny sposób zaszczycają nas swoim uwielbieniem, że nie tylko już nie dziwię się ich nadskakiwaniu albo impertynenckim spojrzeniom, ale temu, gdy jest inaczej. Jeżeli w salonie spotkam człowieka, który mi nie mówi o swej sympatii i cierpieniach, albo nie milczy posępnie w sposób zdradzający jeszcze większą sympatię i cierpienia, albo nie okazuje mi lodowatej obojętności, co ma być oznaką najwyższej sympatii i cierpień, wtedy czuję, że mi czegoś brak, jak gdybym zapomniała wachlarza albo chusteczki. O, ja ich znam, tych wszystkich Don Juanów, poetów, filozofów, bohaterów, te wszystkie tkliwe, bezinteresowne, złamane, rozmarzone albo silne dusze. Znam całą tę maskaradę i zapewniam cię, że dobrze się nią bawię. Jacy oni śmieszni. Nie rozumiem cię, Belciu, wtrąciła panna Florentyna rozkładając ręce. Nie rozumiesz? Więc chyba nie jesteś kobietą. Panna Florentyna zrobiła gest przeczący, a następnie powątpiewający. Posłuchaj, przerwała panna Izabela. Od roku już straciliśmy stanowisko w świecie. Nie zaprzeczaj, bo tak jest, wszyscy o tym wiemy. Dziś jesteśmy zrujnowani. Przesadzasz. Ach, Floro, nie pocieszaj mnie. Nie kłam. Czyżeś nie słyszała przy obiedzie, że nawet tych kilkanaście rubli, które ma obecnie mój ojciec, są wygrane w karty od... Panna Izabela, mówiąc to, drżała na całym ciele. Oczy jej błyszczały, na twarzy miała wypieki. Otóż w takiej chwili przychodzi ten kupiec, nabywa nasze weksle, nasz serwis, odpętuje mego ojca i ciotkę, czyli ze wszystkich stron otacza mnie sieciami jak myśliwiec zwierzynę. To już nie smutny wielbiciel, to nie konkurent, którego można odrzucić, to zdobywca. On nie wzdycha, ale zakrada się do łask ciotki, ręce i nogi oplątuje ojcu, a mnie chce porwać gwałtem, jeżeli nie zmusić do tego, ażebym mu się sama oddała. Czy rozumiesz tę wyrafinowaną nikczemność? Panna Florentyna przestraszyła się. W takim razie masz bardzo prosty sposób. Powiedz, komu i co? Czy ciotce, która gotowa popierać tego pana, ażeby mnie zmusić do oddania ręki marszałkowi? Czy może mam powiedzieć ojcu, przerazić go i przyspieszyć katastrofę? Jedno tylko zrobię. Nie pozwolę ojcu, ażeby zaciągał się do jakichkolwiek spółek, choćbym miała włóczyć mu się u nóg, choćbym miała zabronić mu tego w imieniu zmarłej matki. Panna Florentyna patrzy na nią z zachwytem. Doprawdy, Belciu, rzekła, przesadzasz. Z twoją energią i taką genialną domyślnością nie znasz tych ludzi, a ja widziałam ich przy pracy. W ich rękach stalowe szyny zwijają się jak wstążki. To straszni ludzie. Oni dla swoich celów umieją poruszyć wszystkie siły ziemskie, jakich my nawet nie znamy. Oni potrafią łamać, usidlać, płaszczyć się, wszystko ryzykować, nawet cierpliwie czekać. Mówisz na podstawie czytanych romansów. Mówię na mocy moich przeczuć, które ostrzegają, wołają, że ten człowiek po to jeździł na wojnę, żeby mnie zdobyć. I ledwie wrócił, już mnie ze wszystkich stron obsacza. Ale niech się strzeże, chce mnie kupić? Dobrze, niech kupuje. Przekona się, że jestem bardzo droga. Chce mnie złapać w sieci? Dobrze, niech je rozsnuwa. Ale ja mu się wymknę, choćby w objęcia marszałka. O Boże! Nawet nie domyślałam się, jak głęboką jest przepaść, w którą spadamy, dopóki nie zobaczyłam takiego dna. Z salonu w Kwirynału do sklepu. To już nawet nie upadek, to hańba. Siadła na szezlągu i utuliwszy głowę rękoma, szlochała. Serwis i srebra familii Łęckich były już sprzedane i nawet jubiler odniósł panu Tomaszowi pieniądze, strąciwszy dla siebie 150 rubli składowego i za pośrednictwo. Mimo to hrabina Karolowa nie przestała kochać panny Izabeli. Owszem, jej energia i poświęcenie okazane przy sprzedaży pamiątek zbudziły w sercu starej damy nowe źródło uczuć rodzinnych. Nie tylko uprosiła pannę Izabelę o przyjęcie pięknego kostiumu, nie tylko co dzień bywała u niej albo ją wzywała do siebie, ale jeszcze, co było dowodem niesłychanej łaski, na całą Wielką Środę ofiarowała jej swój powóz. Przejedź się, aniołku, po mieście, mówiła hrabina, całując siostrzenicę. I pozałatwiaj drobne sprawunki, tylko pamiętaj, żebyś mi za to w czasie kwesty wyglądała ślicznie, tak ślicznie, jak to tylko ty potrafisz. Proszę cię. Panna Izabela nie odpowiedziała nic, ale jej spojrzenie i rumieniec kazały domyślać się, że z całą gotowością spełni wolę ciotki. W Wielką Środę, punkt o 11 rano, panna Izabela już siedziała w otwartym powozie wraz ze swoją nieodstępną towarzyszką, panną Florentyną. Po alei chodziły wiosenne powiewy, roznosząc tę szczególną, surową woń, która poprzedza pękanie liści na drzewach i ukazanie się pierwiosnków. Szare trawniki nabrały zielonawego odcienia. Słońce grzało tak mocno, że panie otworzyły parasolki. Śliczny dzień, westchnęła panna Izabela, patrząc w niebo, gdzieniegdzie poplamione białymi obłokami. Gdzie jaśnie panienka rozkaże jechać? Spytał lokaj, zatrzasnąwszy drzwiczki powozu. Do sklepu Wokulskiego. Z nerwowym pośpiechem odpowiedziała panna Izabela. Lokaj skoczył na kozioł i spasione gniade konie ruszyły uroczystym kłusem, parskając i wyrzucając łbami. Dlaczego, Belciu, do Wokulskiego? Zapytała trochę zdziwiona panna Florentyna. Chcę sobie kupić paryskie rękawiczki, kilka flakoników perfum. To samo dostaniemy gdzie indziej. Chcę tam, odpowiedziała sucho panna Izabela.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
4: Jak fotografować życie?
5: Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
8: Reklama.
9: Radio Pogoda, dzień doberek, ładnie się dzień zaczyna, a jeszcze lepiej się skończy. Dzisiaj finał mundialu, tak tylko przypominam, gdyby ktoś zapomniał. Niektórzy pewnie odetchną, co? Że to już koniec. No ale dzień zaczyna się też bardzo przyjemnie, za chwilę płyta na lata to będą czerwone gitary, a na razie wiadomości.
10: Trwa naprawa torowiska przed wydobyciem z Popradu wykolejonych wagonów. Studenci z Gdańska stworzyli Urwisa, to wodny dron do pomocy ratownikom. Na mundialu, w finale między połowami meczu szykuje się najdłuższa przerwa w historii. Wystąpią Madonna, Shakira i Justin Bieber.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
10: Michał Pieszkała. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce i teraz już od świtu naprawiają uszkodzone torowisko. Dopiero po zakończeniu naprawy będzie możliwe wydobycie wagonów, które wpadły do rzeki Poprad. W rzece znajdują się dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa torowiska. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój. Podróżnych przewozi zastępcza komunikacja autobusowa. Skuter wodny uderzył w dach nawodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Za sterami był 11-latek, za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. Chłopiec z urazem głowy i nogi, śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego, został przetransportowany do szpitala. Urwis to nazwa wodnego drona, który już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję, podobną do płaskiej, pozbawionej burt łodzi, stworzyli studenci z Politechniki Gdańskiej. Paweł Radzewicz.
11: Urwis nie ma zastąpić ratowników, ale wspomóc ich działanie na samym początku akcji, mówi jeden z twórców drona, Łukasz Gede-Niewiadomski.
12: W ratownictwie wodnym kluczowy jest czas. Chcemy, żeby nasz Urwis był gotowy już po minucie do akcji.
11: Co więcej, ma poradzić sobie zarówno z wysokimi falami, jak i mgłą, czy warunkami nocnymi, dodaje Maksym Domkowski.
13: Może błyskawicznie dopłynąc do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi, czy w postaci deski ratunkowej.
11: Urwis przechodzi właśnie próby wodne, a jego twórcy pracują nad tym, by potrafił w trybie autonomicznym patrolować chociażby dzikie kąpieliska.
10: Madonna, Shakira czy Justin Bieber to niektóre gwiazdy mające wystąpić w przerwie dzisiejszego finału Mistrzostw Świata między Hiszpanią a Argentyną. Show, które będzie wydarzeniem bez precedensu na mundialu, ma potrwać 11 minut, ale przerwa w meczu nawet 25. Przepisy FIFA stanowią, że przerwa nie powinna przekraczać kwadransa. Trudno jednak oczekiwać, że wszystko uda się zamknąć właśnie w 15 minut, choćby dlatego, że do występu artystów trzeba przygotować scenę. W Mistrzostwach Świata nigdy wcześniej decydujące spotkanie nie było urozmaicane. artystycznymi występami w przerwie między pierwszą a drugą połową. Finałowy mecz o 21:00 polskiego czasu. Radio
6: Pogoda. Pogoda.
10: 20 stopni pokażą dzisiaj termometry na Pomorzu i krańcach zachodnich, cieplej w centrum 25 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie do 28 stopni. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum, przelotne opady deszczu i burze.
9: To jest Radio Pogoda. Dzień dobry w niedzielę, 10 lipca. Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Zaczynamy kolejną płytę na lata. Był już Krzysztof Krawczyk, była Irena Santor, a dzisiaj czas na Czerwone Gitary i ich longplayowy debiut. Przez całe wakacje, w wakacyjne niedziele w Radiu Pogoda jest tak, że gramy Państwu całe longplaye od 10 do 14. Dzisiaj padło na Czerwone Gitary i ich właśnie płytowy debiut. 10 grudnia 1966 roku. Ukazała się płyta To właśnie my, Czerwonych Gitar. To właśnie tę płytę zagramy Państwu dzisiaj w całości. Proszę z nami zostać do godziny 14. Czerwone Gitary właśnie się przedstawiają, czyli pierwsza piosenka z płyty To właśnie my. A właśnie, bo zaraz na początek mam dla Państwa zagadkę, którą rozwiążemy na koniec dzisiejszego programu. Płyta ukazała się w 1966 roku. Później były jeszcze dwie reedycje, które troszeczkę różnią się kolejnością piosenek od tej pierwotnej wersji z 66 roku. Zgadną Państwo po kolejności utworów, którą wersję tego longplaya gramy? Zapraszam serdecznie, proszę słuchać uważnie, a teraz już Czerwone Gitary.

0: na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Czerwone gitary to jeden z ulubionych zespołów słuchaczy Radia Pogoda. Bardzo chętnie Państwo słuchają tych piosenek, znają je Państwo zresztą na pamięć. Bardzo chętnie też Państwo te piosenki wybierają w audycji, która wróci, mam nadzieję, od września. Nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie. W niej klubowicze Klubu Pogodnych Ludzi wybierają swoje ulubione piosenki i o nich opowiadają. Pani Krysia o następnej piosence mówiła tak.
2: To młode lata. Zespół Czerwonych Gitary. Mogę słuchać non-stop. Bardzo lubię tę piosenkę.
1: No i bardzo dobrze, bo to jest naprawdę cudowna piosenka. Nie mów nic już teraz z płyty To Właśnie My, pierwszej płyty zespołu Czerwone Gitary, choć wcześniej te piosenki ukazywały się między innymi na pocztówkach dźwiękowych. Być może mają je Państwo jeszcze w swoich archiwach, to proszę sięgnąć i teraz posłuchać Nie mów nic w Radiu Pogoda.
0: Płyta na lata. Czerwone Gitary. To Właśnie My.

To jest Radio Pogoda, a za chwileczkę oczywiście będziemy wracać do płyty na lata. Dziś przypomnę, Czerwone Gitary i To Właśnie My, czyli pierwsza płyta zespołu z 1966 roku. No ale to za chwilę, a ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam na to, co się będzie działo w poniedziałek. Zaczynamy oczywiście od pogodnego poranka w Radiu Pogoda i pogodnej krzyżówki. Fajne nagrody na Państwa czekają od poniedziałku. Wyprodukowaliśmy specjalną herbatkę Radia Pogoda i właśnie taki napój będzie można zdobyć, znaczy napój do zrobienia oczywiście w pogodnej krzyżówce. Będzie też dzbanek filtrujący na wodę, rzecz bardzo potrzebna latem, ale chyba przez wszystkie pory roku. Proszę być z nami od samego rana, czyli od godziny 6, a za chwilę wracamy do płyty na lata.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śpiewam.
3: Tak, tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
4: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin, suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
11: Kerafortin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda?
12: No.
13: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: Kto? No wiadomo,
13: ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
15: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
0: Reklama.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Dzisiaj na tapecie mamy czerwone gitary i płytę To Właśnie My. Ja już mówiłam o tym, że często piosenki z tej płyty i w ogóle czerwonych gitar Państwo sobie wybierają w audycji moje najpiękniejsze melodie. Ale był taki słuchacz, który w trakcie tej dwugodzinnej audycji wybrał sobie tylko piosenki czerwonych gitar. Między innymi tę, którą zagramy już za chwileczkę. Nie zadzieraj nosa.
2: Prawie wszystkie piosenki czerwonych gitar są bardzo melodyjne, wpadające w ucho. Są z tekstem super współgrają. No i ja mam taką duszę słowiańską, po prostu rytmiczną. No i stąd się wzięło, że zainteresowałem się już w wieku 10-12 lat zespołem czerwonej gitary. No i w szkolne pierwsze próby śpiewania czy w jakimś szkolnym kółku muzycznym, czy występy na jakichś takich akademiach jeszcze w szkole podstawowej, no po prostu zdwoiły moją miłość do tego zespołu, po prostu.
1: A może się kiedyś jeszcze spotkamy z naszym słuchaczem, to sobie jeszcze o czerwonych gitarach i nie tylko porozmawiamy, a teraz gramy Nie zadzieraj nosa. Wiem skąd inąd. Nie no, od mamy wiem, że kiedyś bardzo często dziewczyny dedykowały tę piosenkę swoim i nie tylko swoim chłopcom.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Radio Pogoda. Dzisiaj niedziela z czerwonymi gitarami i płytą Nie zadzieraj nosa z 1966 roku. Piosenka następna w kolejności z tej właśnie płyty to Pechowy chłopiec. Piosenka napisana przez Tadeusza Krystyna, który napisał słowa, muzykę Bernard Dornowski. I ta piosenka, to jest ciekawe też, powstała w 1965 roku i pierwotnie była śpiewana w zupełnie innej tonacji, z innym tekstem jednego z refrenów. Ale to się chyba jakby trochę nie przyjęło i już na płycie tej regularnej, tym long playu z 66 roku jest zaśpiewana i zagrana w takim kształcie, w jakim ją znamy i w jakim już za chwileczkę usłyszymy ją na antenie Radia Pogoda. Jest na co czekać, proszę z nami zostać, to jest Radio Pogoda na niedzielę, płyta na lata.
0: Płyta na lata, czerwone gitary, to właśnie my.

0: robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Diohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji.

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: sama.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Została ostatnia reklama.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Reklama. Radio Pogoda, dzień dobry. Jest 11:00, czas na wiadomości, a po nich wracamy do naszej letniej audycji.
5: Ostrzeżenia przed burzami w 10 regionach. Jest też alert RCB. Kolejną noc Amerykanie atakowali Iran. Czerwcowe porozumienie coraz bardziej kruche. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
5: Michał Pieszkała. Właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą 10 województw. Mieszkańcy i turyści przebywający na terenie 8 regionów otrzymali również na swoje telefony SMS-owy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ze szczegółami teraz Grzegorz Kozioł.
7: Alertami pierwszego stopnia objęte są województwa lubelskie i podkarpackie oraz niektóre obszary województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, a także dolnośląskiego. Na tych terenach prognozowano są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Natomiast ostrzeżeniami drugiego stopnia objęte są województwa opolskie, śląskie i małopolskie oraz częściowo województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i świętokrzyskie. Tam spodziewane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Alerty utrzymają się do północy.
5: Ukraińskie władze potwierdzają, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku, czyli od początku inwazji na pełną skalę. W ciągu 40 minut było ponad 40 pocisków. Kilkanaście z nich zniszczyła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Wcześniej mer Kijowa informował, że trafione zostały budynki mieszkalne. Tymczasem Amerykanie kolejną noc, ósmą z rzędu, atakowali Iran. Pociski zostały wystrzelone w odpowiedzi na ostrzał, w wyniku którego dwóch żołnierzy USA zginęło w sobotę w Jordanii. Obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie to ciąg dalszy konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się 28 lutego atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran i dzieje się mimo podpisania wstępnego porozumienia w czerwcu. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego, jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Kontakt z barszczem Sosnowskiego może prowadzić do poważnych poparzeń skóry, dlatego warto wiedzieć, jak go rozpoznać. Roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
8: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
5: Po kontakcie z barszczem Sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą albo opatrunkiem.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia w większości południowej połowy Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Może obficie padać deszcz i także silnie wiać wiatr. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 28 stopni na południowym wschodzie.

Słuchają Państwo Radia Pogoda, Asia Kruk, dzień dobry w niedzielę. Mam ogromną przyjemność prezentować dzisiaj do 14 Państwu pierwszą długo grającą płytę Czerwonych Gitar pod tytułem To właśnie my. Za chwileczkę kolejne trzy utwory z tej płyty będą, mam nadzieję, z ogromną przyjemnością także wysłuchane przez Państwa. Będzie też kilka ciekawostek dotyczących tej płyty i tekściarzy, czy też poetów, którzy pisali w owym czasie piosenki, teksty piosenek dla Czerwonych Gitar. Takie inne ciekawostki, ale przede wszystkim muzyka. Niech gra za chwilę Czerwone Gitary, ale najpierw Cezary Fabiński i Rogaliki na śniadanie.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: To właśnie my zaśpiewały czerwone gitary zaraz po godzinie 10, a teraz kolejna godzina naszego programu Płyta na lata i kolejny utwór w wykonaniu czerwonych gitar to będzie piosenka Kto winien jest? No i właśnie taka ciekawostka związana z tą piosenką, ponieważ słowa do tej piosenki napisała Marta Bellan. A tak naprawdę Marta Bellan to były dwie osoby i to byli mężczyźni. Piszący teksty piosenek panowie Zbigniew Adriański i Zbigniew Kaszkura. Jako jedna osoba Marta Bellan. Posłuchajmy piosenki Kto winien jest. Ja podejrzewam, że duża część z Państwa, którzy nie mają w domu płyt czerwonych gitar, słyszeli tę piosenkę lata, lata temu i teraz im się ona przypomni. Mamy nadzieję, że to będzie piękne wspomnienie. Czerwone gitary, Kto winien jest? 1966 rok.
0: Płyta na lata. Czerwone gitary. To właśnie my.

0: Radiu Pogoda przy niedzieli gramy Państwu najpiękniejsze melodie, całą płytę Czerwonych Gitar do godziny 14. I uprzejmie przypominamy, bo to dzisiaj niedziela, to być może wymiana turnusów, gdzieś już się Państwo pakują, jutro zaczynają urlop, wyjeżdżają. Proszę pamiętać, że można zabrać z sobą Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie dokądkolwiek Państwo jadą. Już mieliśmy takie sygnały, że na Cyprze nas Państwo słuchają, gdzieś w Afryce, Norwegia, Irlandia. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich wojażerów, słuchaczy Radia Pogoda. Wystarczy mieć telefon z internetem i w tym telefonie zainstalować aplikację do słuchania Radia Pogoda. No i wszędzie, gdzie jest internet na świecie, gdzie mają Państwo dostęp przez Wi-Fi albo przez jakiekolwiek karty SIM, tam można sobie włączyć najpiękniejsze melodie i tak jednocześnie z Polski wyjechać i troszeczkę w niej być, czyli poczuć się po prostu jak w domu z Radiem Pogoda. Polecam gorąco. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Została ostatnia reklama.
11: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

0: Kopyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Mamy tutaj dzisiaj na tapecie płytę Czerwonych Gitar, to właśnie my. Kolejna piosenka z tejże płyty przed Państwem to Randka z deszczem. Bardzo ją lubię i tak samo jak bardzo ją lubię, tak bardzo dawno tej piosenki nie słyszałam, więc świetnie, że jest wakacyjna audycja Płyta na Lata, w której możemy posłuchać całych płyt długogrających między 10 i 14 w każdą niedzielę. Na temat Czerwonych Gitar to my powiedzieliśmy już właściwie wszystko w Radiu Pogoda, o całej historii powstania zespołu, że to kawiarnia Krystal i że niektórzy działali troszkę inkognito, bo udział w zespole big beatowym mógłby im, no krótko mówiąc, zawalić naukową karierę. Chodziło o szkołę średnią konkretnie. No ale panowie się spotkali, się zawiązali i zdobyli ogromną popularność. Ale czy słyszeli państwo, że zespół Czerwone Gitary miał szansę nazywać się Maskotki? Na pewno tak. Taką nazwę wymyślił pan Jerzy Kosela, ale pan Walicki, który tak naprawdę był ojcem, założycielem grupy, mówi nie, to nie zabrzmi, to nie zabrzmi. Macie czerwone gitary? Bo mieli. Występujecie z takimi? Bo występowali. No to będziecie się nazywać Czerwone Gitary. Zresztą jest szał, moda na kolory, bo byli niebiesko-czarni, jacyś tam jeszcze. No i czerwone gitary też powstały i cieszą nas do dzisiaj swoją muzyką. No to Randka z deszczem w wykonaniu Czerwonych Gitar z ich pierwszej płyty teraz w Radiu Pogoda.
0: Płyta na lata. Czerwone Gitary. To właśnie my.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Radio Pogoda z płytą Na Lata, czyli piosenki Czerwonych Gitar z ich pierwszej płyty. Płyta wyszła w 1966 roku. Niektórzy z naszych słuchaczy jeszcze w ogóle nie byli w planach, a może nawet ich rodzice jeszcze w planach nie byli, a jednak telefonują do nas pod 22 444 4004 i mówią tak.
2: Dobry, ja w sprawie tej mojej ulubionej piosenki Czerwonych Gitar. To ja mam takie dwie. Matura oraz Nie zadzieraj nosa. Mam nadzieję, że to usłyszę, bo to chyba najpopularniejsze piosenki tego zespołu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i pana Zygmunta i panią Asię.
1: Niech ta muzyka niesie się przez pokolenia. Zresztą ja jestem jednym z tych pokoleń, które nie wychowały się być może na muzyce Czerwonych Gitar, bo się urodziłam za późno, ale odkryłam dla siebie ten zespół, o czym będzie mowa jeszcze dzisiaj w trakcie tej audycji. A za chwilę wracamy do tej pierwszej płyty i zagramy państwu absolutny sztos. No, ta piosenka pojawia się często w Radiu Pogoda. Państwo bardzo, bardzo ją lubią, czyli Historia jednej znajomości.
0: Płyta na lata. Czerwone gitary. To właśnie my. Radio Pogoda.
3: Reklama.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
3: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
3: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają

0: najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
8: Została ostatnia reklama.
9: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Thank you.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mamusia?
6: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
13: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
15: Najpiękniejsze melodie pod słońcem. A słońce świeci dzisiaj przynajmniej gdzieniegdzie. Radio Pogoda, teraz południe i wiadomości. Później wrócimy do płyty na lata. Gramy cały longplay czerwonych gitar. To właśnie my.
16: Pana prawa torowiska w Małopolsce. Ruch pociągów nadal wstrzymany. Nocny atak Rosji na Kijów. Pocisk uderzał co minutę. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata i typujemy. Za chwilę szczegóły.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
16: Michał Pierzchała. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska. Ekipy pracują tam od świtu, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
17: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
16: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. W jej nurcie nadal zostały dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz Krynica-Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. W nocnym rosyjskim ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od 2022 roku, czyli od początku inwazji Rosji na pełną skalę. Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia wojny, ale jedyną reakcją były odmowy.
18: Partnerzy, Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny.
16: Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Atlanta za 9 godzin na stadionie niedaleko Nowego Jorku o tytuł najlepszej drużyny globu zagrają reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Swoje typy na ten mecz mają Polacy, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych.
3: Finał stawiam na Hiszpanię z sympatii po prostu. No. Kibicuję hiszpańskiej drużynie.
19: Będą pewnie gryźć trawę, oczywiście. Zobaczymy, co się stanie. No. Zobaczymy.
20: Będzie trudno trafić 0-0 i pójdzie na karne.
21: I kto wygra?
20: Messi, Argentina.
16: Finał Mundialu o 21:00 polskiego czasu.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Pogoda. Już teraz burzowa pogoda miejscami na Mazowszu, w Świętokrzyskim i na Dolnym Śląsku. Do końca dnia obowiązują alerty dla całej południowej połowy kraju. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 stopni w centrum i 28 stopni na Podkarpaciu.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Minęło południe, Asia Kruk, dzień dobry. To jest Radio Pogoda. Mamy niedzielę, 19 dzień lipca. Niech to będzie dla Państwa wspaniałe popołudnie i przynajmniej w części spędzone z najpiękniejszymi melodiami. Do godziny 14, tylko przypomnę, w płycie na lata czerwone gitary i cały long play To Właśnie My, pierwsza wydana płyta zespołu, chociaż oczywiście wcześniej nagrywali tak zwane single i różne realizowali nagrania dla Polskiego Radia. No ale płyta to była pierwsza, zebrane 14 aż piosenek na dwóch stronach long playa. I to właśnie dzisiaj gramy i za chwilę kolejna piosenka z tej płyty. Ale najpierw najpiękniejsze melodie dla Państwa. Tony Christie, Alina Pszczółkowska przed nami.

0: Muzyka na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Płycie na lata, gramy dzisiaj czerwone gitary, to właśnie my. Ja przyznam szczerze, że odkryłam czerwone gitary tak dla siebie zupełnie prywatnie, dopiero w pierwszej połowie lat 90. Chodziłam do liceum i miałam takiego starszego kolegę Sławka, który miał już swój samochód i był to, pamiętam, seledynowy, taki zielonkawy Fiat 125P i myśmy tym Fiatem jeździli i jeszcze miał ten wyświetlacz od prędkości, taki pasek, wiedzą Państwo, nie zegar, tylko właśnie taki pasek, ale miał też magnetofon kasetowy i w tym magnetofonie piłowaliśmy, jak to się ładnie mówi, różne przeboje właśnie czerwonych gitar. Tam oczywiście pojawiali się też skaldowie czy truba duże, ale te czerwone gitary zawsze były na topie i naprawdę nigdy tego nie zapomnę, kiedy jeździliśmy oczywiście bez klimatyzacji, letnią porą, z otwartymi oknami, no i z głośników tego samochodu te czerwone gitary. I kiedy przyznałam się babci, że bardzo lubię czerwone gitary, a to bardziej powinna być jej muzyka, to moja babcia powiedziała: te szarpi druty, no nie, najpierw tato, a teraz ty. Takimi byliśmy miłośnikami. No, muszę tutaj dodać, że babcia urodzona w 1918 roku, więc kiedy powstawały czerwone gitary w 65, to już była dosyć dorosłą osobą. Wspomnienia wracają. Mam nadzieję, że u Państwa również. Czy słyszysz, co mówię? To jest kolejna piosenka z pierwszej płyty Czerwony Gitar. Zagram ją Państwu teraz w Radiu Pogoda.
0: Płyta na lata. Czerwone gitary. To właśnie my.

0: Bakara przed momentem i Yes Sir, I Can Boogie. To jest taki taneczny przebój, który oczywiście można sobie zagrać i którego można posłuchać o każdej dowolnej porze, ale ja tylko przypomnę, że w każdy piątek po godzinie 18 w Radiu Pogoda mamy potańcówkę, potańcówka wakacyjna, być może gdzieś tam pod grilla, pod nóżkę Państwu podgrywamy. No, ta najbliższa potańcówka to dopiero w piątek, ale jakoś się przeżyje i wszystko będzie dobrze. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii, wrócimy też do płyty czerwonych gitar. Przypomnę, dzisiaj gramy cały long play. To właśnie my w ramach płyty na lata.
1: Reklama.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Reklama.
18: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
19: To dusza.
18: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
19: To ciało. To ciało.
18: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedz

Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów

0: już taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
2: Radio Pogoda i Płyta na lata, dziś Czerwone Gitary, to właśnie my. Jak ja się cieszę, że prezentuję całą tę płytę z 1966 roku. Przed nami kolejne najpiękniejsze melodie z tej płyty. Panowie się będą przedstawiać. Pięciu nas jest. Piosenka napisana w 66, czyli w tym momencie, kiedy została nagrana i wydana ta płyta, przypomnijmy, ten debiut, premiera tej płyty to 10 grudnia 1966 roku. Pięciu nas jest, bo wtedy było ich jeszcze pięciu. Czerwone Gitary w swoim pierwszym składzie. Z gitarą i przy mikrofonie Jerzy Kosela, z gitarą i przy mikrofonie Krzysztof Klęczon, z gitarą i przy mikrofonie Bernard Dornowski, z gitarą basową i przy mikrofonie Seweryn Krajewski oraz przy perkusji i mikrofonie Jerzy Skrzypczyk.
1: Płyta na lata. Czerwone Gitary. To właśnie my.

0: Kopyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Radio Pogoda, kontynuujemy płytę na lata, czerwone gitary i to właśnie my. I za moment dosłownie przed nami piosenka, którą znamy, lubimy, często ją gramy przy każdej okazji, a właściwie w każdym maju, od stycznia do maja, pojawia się ta piosenka. To będzie oczywiście Matura czerwonych gitar. Wszyscy znamy tę piosenkę na pamięć, śpiewamy w różnych okolicznościach, ale to właśnie trochę z tą piosenką związana jest moja zagadka z początku audycji. Proszę zgadnąć, czy gramy oryginalne wydanie płyty z 66 roku, czy jedną z reedycji z lat 70. i 80. 22 444 4004. Rozwiązanie tej zagadki zresztą jeszcze przed godziną 14, a za moment czerwone gitary i matura.
0: Płyta na lata. Czerwone gitary. To właśnie my.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
15: No i co, Barbara, co?
14: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to Max

0: Ostatnia reklama.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Mamusia?
2: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: A, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Jest 13:00. Kłaniam się Państwu. Asia Kruk. Już teraz polecam Państwa uwadze w wiadomości najważniejsze w Radiu Pogoda, a później wracamy do płyty na lata. Na tapecie dzisiaj Czerwone Gitary, płyta z 1966 roku. Zresztą będzie jeszcze o tym mowa.
13: Hiszpania i Argentyna zagrają o tytuł Mistrza Świata, Mundial na początek. Potem niezwykłe znalezisko w Gdyni. Miasto ma hymn. Alerty pogodowe. Dzisiaj burze, intensywny deszcz i silny wiatr.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
13: Michał Pierzchoła. Hiszpania i Argentyna, dwie najlepsze drużyny rankingu FIFA i mistrzowie swoich kontynentów, powalczą wieczorem o miano najlepszej piłkarskiej reprezentacji globu. Mecz numer 104 zwieńczy największy i najdłuższy w historii mundial. Hiszpania ma szansę na drugi tytuł w historii po triumfie w 2010 roku. Z kolei Argentyńczycy mogą zostać mistrzem świata po raz czwarty i zarazem zostać trzecią ekipą, której udało się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji. Podobnie jak Włochy w 1938 roku i Brazylia w 1962. Wieczorny mecz będzie sędziował Słoweniec Czesław Kowincić. Polscy kibice trzymali kciuki za Szymona Marciniaka, jednak FIFA zdecydowała inaczej. Oczywiście jest pewien niedosyt, przyznaje nasz arbiter, dodając jednak, że tu cytat, było logiczne, że nie można co 4 lata sędziować finału Mistrzostw Świata.
14: Tak jest to sportowca. Wracamy z podniesioną głową po dwóch bardzo fajnych meczach.
13: Marciniak na Mistrzostwach sędziował mecze grupowe Argentyny z Algierią oraz Egiptu z Iranem. Sędzia Spocka w nagraniu w mediach społecznościowych podziękował polskim kibicom za wsparcie i życzył powodzenia arbitrowi ze Słowenii. Niezwykłe znalezisko towarzyszy obchodom setnej rocznicy nadania praw miejskich Gdyni. Bibliotekarze odkryli w swoich archiwach datowany na 1965 rok zapis hymnu tego miasta. To sytuacja wyjątkowa, bo tego, że taki utwór istniał, nikt wcześniej nie podejrzewał. Paweł Radzewicz.
15: Stulecie miasta to świetna okazja na poszukiwanie pamiątek. Bibliotekarce Marcie Chudzińskiej wizyta w archiwum wyszła znakomicie.
16: Miałam nadzieję, że będzie coś o Gdyni, ale nie sądziłam, że to będzie aż hymn Gdyni. Był ogromny dreszczyk.
15: Dreszczyk można poczuć, słuchając wygenerowanego utworu.
17: Tymczasem ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że o hymnie nikt nie słyszał.
15: Nie ukrywa zdziwienia Małgorzata Trajtowicz.
17: Być może był oddolną inicjatywą, która nigdy nie miała swojej premiery z publicznością.
15: Nie wiadomo więc, czy ktoś dał się już ponieść socrealistycznemu tekstowi, gdzie tu cytat, hymn dzwoni jak młot w naszej dłoni.
13: Na koniec przypominam o ostrzeżeniach przed burzami, niedzielne wyjazdy i powroty przy miejscami bardzo złych warunkach na drogach. Alerty przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem zostały wydane dla południowej drugiej połowy Polski.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Pogoda. Niedziela z burzami, do końca dnia taka właśnie burzowa pogoda w południowej połowie kraju, ale są już nowe ostrzeżenia. One obowiązują w nocy i dotyczą północnego wschodu. Popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 28 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Minęła 13. Dzień dobry, Asia Kruk. Przed nami ostatnia godzina z tą niedzielną płytą na lata, Czerwone Gitary, i to właśnie my. Na tej płycie jest 14 piosenek i dlatego w tej najbliższej godzinie na antenie znajdą się jeszcze 4, tak żeby pięknie zakończyć. Następna najpiękniejsza melodia to Śledztwo zakochanego, czyli Tajemnica dziewczyny. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, a słowa... O, geniusz, poeta tekstów, piosenek, spisał same największe przeboje, miał naprawdę głowę i rękę do takich najpiękniejszych melodii, czyli Marek Gaszyński, po prostu.
3: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Absolutnie.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
2: W Radiu Pogoda prezentujemy dzisiaj płytę Czerwonych Gitar. To właśnie my, pierwszą w historii zespołu, chociaż zespół powstał no półtora roku wcześniej, można powiedzieć. I przez ten pierwszy swój okres grał, no proszę sobie wyobrazić, jest impreza karnawałowa, 65 na 66, powiedzmy sylwestrowa, i grają Czerwone Gitary. Któż to pomyślał, że później to będzie taka gwiazda? Zresztą w tym pierwszym swoim okresie, jak sami wspominali, i to jest takie fajne, zdystansowane spojrzenie na własną twórczość. Otóż w pierwszym okresie grali w różnych salach, na różnych potańcówkach, potupajkach, jak czasem je wtedy nazywano, z okropnym nagłośnieniem, więc musieli zdzierać gardła, żeby ktokolwiek i słyszał, i szarpać struny swoich czerwonych gitar, żeby w ogóle być usłyszanym. I proszę sobie wyobrazić, że po latach członkowie Czerwonych Gitar powiedzieli, że to bardzo dobrze, że ten pierwszy okres był taki trudny, bo mieli te okazje i mieli tę możliwość, żeby się dotrzeć. I kiedy już stawali do nagrania profesjonalnego tej pierwszej swojej płyty, to właściwie byli już ukształtowanymi muzykami, zgranymi ze sobą i w dodatku dość mocno się lubiącymi. I dlatego ta pierwsza płyta jest taka wspaniała. Mówisz, że kochasz mnie jak nikt. Czerwone Gitary ze swojej pierwszej płyty.
1: Płyta na lata. Czerwone Gitary. To właśnie my.

0: Radio Pogoda, jest niedziela, od jutra, o proszę Państwa, od jutra wszystko zacznie się na nowo. Kolejna runda funduszów czasów pogodowych startuje jutro po godzinie 12. Już teraz mogą się Państwo zgłaszać do tej zabawy przez stronę www.radiopogoda.pl, żeby finalnie w piątek wygrać 2000 zł na wymarzone wakacje. A po drodze jeszcze mnóstwo innych fantastycznych też prezentów mamy dla Państwa. A jak brzmiał ostatni finał? Przypomnij.
1: Panie Piotrze, 5 sekund.
2: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
1: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
2: Super.
0: Wiele radości. Państwo nam dają, ale mamy nadzieję, że my Państwu też wiele radości dajemy. Polecamy gorąco Fundusz Czasów Pogodowych. Kolejna runda już od jutra.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Trochę inny.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śpiewam.
3: Tak, o tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
4: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Została ostatnia reklama.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Reklama. Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, o mnie.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: My wracamy jeszcze na dwa odcinki do płyty To właśnie my, Czerwonych Gitar z 1966 roku. Państwo mają różne skojarzenia z piosenkami Czerwonych Gitar, często bardzo osobiste.
2: Pierwszy raz Czerwone Gitary usłyszałam, kiedy odwiedzałam babcię, która leżała w szpitalu. Leżała bardzo długo, to były prawie 3 miesiące. I w szpitalu, w którym leżała, było coś w rodzaju Radio Węzła. I pamiętam jak dzisiaj piosenką, która przez ten cały okres towarzyszyła mnie w naszej rodzinie, która regularnie była przy babci, to były właśnie Czerwone Gitary i piosenka Nie spoczniemy, nim dojdziemy. I tak naprawdę od tych 50 lat ta piosenka zawsze kojarzy mi się pozytywnie, bo rzeczywiście jest treść bardzo wspierająca i mobilizująca i myślę, że również w tamtym czasie pomogła nam bardzo.
1: A, no tak, Nie spoczniemy. To nieco późniejsza historia Czerwonych Gitar. My dzisiaj gramy pierwszą płytę Dlaczego pada deszcz? Kolejna piosenka z tej właśnie płyty Czerwone Gitary z 1966 roku.
0: Płyta na lata. Czerwone Gitary. To właśnie my.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Radio Pogoda i już mi żal, szczerze mówiąc, bo przed nami ostatnia piosenka z dzisiejszej płyty na lata, to Czerwone Gitary, to właśnie my. Ostatnia piosenka, bo ty się boisz myszy. Znamy ją oczywiście na pamięć i będziemy śpiewać na głos, no w każdym razie ja będę. Słowa i muzyka Jerzy Kosela, genialny tekściarz, wspaniały człowiek, miałam okazję poznać, no po prostu wspaniały. Ach, i jestem winna Państwu wyjaśnienie, czy graliśmy oryginał wydawnictwa z 66 roku, czy jedną z reedycji z lat 70. i 80. Można to było poznać po kolejności utworów. Otóż, proszę Państwa, zagraliśmy reedycję. W pierwszej wersji tej płyty z 66 roku utwór Matura był w troszkę innym miejscu niż w tym, w którym zagraliśmy go właśnie dzisiaj. Ale to chyba nic nie szkodzi. Mam nadzieję, że Państwo się dobrze bawili. Kolejna płyta na lata już za tydzień. Prezentować swoją płytę będzie Monika Tarka. Co to będzie? Mogłabym zdradzić, ale nie zrobię tego Moni. Niech ona to sama zrobi. My spotykamy się w każdym razie w płycie na lata za 2 tygodnie i to będzie longplay Maryli Rodowicz. No ale tak w ogóle to słyszymy się jutro w pogodnym poranku Radia Pogoda. Asia Kruk, dziękuję Państwu. Ściskam gorąco.
0: Płyta na lata. Czerwone gitary. To właśnie my.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie

0: pracy?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już najbliższy weekend. Darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Została ostatnia reklama.
3: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i zdarza.

0: Expert.pl.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Została ostatnia reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Reklama.
7: Synoptycy aktualizują ostrzeżenia, burze również w nocy. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat, możliwe utrudnienia dla turystów. Za chwilę też będziemy łamać szyfr Enigmy.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
7: Michał Pierzchała. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Tym razem dotyczą północno-wschodniej części kraju. Zaczną obowiązywać wieczorem i potrwają do rana. To będą burze, które teraz do mniej więcej godziny 20 są albo mogą się pojawić w całej południowej połowie Polski. To dla kilku województw wydane zostały nawet alerty wyższe drugiego stopnia. To w szczególności województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i świętokrzyskie. Jeden atak za drugim opowiadają mieszkańcy Kijowa o nocnych rosyjskich nalotach na Kijów. W ciągu kilkudziesięciu minut do ukraińskiej stolicy doleciało około 40 pocisków.
8: To było niespodziewane. W nocy doszło do potężnych eksplozji. To była tragedia, po prostu krzyk przerażenia.
9: Zrazu pobiegły, schowy się.
8: Natychmiast pobiegliśmy do schronu. Wtedy nastąpiły kolejne uderzenia. Zostaliśmy w schronie, co jakiś czas podskakując, ponieważ wybuchy były tak silne, że budynek nad schronem się trząsł.
7: Według Ukraińców to był najpotężniejszy ostrzał stolicy od początku wojny. Ruszają remonty szlaków na Rysę i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą liczyć się z czasowym wstrzymywaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Park apeluje także o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób prowadzących pracę. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od warunków pogodowych. Na koniec zaproszenie do Poznania i to zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. W Centrum Szyfrów Enigma można już oglądać pozyskany właśnie 7. model maszyny, mówi dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Monika Hergt.
10: Przeznaczony był na rynek cywilny, czyli na przykład służyła różnym niemieckim instytucjom, na przykład kolejom państwowym. Każda jest wyjątkowa. Gdy pokazujemy te różne modele, to też pokazujemy, jak było skomplikowanym wyczynem złamać szyfr Enigmy.
7: Enigmę jeszcze przed wybuchem II wojny światowej jako pierwsi złamali polscy matematycy i kryptolodzy.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Pogoda. Do wieczora burzowa pogoda w południowej połowie kraju. W nocy burze przeniosą się na północny wschód. Na termometrach po południu od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 w centrum i do 28 stopni na południowym wschodzie. Jutro chłodniej, maksymalnie do 23 stopni i też pojawią się deszcze.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

0: jechać w taką noc to grzech. Gdy sercu serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak.
1: Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
7: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
8: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem.
9: Prawdziwą oazę dla małych odkrywców.
10: Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis.
11: Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis.
12: Szczegóły na green-mountain.pl.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: Została ostatnia reklama.
18: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
19: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
20: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

A da, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. A da, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filmy psie. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku samość czas. Ty zaś masz maniery jak sztumak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cot aż ulewa zimny pot. Ada, tu nie wypada, cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Skapady z dzikiej infekcje, co ty robisz z wiekiem?
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zjesz się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie pogląda? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Zenon Laskowik.

0: autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: setny nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Reklama.

0: Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu. La la la la la la.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Została ostatnia reklama.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.
11: Czerwone flagi na blisko 100 kąpieliskach w północnej Polsce. Tanieją mieszkania w Warszawie, drożej za to w innych dużych miastach. Za chwilę też o tym, dlaczego w najbliższych dniach będzie można w lesie spotkać żołnierzy.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Michał Pierzchała. Na blisko 100 kąpieliskach w województwach zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje dzisiaj zakaz kąpieli. Większość jest zamknięta m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Tak jest m.in. na kąpieliskach w Dziwnowie, Trzęsaczu, Mrzeżynie, Dębinie czy Rowach. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się nawet w ciągu tego samego dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Po upalnym piątku i sobocie oraz burzowej niedzieli nad Polskę nadciągnie spore ochłodzenie. Jutro w wielu miejscach kraju temperatura nie przekroczy 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Zanim zrobi się chłodniej, czeka nas jeszcze kilkanaście godzin z nadal niespokojną, dynamiczną pogodą, mówi synoptyk IMGW Dorota Pacocha.
13: Miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Lokalnie na południu i w centrum Polski porywy wiatru w burzach mogą sięgać do 100 km na godzinę i tam wydany jest drugi stopień ostrzeżenia.
11: Te alerty obowiązują do końca dnia. Mieszkania z drugiej ręki najbardziej staniały w Warszawie, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nie jest to jednak spory spadek, bo niecałe 2%. Z kolei w pozostałych 6 największych miastach ceny wzrosły o 1%. Tu chodzi o Gdańsk, Gdynię, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław. Badanie pokazuje też, że cały czas dystans cenowy dzielący stolice od pozostałych miast jest znaczny, choć w ostatnich latach maleje. Ekonomiści zauważyli, że pod koniec ubiegłego roku mieszkania na rynku wtórnym w Warszawie były droższe o nieco ponad 40% niż średnia dla 5 największych miast, a już pierwsze miesiące tego roku pokazały, że ta różnica zmalała o kilka punktów procentowych. Obecnie metr kwadratowy na rynku wtórnym w Warszawie kosztuje średnio 16 400 zł. Na koniec informacja, aby nie być zdziwionym albo się nie przestraszyć, jak podała wojewoda opolska, od jutra do końca lipca żołnierze będą ćwiczyć w Opolu, Turawie i Zawadzkiem. Mundurowi mogą przemieszczać się po terenach leśnych, pojedynczo albo w grupach. Będzie też więcej wojskowych pojazdów. Służby wojewody apelują o niefotografowanie żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, a także o niepublikowanie ich wizerunków.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Pogoda. Wieczorem i w nocy opady przeniosą się bardziej na północny wschód kraju. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na północy przelotne deszcze i burze. Na termometrach w poniedziałek od 17 stopni na Pomorzu do 21 w centrum i do 23 na południowym wschodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
4: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
3: Serio? A co tam takiego?
4: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
3: Brzmi jak wydatek.
4: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
3: No to na co jeszcze czekamy?
4: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
3: Sprawdź na www.vt.sk.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śpiewam.
3: Tak
2: to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
3: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
0: Reklama.
11: Wielokilometrowe korki na drogach nad morze, długa droga na wakacje. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie, teraz Iran atakuje Jordanię. Odliczanie do finału piłkarskiego mundialu. Kibice liczą na takie emocje, jak podczas wczorajszej walki o brąz, gdy padło 10 goli.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
11: Michał Pierzchoła. Z powodu kolizji na trasach prowadzących nad morze są teraz duże utrudnienia w ruchu w województwie zachodniopomorskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zator na autostradzie A6 ma 10 km. Podobnie jest na S3 pod Goleniowem w kierunku Szczecina. Cały czas też ostrzegamy przed burzami. W najbliższych godzinach mogą pojawić się w południowej połowie kraju, a potem w godzinach wieczornych i nocnych przeniosą się na północny wschód. Iran wystrzelił pociski w stronę Jordanii. Kraj jako sojusznik USA kilkakrotnie był celem ataków Iranu od czasu wznowienia działań wojennych na Bliskim Wschodzie przed ponad tygodniem. Od tego czasu każdej nocy Amerykanie atakują cele w Iranie, a jak przed chwilą ostrzegło izraelskie wojsko, ostrzał Jordanii przez Iran może rozprzestrzenić się również właśnie na terytorium Izraela. Lotnisko w Tel Awiwie pracuje normalnie. Jeśli chodzi o połączenia z Polską, to wylądował niedawno samolot z Warszawy, a późnym wieczorem planowany jest lot z Krakowa. Papież Leon XIV, przebywający na urlopie w Castel Gandolfo, ponowił apel o pokój na świecie, zwracając się do wiernych z całego świata zebranych w południe na placu przed Pałacem Apostolskim w tym podrzymskim miasteczku. Papież powiedział, że wciąż śledzi z niepokojem to, co dzieje się w różnych krajach rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
12: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
11: Papież przestrzegł również przed logiką sukcesu i wielkości. Mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata wysoko zawiesił poprzeczkę przed dzisiejszym finałem. Przypomnę, Anglia aż 6-4 pokonała wieczorem reprezentację Francji i zdobyła brąz. Na ten medal angielscy kibice czekali bardzo długo, o czym mówi trener ich kadry Thomas Tuchel.
13: To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy wynik na mundialu rozgrywanym poza Anglią. Mam nadzieję, że zawodnicy po jakimś czasie będą dumni z tego osiągnięcia, choć nasze ambicje były zdecydowanie wyższe. Naszym marzeniem był finał i sięgnięcie po Mistrzostwo Świata.
11: Mecz o brąz już za nami, a dzisiaj finał na stadionie niedaleko Nowego Jorku broniące tytułu. Argentyna zmierzy się z mistrzami Europy Hiszpanami. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21:00 polskiego czasu. Radio Pogoda.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
11: Pogoda. W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże miejscami, zwłaszcza na północy kraju, przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach w ciągu dnia mniej niż w weekend, od 17 stopni na Pomorzu do 21 w centrum i do 23 stopni na Podkarpaciu.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
15: My tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.
16: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wielka.
2: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata.
1: Herbaty szklanka, mocno.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chlonąc.
0: A potem syci woni, poprzestajemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatę.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
7: Na paznokcie.
6: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
8: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Została ostatnia reklama.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Reklama. Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
0: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
0: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
11: Deszcz i burze na południu i w centrum, a w nocy na północnym wschodzie. Możliwy większy płomień na pochodniach Orlenu w zakładzie w Płocku. Sprawdzimy też, jak idą przygotowania do jarmarku świętego Dominika. W tym roku impreza przyciągająca do Gdańska tłumy z całej Polski będzie inna.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
11: Michał Pierzchała. Niedzielne popołudnie i wieczór mogą być pogodowo niespokojne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada na południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu oraz burze z silnymi porywami wiatru. Zdaniem synoptyków dynamiczna pogoda utrzyma się także w nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie będą występować intensywne opady deszczu. Grzegorz Kozioł z nami. Przekaż proszę najnowsze prognozy.
13: W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi w 10 województwach na południu i w centrum kraju do wieczora obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a do odbiorców na terenie 8 województw alert wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na tych terenach prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ponadto do jutrzejszego poranka w 4 województwach na północy Polski obowiązywać będą alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami.
11: Uspokajający komunikat z Orlenu. Zakończył się bowiem w Płocku, w głównej siedzibie spółki, remont instalacji i na pochodniach zakładu produkcyjnego od dzisiaj przez kilka dni może być widoczny większy niż zazwyczaj płomień. Spółka zapewnia, że taki płomień to normalna część procesu technologicznego. Łuna z płomienia, który pojawia się na wysokich pochodniach instalacji płockiego zakładu, jest często widoczna, zwłaszcza nocą, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał niecały tydzień do startu 766. edycji Jarmarku Świętego Dominika. Impreza, która jest perłą w koronie wakacyjnej oferty Gdańska, w tym roku wyjątkowo nieco zmniejsza swoją skalę, a to dlatego, że w centrum miasta trwa kilka remontów naraz i część ulic, tradycyjnie zajmowanych przez handlarzy, musi zostać otwarta dla ruchu samochodowego. Idzie za tym jedna kluczowa zmiana dla stałych bywalców, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka Jarmarku Świętego Dominika.
14: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
11: Ceremonia otwarcia Jarmarku Świętego Dominika już w najbliższą sobotę.
15: Radio Pogoda.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
17: Pogoda.
11: W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, zwłaszcza na północy kraju, może przelotnie padać deszcz, tutaj też zagrzmi. Na termometrach jutro w ciągu dnia od 17 stopni na Pomorzu do 21 w centrum i do 23 stopni na południowym wschodzie.
16: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
17: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

0: serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę. Co z sobą począć, gdzie się podzieć z sobą ma?

0: i ani ona była jedna, jedyna, ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy mnie.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
10: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
11: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
14: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Reklama.

0: Andrzej Rybiński serdecznie pozdrawia słuchaczy Radia Pogoda.
1: Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz. Bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawy trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola? Wygląda to coraz gorzej? Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.

Boguś wstań, ależ ciebie Boguś brak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub.

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król i nie

0: autopromocję.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Reklama.
11: Zalana Biała Podlaska. Już ponad 100 wyjazdów straży do podtopień. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie podnosi ceny paliw, zwłaszcza diesla. Zaczął się tegoroczny sezon wypatrywania Perseidów, czyli tzw. spadających gwiazd.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
11: Michał Pierzchała. Trzeci, najwyższy stopień alertu przed burzami ogłosili synoptycy dla okolicy Białej Podlaskiej. Tu strażacy wyjeżdżali do blisko 130 podtopień i takich wyjazdów zapewne będzie więcej, bo ostrzeżenie obowiązuje do północy, ale nie tylko w województwie lubelskim. Obowiązują alerty, cały czas aktualne są ostrzeżenia niższe drugiego stopnia dla południowej Polski. Tu również wraz z intensywnymi opadami deszczu może silnie wiać wiatr. Według prognozy sytuacja uspokoi się już w najbliższych godzinach. Strefa burz przesunie się potem na północny wschód Polski. Zarzuty znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem i spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała usłyszał 23-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego. Decyzją świętokrzyskiej prokuratury mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak matka dziecka zgłosiła się z nim do szpitala. Chłopiec miał mieć gorączkę, ale lekarz zobaczył obrażenia, które mogły wskazywać, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania. Średnia cena litra oleju napędowego może się w tym tygodniu zbliżyć do poziomu 8 zł. Podwyżki napędza eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormus. To powoduje gwałtowny wzrost ceny ropy i paliw na światowych rynkach. Niestety kierowcy nie mogą tym razem liczyć na ulgę ze strony rządu. Szansy na powrót pakietu ceny paliw niżej na razie nie ma. Zaczął się tegoroczny sezon wypatrywania Perseidów, czyli tak zwanych spadających gwiazd. To gratka dla miłośników nocnego nieba. Rój meteorów będzie się pojawiał na niebie przy dobrej pogodzie. Na obserwacje najlepiej wybrać się jednak poza miasto, mówi Tomasz Banyś z Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
13: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
11: Dzisiaj nie wszędzie pogoda pozwala na patrzenie w niebo, ale czasu jest sporo. Kulminacja Perseidów będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć miejscami nawet ponad 100 meteorów na godzinę.
14: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
11: Deszcze i burze do końca dnia w południowej połowie kraju, także na wschodzie. Jutro w dzień w większości kraju przelotnie będzie padał deszcz, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Na termometrach w poniedziałek od 17 stopni na zachodnim Pomorzu do 20 w centrum i do 23 na południu.

I melodramat nad miastem świt, na stole kwit z chemicznej pralni. Z krótkim dopiskiem odchodzę, odbierz sama. Z kim tak ci będzie źle?

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

0: pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: Została ostatnia reklama.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
0: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
12: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
11: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
12: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
11: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radiu Pogoda zawsze są wakacje.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby. Aromatów pełen las.
1: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie. Dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo łykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby.
1: Bo gdyby łyk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwyby,
1: na gorący czarny ląd.
2: Na lwyby,
1: gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, ta, eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwyby, patrzysz samiec, więc go trach.
2: A tu lwica,
1: co?
2: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już ma trupio.
1: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
1: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 zł.

0: Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koczulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

jest w lóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka

0: gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio.

0: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Została ostatnia reklama.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Glut wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: Radio Pogoda gra na plażę.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten taniec. Jak

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapałem, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak, mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak, mamy, kto nie wierzy, jego

dłonią, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: Ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie

Kochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść. Nie mógł sobie rady dać, na to miał za mało sił. Nie mógł sobie rady dać, bo kolega frajer był. Rabować słońcu złoto i gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trza być idiotą, pardon, trza zbyka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dama

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce z

0: Ale Jasław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry Państwu, tu Tamara Pawlik-Lipska i program Aleja Sław w Radiu Pogoda. Dziś gość wyjątkowy, pan Marek Dutkiewicz. Dzień dobry.
2: Bardzo serdecznie witam. Aleja Sław zobowiązuje.
1: Trochę odczuwam taki niepokój przed naszą rozmową.
2: Bo to jest już, nas dwoje.
1: Już tutaj słyszałam, jak pan pięknie się wypowiadał na naszych social mediach. No i tak sobie pomyślałam, o matko, jak ten człowiek pięknie mówi po polsku.
2: To chyba... Kto jak nie my ma dbać o ten język, prawda?
1: To prawda, ale chyba ta biegłość w języku polskim przydaje się w pisaniu tekstów.
2: No tak, nie pokłócę się. Dobrze jeszcze mieć trochę słuchu, poczucia rytmu, no i jakieś takie chociaż minimalny pion, powiedziałbym, estetyczny, bo z tymi piosenkami współczesnymi to różnie bywa, jak wiemy.
1: Mhm. 55 lat w tym roku świętuje pan swój jubileusz od opublikowania pierwszej piosenki pańskiej.
2: Od nagrania pierwszego przeboju Chodź pomalejmy świat, tak. To tak się wydaje dosyć liczbą taką potężną i abstrakcyjną, ale tak, 55 lat minęło od tej sesji nagraniowej, kiedy to wraz z zespołem 2 plus 1 powstały takie piosenki jak Wstawaj szkoda dnia i Chodź pomalejmy świat. I tak jak mówię, to wytyczyło mi ścieżkę mojego życia.
1: Pomalowało pana świat.
2: O tak.
1: W barwy muzyczne.
2: O tak. Proszę pamiętać, że z połączenia żółtego i niebieskiego powstaje zielony, taki optymistyczny kolor.
1: A proszę powiedzieć, co w takim razie z okazji tego 55-lecia będzie się działo? Bo z tego co wiem, to dwa wyjątkowe koncerty przed nami.
2: Pierwsze Jaskółki Wiosny, tak, 23 marca Bydgoszcz, 26 marca Łódź, Teatr Muzyczny i Filharmonia pod szyldem Chodź pomalujmy świat i takim dopiskiem, chyba aktualnym jeszcze ciągle, a przynajmniej do końca roku, mianowicie Dutkiewicz na dwie piątki, czyli właśnie znów wraca ta liczba 55. Zestaw chyba taki przyzwoity, co najmniej wykonawców, bo Łukasz Drapała, Mateusz Ziółko, Joanna Dark, Zofia Nowakowska i Hanna Śleszyńska, do której pukałem od dawna i tak się przymierzaliśmy do jakiejś współpracy. No i wreszcie zaowocuje to.
1: A jakie piosenki będziemy mogli usłyszeć?
2: Raczej te znane, tak bym to określiła. Trochę ich jest. Szklana pogoda, Jolka, Jolka, pamiętasz, właśnie Chodź pomalej mój świat, Dmuchawce, latawce wiatr. No taki katalog, powiedziałbym, dosyć oczywistych tytułów, które słuchacze Radia Pogoda, mam nadzieję, znają na pamięć.
1: Pomyślałam sobie, gdy pan powiedział, że raczej te znane piosenki się pojawią. Ma pan na koncie jakieś nieznane piosenki?
2: Bywa i tak. Czasami nie uda się przedrzeć do publicznej akceptacji jakiemuś tytułowi. I wymienianie tutaj chyba nie ma sensu, bo po prostu z niczym się państwu nie kojarzą. Natomiast, no jak wiemy, zawsze lubimy te piosenki, które już znamy. One może będą troszkę inaczej zaaranżowane, żeby mimo wszystko jednak to nie był ten koncert taki oczywistą oczywistością. Szykujemy się bardzo na to wydarzenie. Rok jest dosyć taki, powiedziałbym, w te wydarzenia obfity, ponieważ nie dość, że tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, nie dość, że na dobrą sprawę od parunastu miesięcy właściwie co chwila powstaje jakiś nowy cover tych przebojów. Sięgają po to zaskakująco młodzi ludzie i czasami zaskakująco inne te aranżacje niż moglibyśmy się spodziewać powstają. Opakowane są w bardzo takie nieoczywiste brzmienia. No i powstaje też film dokumentalny na mój temat pod roboczym tytułem Marek Dutkiewicz, Jolka pamięta. Rzecz bardziej o pamięci niż o tych kobietach, które tam czasami występują w pieśniach. I być może na wiosnę będzie premiera. W bólach powstaje, ale mam nadzieję, że to tylko się przełoży na atrakcyjność tego tytułu.
1: Mhm. Wracając jeszcze na chwilę do koncertów, czy pan również brał udział w wyborze piosenek, czy zrobiono to za pana?
2: Mogłem tylko kiwnąć głową. Zrobiono za mnie, ale trudno powiedzieć, żebym któryś z tych moich dzieci kochał mniej. W związku z czym mogłem tylko zaakceptować ten wybór. I już. Ja też chyba wezmę czynny udział w tym przedsięwzięciu. Mianowicie jakieś krzesło, a może nawet wytworny fotel zostanie na tej estradzie postawiony. I trochę poopowiadam o okraszę to tymi anegdotami, tymi wspomnieniami, to państwo chyba po prostu lubią te wspominki.
1: To na pewno, szczególnie słuchacze Radia Pogoda. Mam takie pytanie o początki, choć Pomaluj mój świat. Czy pan się spodziewał, że ten sukces tej piosenki nastąpi tak szybko?
2: Chyba nie. To były takie dosyć... pierwsze doświadczenia, oczywiście te pierwsze przeboje to zawsze się wspomina najserdeczniej, bo to były takie ogromne przeżycia, emocje z tym związane. Nieistniejąca, przekształcona już kilkakrotnie, rozgłośnia harcerska bardzo się przyczyniła do popularności tego przeboju. Nikt nie zapomnę, kiedy DJ prowadzący listę przebojów zakrzyknął pewną sobotę, a dziś z 12 na pierwsze chodź Pomaluj mój świat. No i tak to się zaczęło. Ja wtedy... z niejasnych powodów studiowałem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i prawdę mówiąc podświadomie chyba czekałem na jakiś impuls, który zmieni kierunek mojego życia. No i właśnie ta sesja przyczyniła się chyba do tego. I to, że przez kolejnych 7 bodajże lat współpracowałem z Januszem Krukiem, współpracowałem z 2+1, przyszły jeszcze inne propozycje, sugestie. Na horyzoncie pojawiła się Kasia Gertner, Janusz Koman i tych piosenek trochę się sypnęło wtedy. Nie taję, że ja czekałem na bardziej takie krwiste oferty, że jednak brakowało mi takich rock'n'rollowych kompozytorów, czy zespołów, czy solistów. No i po 10 latach mniej więcej doczekałem się, że do moich drzwi zapukał Romek Lipko i wręczył mi swoją kompozycję Za ostatni grosz. I to zaczął się zupełnie nowy etap w mojej karierze. No, 80 lata to już była naprawdę jazda trochę w innym kierunku, a na pewno z innymi emocjami. Dwóch kompozytorów, którzy tak odcisnęli się niesłychanie w moim życiu, to właśnie Janusz Kruk, a potem Romek Lipko, z którym ta nasza, nie ukrywam, szorstka przyjaźń trwała prawie 40 lat.
1: Jak zaczęła się współpraca z 2+1? To było tak, że panowie się znali, czy przypadek tutaj zagrał główną rolę?
2: A nawet dwa przypadki. Po pierwsze, w takim magazynie Jazz, w kolumnie poetyckiej, pojawiły się te dwa moje wierszyki, czyli Wstawaj szkoda dnia i Chodź pomaluj mój świat. I bliżej mnie znany wtedy jeszcze kompozytor Janusz Kruk nachylił się ze swoją gitarą 12-strunową, bo taką wyłącznie wtedy dysponował i sklecił jakieś melodie do tych tekstów. Natomiast mniej więcej w tym samym czasie ja prowadziłem taki cykl wywiadów dla tego pisma Jazz, redaktor naczelny, wspaniały człowiek, nieżyjący już oczywiście, Józef Balcerak, skierował mnie między innymi do Kasi Gertner. Nagrałem z nią rozmowę. Kasia była niesłychanie serdeczna, żywiołowa, otwarta na wszelkie kontakty, także artystyczne osobą. Powiedziała: słuchaj, jest taki kompozytor, jest taki muzyk, muszę was poznać, wiesz, świetny gość, naprawdę, nazywa się Janusz Kruk. Krukowi w międzyczasie powiedziała: jest taki człowiek, pisze świetne teksty, zdolny poeta, naprawdę będzie jakiś z tego pożytek, kiedy was poznam. Naprawdę to jest nieoczywista sytuacja, rzadko kiedy branża, jakakolwiek by nie była, powiedzmy artystyczna, jest tak z jednej strony spolegliwa, z drugiej otwarta na wszelkie tego typu akcje. No, mało kto jednak czy wtedy, czy teraz jest świadkiem takich historii, a jeszcze w dodatku jest nie zamieszany. Nieustająca wdzięczność dla Kasi oczywiście. No i dzięki temu patrzyliśmy na siebie, Janusz i ja, z szacunkiem od początku. No i potem miałem okazję jeszcze z nim nawet współkomponować, tak to chyba można już ująć, piosenkę Windą do nieba. To jest taka dosyć barwna historia. Kiedyś już chyba opowiadałem, ale proszę uprzejmie, mogę się jeszcze raz tą...
1: Bardzo proszę.
2: Anegdotą, za przeproszeniem, podzielić. Otóż Ja miałem pretensję do Kruka o taką drobną transakcentację. No w tych czasach to jest dosyć taka egzotyczna pretensja prawdopodobnie. Masa piosenek ma przesunięte te akcenty. Czasami do momentu, kiedy nie możesz się zorientować właściwie o co w tym tekście chodzi. Mianowicie w tym pierwszym utworze Janusz Kruk trochę dziwnie Nasturcję potraktował. Mówimy przecież Nasturcję, a nie Nasturcję. No ja mu to wytykałem przez dłuższy czas. Ja powiedziałem, jak tak, to choć razem coś stworzymy. I ja zwykle piszę do muzyki. To jednak jest taka klasyka, to jednak jest taki standard. Nie będę się skarżył na właściwości języka polskiego, nie jest on zbyt wdzięczną materią do pisania, ale nie ma wyjścia. Natomiast czasami zdarza się, że taki tekst, czy taki wiersz jakiś kompozytor skutecznie wypełni swoim pomysłem muzycznym. Mhm. Jest to oczywiste. Fantastycznym naprawdę takim i utalentowanym człowiekiem z wyobraźnią muzyczną był Seweryn Krajewski. Macham mu, mam nadzieję, że słyszy nas w Kalifornii dalekiej, gdzie już od kilku lat przebywa. Żałuję, że bardzo późno zaczęliśmy współpracować, tuż przed jego wyjazdem. Właściwie za wiele tych piosenek już nie powstało. Ale Windą do nieba to najpierw był właśnie wierszyk. To najpierw był tekst czy wiersz. Janusz chyba docenił potencjał tego pomysłu. Zaprosił mnie do siebie. Mieszkali wtedy razem z Elżbietą, z Elondmoch, na skraju Ursynowa, Służew nad Dolinką się chyba ciągle nazywa ten fragment Warszawy. I tam zasiedliśmy pod wieczór z gitarą, z magnetofonem szpulowym marki Grundig i tuż przy jego barku zasiedliśmy, co jest, to jest dosyć istotne, no ponieważ trochę tego paliwa wydawało nam się, przyda się nam przy tej pracy twórczej. To prawda. Ostatnia flaszka zakurzona pomarańczówka padła chyba o 3 nad ranem. Grundig cały czas rejestrował nasze pomysły. No w końcu byliśmy zbyt sfatygowani, żeby jednak dotrwać do świtu, więc przespaliśmy się trochę. Obudziliśmy się chyba około 12, z lekka zmęczeni tą pracą nocną. I baliśmy się wcisnąć klawisz, żeby sprawdzić, cóż tam nam ta noc przyniosła. No w końcu trzeba się było jednak na to zdecydować i okazało się, że ta ostatnia, finalna, już taka prawie przed świtem popełniona wersja, to jest właśnie ta, którą znamy. Ona się o nutę nie różni od Windy do nieba, którą znamy wszyscy. I pamiętam, że były kolosalne problemy w studiu, aranżacyjne. To ciężko było jednak to ogarnąć. I tutaj chwała Hołdysowi, Zbyszek Hołdys i jego gitara pomogły. I to, co słyszymy w tej chwili, to jest właśnie brzmienie jego gitary. Broń Boże, nie 12-strunnej. I tyle. No. Dalej okazało się, że taka piosenka antyweselna jednak trafiła pod strzechy pod zupełnie innym adresem. I tak jak mówię, do tej pory jeszcze od czasu do czasu ktoś dzwoni z jakiegoś wesela, czasami z Białegostoku, czasami z Kutna, ale miałem już telefon z Chicago i nawet rekordowy z Australii i ktoś już taki dosyć sfatygowany tą wieczorną hulanką czuje się w obowiązku zawiadomić mnie, że właśnie grają twoją windę, na weselu grają. No i to jest, powiedziałbym, taki nieoczekiwany, ale jakże słodki smak zwycięstwa.
1: Czy to się bierze z niezrozumienia tekstu? Czy ma pan jakąś teorię, dlaczego ta winda do nieba stała się taka popularna właśnie w klimacie weselnym?
2: Chyba te rekwizyty tam zaważyły, mianowicie koń i marsz Mendelsona, obrączka, welon, ale twórca piosenki Poso także opowiadał mi niegdyś, że no to jest ponura dosyć pieśń jednak odchodzeniu, umieraniu. Ale to nie przeszkadza, żeby podczas, kiedy to zabrzmi, a wokół bankiet, no to panie zrzucają podobno buty i szur na parkiet, żeby sobie potańczyć, też niespecjalnie słuchając, o co właściwie wchodzi w tej pieśni. Także to no, bardzo często takie nie do końca w pełni zrozumiałe przesłania funkcjonują. Piosenka na przykład Słodkiego Miłego Życia też funkcjonuje jako taka dyżurna pieśń życzeniowa, rzekłbym. No a to nie jest taki prosty song, to nie jest taka, no to też powiedziałbym, że należy może mimo wszystko słuchać w to, co tam funkcjonuje poza refrenem. Uh-huh. No ale jeśli to nikomu aż tak nie przeszkadza, a przyczynia się do wieloletniej już popularności tej pieśni, to rozkładam ręce.
1: Co powoduje, że piosenka ma siłę i popularność? Tekst czy muzyka?
2: Spójność tych dwóch elementów, tak sądzę ja. Mhm. Wsparte interpretacją i aranżacją, no parę elementów się musi na to złożyć. Nie zawsze, o dziwo, wykonawcy utożsamiają się z tekstem. Ja pamiętam sesję z Felicjanem Andrzejczakiem, kiedy nagrywaliśmy w Poznaniu piosenkę Jolka, Jolka, pamiętasz? Sama ta sesja nagraniowa była, żebym historyczna, bo była jedyna na dobrą sprawę, którą tam Felicjan Budka zawdzięczała jemu, i on Budce z suflera tę sesję. Powstały takie piosenki jak Noc Komety, Czasołowiu i właśnie Jolka, Jolka, pamiętasz. I ja do końca nie byłem przekonany, czy on wie, o czym śpiewa, jeśli chodzi o Jolkę, ale to zupełnie nam nie przeszkadzało. Nagrał po prostu dwie wersje tym swoim takim dosyć charakterystycznym, dziadowskim zaśpiewem. Obie były świetne. Właściwie każda mogła od razu pojawić się na antenie. Mieliśmy chyba świadomość z Romualdem, że to może być rzecz dosyć mocna. I on się wahał oczywiście przy tym tekście. On do tej pory nie jest chyba taki oczywisty, jednak dosyć osobisty i osobliwy. Ale myślę, że sukces naszego pierwszego singla, naszej pierwszej piosenki Za ostatni grosz zaowocował jego zaufaniem do mnie. Mhm. I dał mi po prostu kredyt tego zaufania. Oczywiście nie obyło się bez drobnego testu. Ja do tej pory wspominam, bo to taka jest scena, jak moi przyjaciele reżyserzy mówią, stricte filmowa, kiedy Romek tak dumał nad tą kartką papieru, a ja mówię, słuchaj, zróbmy taki drobny test. To było w hotelu Polones w Poznaniu. Dajmy to komuś po prostu do przeczytania. I pierwszą osobą, która nam się napatoczyła, to była taka dziewczyna pracująca w recepcji hotelowej. I ona to przeczytała. Rzęsy zatrzepotały. Oko zaszło mgłą. No i Romek uwierzył, że to może wzruszać, że może być skuteczne. No i nagraliśmy. Co więcej, mieliśmy masę szczęścia. Po pierwsze, ten utwór nigdy by się w tej chwili nie przyjął na żadnej takiej dużej, żeby mam, antenie radiowej, ponieważ są niestety stricte limity takie czasowe, dosyć moim zdaniem idiotyczne, ale numer, który trwa dłużej niż 3 minuty, to już ma mniejsze szanse powodzenia niż ten krótszy. Jolka w oryginalnej wersji trwa ponad 6 minut. Mhm. Jeśli dochodzą te jeszcze solówki gitarowe na estradzie, bywa, że się przeciąga do 8 nawet. Mhm. A poza tym od razu jacyś ludzie zaufali nam i pomogli. Piotr Kaszkowski, pamiętam, że wziął tę taśmę, bo się wtedy na taśmach to nagrywało, pod pachę. Miał taki swój stały program poranny w Trójce i przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, puszczał ten utwór bez żadnej zapowiedzi. I to wywołało naprawdę kolosalny odzew, ponieważ nikt nie kojarzył wokalu Felicjana z Budką Suflera, nikt nie wiedział, że taka sesja miała miejsce. Sam numer w sobie był dosyć, jak wiemy, osobliwy. I naprawdę te telefony rozgrzały się do czerwoności. A Kaczkowski wytrzymał do soboty i dopiero w sobotę zdziwił się z lekka. Mówi, państwo nie wiecie, co to za piosenka? To nagranie Budki Suflera, Jolka, Jolka, pamiętasz? No, jak mówię, reszta jest historią.
1: Powiedział pan wcześniej, że te pierwsze piosenki, te teksty są dla pana ważne i bliskie, no bo wiązały się też z tym emocje. A czy gdy pisze się przez tyle lat teksty, to potem też ma się emocje związane z własnymi tekstami, czy trochę jednak już taki półautomatyczny wchodzi w to?
2: Nie, aż tak to nie. To zależy to też od muzyki. Mhm. Ja na szczęście przez te kilka dziesiąt lat wyrobiłem sobie pewną asertywność. Znaczy, jeśli jakaś piosenka mnie nie porusza, jeśli jakaś kompozycja nie wydaje mi się ważna, nie wydaje mi się warta mojego potu, no to po prostu staram się w miarę elegancko z tej pracy wykręcić. Nie przyjmuję zleceń, które gdzieś tam, tak jak mówię, mnie nie poruszają, nie wywołują żadnych potencjalnych wzruszeń. I to chyba jedyna jest recepta, żeby ta praca ciągle jakoś jeszcze dawała satysfakcję i trwała po prostu i nie nudziła i chyba tak.
1: A jak to wygląda? Przychodzi ktoś z muzyką do pana i mówi, że no nie mam tekstu, chciałbym mieć tekst. I czy na przykład wtedy mówi, że ale ma być o tym i o tamtym? Czy zostawia twórczą wolność panu?
2: Nie, na szczęście nikt mi niczego nie narzuca. I jeśli ja mam pomysł, który wydaje mi się no, może nieco bardziej oryginalny od tej rzeszy różnych piosenek, które nas otaczają, no to ja konsultuję to jednak mimo wszystko z kompozytorem, ale wyrobiłem sobie chyba taką wolność twórczą i na dobrą sprawę nikt mi się właściwie w te tematy, w te piosenki nie wtrąca. No, staram się odpłacić to robotą to zaufanie, a z drugiej strony, dopóki ten utwór nie jest doszlifowany, dopóki nie jestem przekonany co do miejsca każdego przecinka w tym tekście, to go nie wypuszczam, to po prostu nie sygnuję i nikt go jeszcze poza mną nie zna.
1: Długo trwa taki proces?
2: Jak czasem. Czasami trzeba to napisać rzadko. Oczywiście w tej chwili takie są sytuacje, że czasami trzeba napisać to w przeciągu jednej nocy. Ale bywa i tak. Całkiem niedawno miałem taką ofertę. Piosenka okazało się, że gdzieś jest na celowniku utworów, które mogą zaistnieć w Eurowizji. Mhm. I to trzeba było napisać piorunem. Co więcej, trzeba było jeszcze fragmenty napisać po angielsku. No ale ponieważ trochę znam ten język, więc nie było to aż takie uciążliwe dla mnie. Ale bywają takie sytuacje. Natomiast jeśli ten pomysł się rodzi długo, dojrzewa, no to wtedy trzeba to odłożyć, nabrać do niego dystansu, wrócić, stwierdzić, czy nam się to ciągle jeszcze podoba, czy nie. I już. I doszlifować, tak jak mówię, na błysk, do końca.
1: Czasami rozmawiam z aktorami i opowiadają o tym, że zdarza im się zapomnieć, że na przykład zagrali w jakiejś produkcji. Czy panu zdarza się zapomnieć, że pan napisał jakiś tekst? Na przykład jedzie pan samochodem, słyszy pan piosenkę w radiu i mówi, o, rzeczywiście, to też moje.
2: Zdarza się, tak. Owszem, tak. Zdarza się i nawet takim z lekkim zdziwieniem czasami odkrywam te starsze nagrania, tak. Ale na ogół to tego młodszego twórcę klepię po plecach i uważam, że było nieźle.
1: A czasami włącza się taki wewnętrzny krytyk, że coś mogło być lepiej?
2: Włącza, tak. A to są drobiazgi, naprawdę, bo tak jak mówię, no jednak na ogół starałem się trzymać jakość tych utworów. Zresztą, co zabawne, ponieważ tak jak mówię, ten film dokumentalny powstaje, sporo przy okazji obejrzeliśmy starych klipów, które towarzyszyły tym piosenkom. No i to jest naprawdę, ogląda się z rozrzewnieniem. O ile te utwory, jeśli są nagrane, mówię o muzyce, jeśli są nagrane w przyzwoitych warunkach, jeśli to odpowiedzialnymi za nimi są nieźli muzycy, no to słucha się tego ciągle z przyjemnością, a przynajmniej czy też jakąś, no, choćby minimalną satysfakcją. Natomiast te klipy, to one są wzruszająco naiwne i takie, no, rzekłbym, no, przykurzone z lekka. Kręciło się w Polsce wtedy to, rzekłbym, no, na dosyć siermiężnym sprzęcie. Od sklejki do sklejki mija czasami pół minuty, w związku z czym, a przypominam, że powstawały w czasach, kiedy eksplodowała MTV i to się, ta różnica pomiędzy tamtymi nagraniami, tamtymi filmikami, no jest po prostu kolosalna. To jest, no nikt tego nie będzie niestety remasterował. Nikt się, no, są różne kopie oczywiście filmów, które warto odświeżyć i to się ciągle ogląda, ale nad tymi klipami nie schyla się nikt. I także, tak jak mówię, no ogląda się z takim, no zabawnym rozrzewnieniem, rzekłbym.
1: Czy autor tekstów piosenek ma swoją ulubioną piosenkę? Własną swoją?
2: No, prawdę mówiąc, tak jak wspomniałem, no, wszystkie dzieci moje są, w związku z czym trudno któreś tam szczególnie wyróżniać. No, nie będę oczywiście polemizował z Miłością Narodu, ponieważ pieśń Jolka ciągle jest w sercach kolejnego pokolenia. To jest dosyć niesłychane. Sprzed kilku lat, kiedy Budka Suflera jeszcze tak po raz pierwszy oficjalnie żegnała się z narodem, do tego pożegnania doszło na festiwalu Woodstock. Jurek Owsiak zapewnia mnie, że taki materiał, który można zresztą tam sobie wygooglować, obejrzeć, po pierwsze jest autentyczny, a to dron płynie nad ogromnym oceanem ludzi. Są zbliżenia, kiedy naprawdę bardzo nieletnie dziewczęta śpiewają te pieśnią od początku do końca. A liczba, którą mi zagwarantował Jurek, to jest 700 tysięcy osób, które podobno tam się zgromadziły i odśpiewały chcąc nie chcąc tę pieśń. To jest naprawdę wynik porównywalny z najlepszymi rekordami publiczności na koncertach Queen czy Rolling Stones kiedyś. Oczywiście teraz są wykonawcy, którzy wypełniają stadiony, ale żaden stadion takiej liczby jednak fanów tej muzyki nie pomieści.
1: To można powiedzieć, że to jest swego rodzaju cover Jolka, pamiętasz? A słyszałam też historię piosenki 2+1, która też stała się coverem bardzo często wykonywanym.
2: Tak, o tym za chwilę, ale powiem a propos tej Jolki jeszcze, że Felicjan Andrzejczak wykonywał tę piosenkę, śpiewa ją prawie do końca swoich dni. To było niesłychane, bo wiedzieliśmy oczywiście, że o chorobie, która go dręczy, ale śpiewał, co więcej, to nie jest łatwy technicznie też utwór, to jest wymagający bez zmiany tonacji, jednak naprawdę bardzo takiej solidnej dyspozycji wokalnej, więc chwała mu za to. A przez całe lata różne osoby, także aktorzy, próbowali się zmierzyć z tą piosenką. No niestety z efektem na ogół średnim, nie pamiętam od dawna nikogo, kto by sprostał temu wyzwaniu, ale owszem, w tej chwili są dwaj wokaliści, którzy podołali, owszem, i właśnie jeden z nich i drugi zresztą wystąpi na tym moim koncercie, na tych dwóch koncertach, o których ciągle mówimy i do których wracamy.
1: Jubileuszowych.
2: Tak, Łukasz Drapała, tak, i Mateusz Ziółko, naprawdę potrafią tę Jolkę wspaniale zaśpiewać. Mam wrażenie, że Łukasz jednak zrzekł się tutaj palmy pierwszeństwa na korzyść Mateusza i będzie śpiewał, mam wrażenie, tak, będzie śpiewał Noc Komety. Natomiast Mateusz Ziółko będzie śpiewał Jolkę i on mnie zachwycił tym, że podszedł wreszcie inaczej do tego od strony muzycznej, do tej pieśni. Mówię o Mateuszu. Bodajże dwa lata temu, czy w zeszłym roku, podczas Festiwal Opolskiego. Nagle okazało się, o czym nie wiedziałem, że on kończy jeden z koncertów i śpiewa tę Jolkę od fortepianu. Ja zawsze chciałem, żeby odgitarowić ten utwór, żeby właśnie ktoś jednak popatrzył innym, zupełnie innym okiem. I jemu się udało. I bardzo mu jestem ciągle za to zobowiązany. On się, o ile wiem, przykłada do nagrania tego singla właśnie w takiej, a nie innej wersji. I bardzo jestem ciekaw tego efektu. No i oczywiście teraz wracamy do Choć pomaluj mój świat. Tak, to prawda, że to jest utwór, który... Pamiętam, że kiedy powstał, to koledzy muzycy, kompozytorzy bardzo tak protekcjonalnie podchodzili do tego nagrania i do tych pierwszych piosenek 2+1 poklepywali Janusza Kruka po plecach i tak, pisuję te harcerskie piosneczki. I Janusz trochę chyba jednak ambicjonalnie podszedł do dalszej swojej twórczości. On się nauczył aranżować na duże składy instrumentalne. On wspierał się elektroniką, te jeszcze inne ich kolejne płyty właśnie starały się nadążyć za trendami światowymi. Ale okazało się, że mało z tego jednak pamiętamy, że te pierwsze rzekomo takie naiwne piosenki, owszem, się jednak zakotwiczyły w naszej pamięci, w naszych sercach. Do tego stopnia, że Choć pomalujmy świat, to jest wiarygodne wiadomość, bo są tacy zaprzyjaźnieni łowcy dźwięków, którzy mi to raportują od czasu do czasu. To jest numer jeden na liście polskich coverów. Przez te 55 lat doczekaliśmy się 100 wersji, a może nawet ponad 100 tej piosenki. No, prawdę mówiąc, ja znam może 1/3, ale ta liczba jest, jak podkreślam, wiarygodna. Nikt nas nie goni, nie słychać naprawdę odgłosów jakiejś zażartej pogoni. I to oczywiście uwzględniając wszelkie proporcje, no to to jest, rzekłbym, sukces na miarę światowego, światowej piosenki Yesterday, która jest numerem jeden. No trochę chyba z innym efektem liczbowym.
1: Czy któryś z tych coverów, które pan słyszał, zwrócił pańską uwagę?
2: Tak. Na przykład tak, Anna Hamela nagrała świetną wersję Muchawce Latawcy Wiatr w swoim czasie zespół Demono. Andrzej Krzywy, o czym nie każdy pamięta, debiutował w zespole Dab jako wykonawca muzyki reggae. No i właśnie przeniósł tą swoją satysfakcję, przepraszam, tą swoją sympatię do nagrania 2 plus, przepraszam, do nagrania Demono. I to jest taka z lekka uregowiona wersja Choć pomalej mój świat. Ciągle jedna z moich ulubionych. Tego jest sporo, naprawdę trudno w tej chwili tak sięgnąć i któreś wyróżnić. Ciągle powstają. 2 dni przed naszą rozmową zadzwoniła aktorka, która jest w zespole Teatru Narodowego i też przymierza się do nagrania Dmuchawców. Na razie nie wiem nic, co z tego wyniknie. Powiedziała, że bardzo, bardzo, bardzo będę zaskoczony. Czekam.
1: Czy zastanawiałam się, w którym momencie pan zorientował się, że jednak pańska kariera i pańskie życie będzie związane z pisaniem tekstów? Czy od samego początku pan wiedział, że pan chce to robić i będzie robił wszystko, żeby tak było? Czy jednak to prawo tam się pojawiło nieprzypadkowo przez chwilę?
2: Nie. To była dla mnie ogromna szansa. Taka furtka do ucieczki z tych zajęć. To jest... trudno powiedzieć, żebym świadomie w to wdepnął, ale byłem ogromnym fanem muzyki. Wtedy trafiła się ta fala brytyjskiego rocka i to była notabene taka dla mojego pokolenia, dla wszystkich moich przyjaciół, to była taka ogromna na też szkółka nauki języka angielskiego. My bardzo chcieliśmy wiedzieć, o czym te zespoły śpiewają. Mhm. Pomijając to oczywiście, że uczęszczałem też na regularne lekcje języka angielskiego do szkółki metodystów Warszawy, która być może do tej pory istnieje przy Placu Zbawiciela. Kto wie? Niewykluczone. I tak, jak mówię, to była taka szansa na spełnienie. Pożegnałem się bez bólu z tym, z udziałem prawa. Zresztą po latach zabawną historię chyba podobną do mojej, a przeżył syn Ksawery, który zdał na wydział architektury w Uniwersytecie Warszawskim z językiem wykładowym angielskim i pasjonowało go do połowy mniej więcej pierwszego semestru, kiedy się zorientował, że jego angielski jest znacznie lepszy od języka angielskiego wykładowców. No i wtedy trochę sfrustrowany wycofał się z tych studiów, zdał do Amsterdamu, radzi tam sobie nieźle, chociaż życie tam, rzekłbym, no, różami usłane nie jest. Studenta życie.
1: A czy syn próbował przejąć schedę po ojcu pisania tekstów?
2: No, chyba nie. Chociaż gdzieś tam pamiętam, że korygował moje takie próby pisania w języku angielskim. Mhm. Na szczęście nie kręci go estrada. Ma słuch, potrafi śpiewać, ale to wyłącznie to są takie próby familijno
1: przyjacielskie.
2: No tak, familijno domowe. Ma poczucie rytmu i co więcej dostarcza mi ciągle ciekawostek ze świata muzycznych. Ja mu się rewanżuję różnymi filmami, na które nie zawsze tam ma czas, ale raportuje mi wszelkie takie nowiny muzyczne. Generalnie no jesteśmy jednak prorokowi obaj. Mhm. Kiedy jeszcze był tutaj w Polsce, w Warszawie, no to jeździliśmy wspólnie na wszystkie krokowe koncerty. Queen, Paul McCartney, AC/DC. Ksawery podchodził bardzo metodycznie do tych koncertów. Pamiętam, że kiedy jechaliśmy na koncert Paula McCartneya do Krakowa, to on przedtem przestudiował wszystkie płyty Beatlesów. Także wiedział dokładnie, kto co napisał, co ewentualnie go spotkać może na tej estradzie. Udało mu się jeszcze zobaczyć koncert Rolling Stonesów z Charlie Wattsem na perkusji na Stadionie Narodowym. stąd się walczyli z akustyką tegoż miejsca, dosyć koszmarną, jak wszyscy wiemy. No, rzekłbym, że trudno im było wygrać, ale powiedzmy, że skończyło się to wynikiem remisowym.
1: Uszy bolały po tym koncercie, z tego co pamiętam.
2: Ba.
1: Czy w tym momencie nadal śledzi pan trendy w muzyce? I czy jest coś ciekawego, co się na przykład pojawia w polskiej muzyce, czemu pan mocno kibicuje?
2: Z tym bywa różnie. No, prawdę mówiąc, bardziej chyba śledzę to, co się dzieje w świecie. Tak jak wspomniałem już tu przed pół godziną mniej więcej, no Bruce Springsteen jest moim takim wielkim bohaterem. Nie wyłącznie z racji tego, co nagrywa. Nie wyłącznie z racji jego koncertu. Widziałem go na dwóch, między innymi w Sztokholmie, gdzie w życiu na żadnym koncercie tak nie zmarzłem. W czerwcu, bo nie było jednak lato, ale jednak na północy. Ale niesłychanie mi imponuje jego waleczność, jego konsekwencja w tym, że tak, no, stoi murem za tą amerykańską, nieco sfatygowaną w tej chwili, nadwyrażoną demokracją. Ta pieśń Streets of Minneapolis to jest rzecz, no wspaniała. Ona się mieści w takiej szufladzie z najlepszymi, w takimi pieśniami protestu. Pete Seeger kiedyś, wczesny Dylan. To jest świetne. No, ja trochę ubolewam, że ludzie, którzy u nas śpiewają, którzy mają takie ogromne zasięgi, którzy sprzedają stadiony, nie wiem, jakbyś tak się ustawiają, nie wiem, tyłem albo bokiem do tej rzeczywistości i właściwie jedynym człowiekiem, który pełną determinacją, odwagą potrafi dać wyraz swoim poglądom, także politycznym, to jest Maciek Maleńczuk. Duży szacunek.
1: Wspomina pan czule współpracę z kimś. Zrobiła panu, na panu największe wrażenie i jakby było panu szkoda, że albo się skończyła, albo gdzieś tam już natura sprawiła, że ta współpraca się skończyła?
2: No, jak wspominałem, tak, Romek Lipko, prawie 40 lat od początku tej naszej przyjaźni, aż do jego... Słucham?
1: Ale Szorstki, tak, sam no, tak pan powiedział.
2: Dwa zodiokalne barany jednak naprawdę tu czasami zderzały się z tymi rogami, owszem, tak. No, ale na ogół po prostu chodziło nam o wynik, o efekt tego nagrania. Na ogół tego te spory dotyczyły. No, ubolewam nad losem Budki Suflera w tej chwili, bo jednak to jest blady cień tego, co kiedyś ten zespół reprezentował. Bardzo mi przykro z tego powodu. Natomiast tak, jeśli chodzi o Romka, no on od pół roku mniej więcej przed swoim odejściem wiedział, że nie ma już ratunku dla niego. Myśmy się, Joanna i ja, zdążyliśmy się z nim pożegnać jeszcze w szpitalu w Lublinie. Niestety nie byliśmy na pogrzebie, ponieważ mieliśmy jakiś wylot w dalekiej strony, którego nie można było niestety ani przebukować, ani odwołać. Jego pogrzeb transmitowany przez telewizję Polonia obejrzeliśmy gdzieś w świecie pod palmą, w komórce. To było niesłychanie takim surrealistycznym przeżyciem. Ale miasto Lublin pożegnało go wspaniale. Nie? Zawsze się zdarza tak, żeby tak był artysta doceniony w takiej chwili dosyć uroczystej. Moja piosenka Czasołowie była w katedrze odśpiewana przez jeszcze właśnie Felicjana. Wszystkie drogi były zabezpieczone, prowadzące do katedry. Były chyba też jakieś drogowskazy na cmentarz, tam gdzie on leży w tej chwili. A cała ta uroczystość zaczęła się od odegrania przez trębacza na trąbce właśnie Jolki z wieży ratuszowej.
1: Przenieśmy się, chciałam powiedzieć, że może w trochę bardziej radosne klimaty, ale chciałam zapytać się, co pan sądzi o polskiej muzyce i piosenkach, które powstają teraz? Ale w sumie nie wiem, czy odpowiedź będzie radosna.
2: No i to, co prezentuję, te główne anteny, to rzekłbym, że to jest na ogół to takie średniej jakości. Sukces tych coverów moich, sukces tej miłości do tych piosenek między innymi na tym polega, nie będę mówił o ich jakości, że one miały czas, one miały przestrzeń, żebyśmy je polubili, żebyśmy mogli się potem za nimi stęsknić. W tej chwili rotacja tych piosenek, może czasami i nie najgorszych, jest taka, że kiedy którakolwiek nam wpadnie w ucho, za chwilkę gaśnie, to znów ta taśma musi produkować kolejne utwory. I to jest dosyć przykre. Oczywiście działa to na korzyść tych moich przebojów, które tam gdzieś tam w naszej pamięci zdążyły się zakorzenić. No ale to jest taka słaba pociecha, bardzo subiektywna.
1: Mm-hmm. Transakcentacja, o której pan wspomniał. Uśmiechnęłam się, gdy powiedział pan, że właśnie tutaj już dokuczał twórcom z tego powodu, bo mam wrażenie, że wielu muzyków nadal cierpi z tego powodu, jak słyszy takie teksty, które właśnie przenoszą te sylaby nie tam, gdzie trzeba. Czy ten temat tego, żeby jednak te zasady języka polskiego dobrze brzmiały w piosenkach, wracał w pańskim życiu zawodowym?
2: No nie tylko muzykom to przeszkadza. Na moich spotkaniach autorskich masa osób się skarży, która nie ma nic wspólnego ze środowiskiem, jakby muzycznym, tylko po prostu rani to uszy i to co więcej, tak jak wspomniałem, utrudnia dotarcie do przekazu, jeśli tak istnieje oczywiście w tych pieśniach. Czasami osoby, które w zasadzie pisać każdy może, tak jak wiem, nie tylko śpiewać, ale pisać na pewno każdy może. Cała masa z niejasnych powodów górują tutaj piosenkarki, które właśnie stwierdziły, że po ukończeniu szkoły podstawowej posiadły zdolność pisania, także tekstów, no i okraszają te pieśni właśnie swoją twórczością. Na dobrą sprawę nikomu specjalnie nie zależy, żeby chronić anteny przed takimi dziwnymi, czasami leksykalnymi potworkami. No i to tak to potem rezonuje. No. I potem ja muszę rozkładać ręce, kiedy ktoś mnie pyta, dlaczego takie szukam jakiegoś takiego łagodniejszego określenia. One nie są łagodne, tylko się, no, powiedzmy, taka byle jakość sączy się z tych audycji radiowych, z tych anten. No i co ja mogę odpowiedzieć, że pieniądz gorszy, wypar lepszy, że nic na to nie możemy poradzić i że można spróbować po prostu poświęcić nieco więcej uwagi na wyszukiwanie rzeczy cennych, bo one są w sieci, one są rozproszone w tej chwili. Nagrywa się ogromną ilość piosenek, nie tylko w Polsce oczywiście, także na świecie. No i po prostu trzeba niestety znaleźć na to czas, trochę wylać potu i odszukać rzeczy, które gdzieś nam tam przypadną do gustu. No to jest na dobrą sprawę jedyna rada, jaką ja mogę tutaj podsuflować.
1: Skoro napisał pan tyle piosenek, to tak się zastanawiałam, czy był taki moment, w którym pomyślał pan, że dobrze piszę, słyszę, mam na to pomysł, to może sam będę śpiewał?
2: Trzeba znać swoje ograniczenia, jednak powiedziałbym. Nie kiedyś w bardzo egzotycznych okolicznościach, mianowicie na pokładzie statku, który przemierzał wtedy morze daleko wschodnie. Zresztą był to wycieczkowiec, na którym mnie zaprzyjaźniona ekipa krakowska związana z piwnicą pod Baranami zaprosiła. W takim, rzekłbym, skromnym gronie, w kabinie kilka osób, gitara, udało im się namówić mnie, żebym tę Jolkę odśpiewał. Spotkało się z dużym entuzjazmem. Słuchajcie, dowiedziałem się, że będzie za chwilę bal kapitański tamże i ja niestety zgodziłem się na wykonanie publiczne tej pieśni dla paruset osób, które tam były na pokładzie, nie wyłącznie serdecznie nastawionych. Orkiestra, to był statek radziecki jeszcze, orkiestra złożona z marynarzy oprazowała ten utwór i ja stanąłem tam na tej estradce i po pierwszych taktach zorientowałem się, że ja nie trafiam w tonację, że ja śpiewam obok. I musiałem dociągnąć, słysząc to, musiałem dociągnąć do końca tej pieśni i było to tak dramatyczne przeżycie, prawdopodobnie ciśnienie mi skoczyło, że stwierdziłem, że nigdy więcej, że nie dam się już naprawdę w to wpuścić i konsekwentnie trwam przy tej decyzji.
1: Czyli na 55. jubileuszu będą opowieści, ale śpiewania ze strony pana nie będzie. Czy może jednak?
2: jeśli życzliwa publiczność powstanie i jakieś churalne wykonanie jakiejś pieśni się odbędzie, mogę się cichutko włączyć. Ale nie będę na pewno przy tym takim pierwszoplanowym mikrofonie. Nie, co to nie. Nie, są lepsi. Ja staram się wspierać wokalistów przy tych nagraniach. Zawsze wychodzę z takiego założenia, dosyć chyba oczywistego, że jeśli nie zaszkodzę, to może pomogę. A jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. I czasami do tego mikrofonu jestem dopraszany, ale tylko na zasadzie takiego bacznego ucha i może czujnej, może nie, rady. Aczkolwiek bywa różnie, bo taka historyjka, którą czasami już udało mi się opowiedzieć, ale może jeszcze nie tu. Mianowicie powstał taki cover całkiem niedawno dla serialu Netflixowego mojej piosenki Luz Blues z niebie same dziury. Powiadomiono mnie, że odśpiewa to Daria Zawiałów. Powiedziałem, że może ja wpadnę na tę sesję. Nie, nie, panie Marku, jest fantastycznie, naprawdę świetna jest aranżacja, znakomita produkcja. Prawie już nagraliśmy. Powiedziałem, proszę bardzo, oczywiście nie mam nic przeciwko temu. I zapomniałem o tej rozmowie. Minęło kilka tygodni, 2-3 telefony. Czy ty słyszałeś to nagranie? No w końcu zapolowałem na nie i okazało się, że wokalistka jakby twórczo dorzuciła się do mojego tekstu, który w oryginalnie brzmi w pewnym momencie: kaloryfer parzy, dziś zaczęli grzać. No to jest logiczne następstwo tej sytuacji. Otóż koleżanka wokalistka zaśpiewała, i to nie jest jednorazowe potknięcie, nie, to jest chyba jej twórczy wkład, 3 razy zaśpiewała: kaloryfer parzy, dziś przestali grzać. No i do tej pory się zastanawiam właśnie, co ją prowadziło do tej refleksji.
1: Co współautor miał na myśli?
2: Współautorka w tym momencie.
1: Czy często brał pan udział w takich sesjach, że właśnie gdy ktoś z wokalistów, z artystów nagrywał pańską piosenkę, to pan był w studiu na miejscu?
2: Tak, zdarza się bardzo często, owszem. Ale nikt nie próbował ingerować w ten tekst, jak do tej pory. Może to się w tej chwili zmieni. No są takie sytuacje, gdy na przykład jacyś hip-hopowcy, ludzie z kręgu rapu czy hip-hopu, chcą wykorzystać fragment piosenki. I to dobrze, żebyśmy wtedy doszli do jakiegoś porozumienia, ponieważ okraszają to swoją twórczością. I ona bywa, jakby drastycznie różna gatunkowo od tego, co ja sobie kiedyś wymyśliłem. Ale są takie wypadki, kiedy uda nam się jednak tam zawrzeć porozumienie i to zresztą w świecie to nie jest żaden ewenement. Są takie, pamiętam choćby takie operacje na piosenka Stinga i myślę, że to gdzieś tam ożywia te stare numery.
1: Był chyba też taki projekt Albo Inaczej i tam wtedy właśnie chyba te starsze piosenki były wykonywane przez hip-hopowców, a wokaliści z dawniejszych lat wykonywali hip-hopowe piosenki w trochę innych aranżacjach.
2: No tak, powiedziałbym, że nie był to jakiś przełomowy moment w historii polskiej muzyki rozrywkowej, ale próbować trzeba oczywiście.
1: Zdarza się panu usłyszeć tekst... Nie chcę użyć słowa konkurencji, ale kogoś innego. I myśli pan sobie, o kurczę, fajnie to sobie wymyślił, albo wymyśliła.
2: Kiedyś tak niesłychanie mnie imponowała Kora swoimi piosenkami. Miałem przyjemność się z nią przyjaźnić. Miałem w rękach taki brulion gruby w kratkę, gdzie ona zapisywała swoim dziecięcym charakterem pisma te teksty. I tu się okazała taka rzecz bardzo nieoczywista do tej pory, że Marek Jackowski pisał, komponował te piosenki do tekstów. Że nie najpierw była muzyka, tylko właśnie najpierw były te wierszyki. A to się nieczęsto zdarza. Po latach dowiedziałem się też, że coś, co dotyczy Kabaretu Starszych Panów, że Jerzy Wasowski pisywał też muzyki do wierszy, do tekstów Jeremiego Przybory, którego notabene wielbię nieustannie.
1: Zadam to pytanie. Jacek C.

0: są grubo przesadzone. No. Ja żałuję tylko, że tak ginie pamięć o moim przyjacielu Jacku Skubikowskim, który pisał świetne, liryczne takie teksty. Choćby Zawsze tam, gdzie ty, to jest właśnie jego taka sztandarowa piosenka. Mhm. Odszedł grubo za wcześnie, był takim naprawdę intensywnym muzykiem. Szalenie dbał o poziom muzyczny swoich nagrań, swoich piosenek. Niewiele zostało i tak jak mówię, no, kiedy tylko mogę, to wspominam go publicznie, bo warto. Tak samo jak zresztą Janusza Kruka, który mało kto już chyba tak pamięta, a ta pamięć oczywiście ciągle na to zasługuje. Ten grób Romualda, tam gdzie leży Romek Lipko na cmentarzu w Lublinie, ciągle zasypany kwiatami i bardzo często zdarza się, że ktoś rzuca właśnie grosz na tę płytę, na pamiątkę naszej piosenki Za ostatni grosz.
1: Mhm. Czyli nawet teksty piosenek po prostu przeszły do kultury, do jakiejś takiej zbiorowej świadomości.
0: Starałem się.
1: Skąd się bierze pomysły? Ja wiem, że to może jest takie standardowe pytanie, pewnie wszyscy to pana pytają, ale patrząc na pański dorobek, autentycznie zastanawiałam się, jak można wymyślić aż tyle.
0: No, w tej chwili nie jesteśmy w telewizji, rozłożyłbym ręce. Natomiast ja już mówiłem chyba, że Bank Pomysłu bardzo mnie tutaj wspiera i z takich nieoczywistych źródeł, powiedzmy, inspiracji, to bywa czasami na przykład fragment dialogu w filmie. Aha. To się czasami tak zdarza, że coś takiego ci się wyda bardzo nieoczywistego, oryginalnego. No kiedyś to trzeba było po umacku na przykład zapisywać po ciemku w jakimś notesie. Jeśli oczywiście miało się taką kartkę przy sobie, że na ogół się nie miało. Uh-huh. Ale teraz komórka cię wyręcza i to jest wspaniałe, bo po prostu można wdrukować sobie coś, co potem... No po zakończeniu seansu można się to wydać niespecjalnie obiecujące, ale bywa, że jednak takie strzępy gdzieś tam potem się przydają.
1: Zbiera pan to w zeszycie? W szufladzie?
0: A właśnie, że w zeszycie, tak. Nie, mam taki bardzo gruby, powiedzmy, notes i tam przepisuję jeszcze pisakiem żelowym Pentel 07.
1: Aha, a proszę powiedzieć, czy zdarzyło się panu pisać piosenki do szuflady z taką nadzieją, że mam pomysł, ale na razie nie wiem, co z tego wyniknie, to niech ten tekst sobie poczeka, może ktoś się zgłosi.
0: Bardzo, bardzo rzadko. Piszę raczej na konkretne zamówienie. Mhm. Czasami, znaczy przetrząsam oczywiście te szuflady, ale jeśli tam są jakieś takie archiwalia, to one nie są warte uwagi, moim zdaniem. Zresztą wiele tego nie ma. Ostatnim chyba za czasów mniej więcej debiutu zespołu Lombard, to pamiętam, że dobrał mi się do takiej szuflady Grzegorz Stróżniak. Wyłowił na szczęście szklaną pogodę, ale tam losy tego były dosyć pokrętne, ponieważ ja sobie wymyśliłem, chyba żeby zaimponować Korze, czy wywołać jej uśmiech. I ten refren Szklanej Pogody to był taki, to była zabawa chyba słowem. Szklana pogoda, szyby niebieskie od telewizorów, szklana pogoda, szklanka naciąga od humoru, szczury z stadami, szur z schodami, szaleństwo szare żyje na wiarę, szachy szachrają, szczęścia nie dają, szklana pogoda. Tak to mniej więcej brzmiało. No oczywiście Grzegorz Stróżniak, i to chwała mu za to, pozbawił mnie tej radości. Mhm. Przyciął ten refren i pamiętam, że a nie byłem przy tym nagraniu, oni to nagrywali gdzieś w jakimś głębokim szczecińskim studiu. I przywieźli mi to razem chyba z Małgosią Ostrowską, która zresztą fenomenalnie śpiewa to do tej pory, jak wiemy. Uh-huh. I ja się naprawdę dosyć zjeżyłem początkowo. Dlaczego? Jak ktoś śmiał tak z nożycami do mnie. I chwilę trwało, zanim się zorientowałem, że to tylko wyszło na dobre tej piosence. Po prostu to jest taki silny, mocny przekaz, a cała reszta to by go tylko z lekka osłabiła. Nie wiadomo, czy miałby to jakiś sens. Natomiast popularność tej piosenki powoduje, że co jakiś czas, raz do roku mniej więcej, zgłasza się do mnie jakaś ekipa telewizyjna, a wiozą mnie pod blok w Alei Reymonta na skraju Wawrzyszewa, Reymonta 21, gdzie ja spędziłem ładny kawałek życia.

0: gdzie powstała ta piosenka zresztą. Stawiają mnie pod tym, że blokiem, włączają kamery, pytają się, panie Marku, co pana zainspirowało do napisania tej piosenki. Ja się mogę tylko krzywo uśmiechnąć, ponieważ ten krajobraz się prawie nie zmienił. Pasteloza oczywiście wkroczyła, te bloki są już nieco bardziej barwne, ale niestety ten blok, w którym mieszkałem, to ma 11 klatek. To naprawdę nie jest to małe kameralne osiedle, to co tam nas otacza. No i tyle. Tam przybył tylko jakiś mural poświęcony wtedy moim przyjaciołom Ani Jantar i Jarkowi Kukulskiemu, którzy tam mieszkali. No, mural jest, rzekłbym, delikatnie średniej urody, no, ale jest. No i upamiętniam przynajmniej ich tam wieloletnią obecność w tymże domu.
1: Czy miejsce, w którym pisze się teksty, ma również wpływ na to, co powstaje?
0: Może tak. Ja pamiętam, że na tymże Reymonta ja miałem właściwie swój taki mikrogabinet, jakby biurko pamiątkowe, które tam rodzice mi w swoim czasie scedowali na mnie, takie domowe biurko. A jednak te piosenki, pamiętam, pisałem w takiej dosyć plugawej, perelowskiej kuchni, przy takim obrzydliwym, pomalowanym zieloną farbą takim stoliku i mając przed sobą, kuchnia była dosyć wąska i obrzydliwa, powtarzam, mając przed sobą tylko ścianę pomalowaną jakąś farbą lejną. I okazało się, że tam się może jednak najłatwiej można skupić. I do tej pory, no, mieszkam już pod drastycznie innym adresem, ale jednak ciągle mimo wszystko, jeśli mam jakąś pracę do wykonania, to też porzucam swoje ukochane biurko i stół kuchenny mnie przygarnia. O, taka dziwna jednak zbieżność losów.
1: Kuchnia podobno centrum domu i centrum życia.
0: W naszym wypadku jak najbardziej.
1: To jeszcze mam takie pytanie, czy jest jeszcze ktoś, z kim chciałby pan teraz współpracować, komu napisać tekst? Ty na przykład, na płytę całą.
0: Tak, zastanawiam się nad tym. Takie pytanie zadał mi Bartek Chaciński, dawno byłem u niego gościem w jego podcaście Polityka. I stwierdziliśmy, że dobrze byłoby znaleźć kogoś jednak w tej takiej, no niestety, zanikającej już fali rocka, bo to nie jest muzyka, która cieszy się przynajmniej w Polsce wielkim wzięciem. Jeszcze za Atlantykiem owszem, ale nawet w Europie to już trochę jest taka, a ubolewam oczywiście nad tym, taka już schodząca formacja. I jest człowiek, który tak, znakomicie interpretuje swoje teksty, pisze je i śpiewa, jest Krzysiek Zalewski. I owszem, gdyby na przykład się nachylił nad jakimś moim tekstem, czemu nie?
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że jubileusz upłynie w iście gwiazdorskim stylu. A ja tutaj jeszcze mam taki mały apel do łodzian i naszych słuchaczy z Bydgoszczy. Koniecznie namówcie, moi drodzy, pana Marka na śpiewanie. Dziękuję
0: bardzo. To
1: jest
0: perwersyjna prośba, wydaje mi się.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję również.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.
4: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaździ. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

dwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

chciałem jej darować świat, rozmienić każdą myśl.

0: Radio Pogoda. Gwarancją dobrego wypoczynku.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spalony.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy

Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie Ikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy.